0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje Karolina 91

Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Reklama. Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
5: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Za chwilę inne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość, na otaczający nas krajobraz. Będziemy mówić o sztuce czytania krajobrazu. Takie czytanie odbyło się już m.in. w Katowicach, w Wodzisławiu Śląskim czy w Żywcu, a szczegóły zdradzi nasz gość.
6: Ja to czytanie krajobrazu porównuję zawsze do czytania książki, no bo to jest takie oczywiście samo się nasuwa. Tak?
5: Opowiemy o projekcie wymyślonym i realizowanym przez naukowców z Uniwersytetu Śląskiego w naszym regionie. Ale że jest to program pilotażowy, może wyjść także poza region.
4: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
6: Nazywam się Anna Rzemła-Siesicka, jestem pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Nauk Przyrodniczych w Sosnowcu. Jestem członkiem zespołu badań krajobrazu. Wszyscy należymy również do Polskiego Towarzystwa Geograficznego. No i wspólnie rozpisaliśmy projekt, otrzymaliśmy dofinansowanie na projekt nazwany Sztuka Czytania Krajobrazu, dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki.
5: Sztuka czytania krajobrazu, czyli co? Na czym polega ta sztuka?
6: No właśnie, jest to trochę sztuka, tak? Bo każdy może spojrzeć na krajobraz, ale no niekoniecznie jest w stanie go, no właśnie, odczytać. Możemy książkę otworzyć, nie wiem, album ze zdjęciami, czy książkę z rysunkami, czy nawet samym tekstem i przejrzeć ją, przeczytać tytuł, no i będziemy mniej więcej się domyślali, o czym ona jest, ale dopóki nie przeczytamy treści, no to tak naprawdę będziemy jedynie pobieżnie znali, pobieżnie dowiemy się, tak, co w niej jest. I podobnie jest z krajobrazem. Możemy na niego popatrzeć, stwierdzić, czy nam się podoba, czy nam się nie podoba, ale możemy też próbować dowiedzieć się o nim czegoś więcej.
5: Weźmy w takim razie konkretne przykłady. Może zacznijmy od spaceru, który pani prowadzi.
6: Ja prowadzę spacer zatytułowany Rzeka Widoków, fizjonomia krajobrazu Lisfarty na obszarach wiejskich w Hadrze. To jest miejsce położone w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Lisfartą, ale mamy spacer właśnie również w Beskidzie Śląskim, w Żywcu, na górę Grojec. Mamy również spacer w Katowicach, w Wodzisławiu Śląskim i w Olsztynie Jurajskim. Mhm. Także tych pięć lokalizacji wytypowaliśmy jako takie no, duże zróżnicowanie i rzeźby terenu, i właśnie typu krajobrazu.
5: A w Wodzisławiu Śląskim, co takiego frapującego było, że aż państwo postanowiliście to pokazać?
6: Wodzisław jest miastem, tak? Czyli mamy tutaj właśnie inny typ niż na przykład w moim spacerze, gdzie mamy tereny wiejskie. Tutaj mamy miasto, które jest takim miastem wielokulturowym, które ma bogatą historię. I tam pani doktor Katarzyna Pukowiec-Kurda pokazuje nie tylko architekturę czy strukturę miasta, ale nawiązuje również do tożsamości tego miasta, czyli pewnego takiego znaczenia tego krajobrazu dla miejscowej ludności. Mhm. Tak, o tej tożsamości krajobrazu, czy takich niematerialnych wartościach również zaczynamy coraz częściej mówić. Mhm. Na każdym spacerze pokazujemy też trochę materiałów, czyli pokazujemy to, co nas otacza, ale staramy się też nawiązać do zebranych materiałów kartograficznych, czyli pokazujemy mapy. Często są to mapy archiwalne, czyli pokazujące, jak kiedyś wyglądał ten teren, również zdjęcia historyczne, no po to, żeby właśnie móc porównać to, jak wygląda ten krajobraz teraz, a jak wyglądał wcześniej. Na moich spacerach kilka razy uczestniczyli również pracownicy Parku Krajobrazowego, więc ze swojej perspektywy też dodatkowo wprowadzali swoje informacje dotyczące tego, jak funkcjonuje park, z jakimi problemami się muszą mierzyć. Miałam również osoby mieszkające w okolicach. To było bardzo ciekawe doświadczenie, bo oni bardzo dużo o historii tego miejsca powiedzieli. Ja mieszkam w zupełnie innym miejscu, także to wszystko, co przekazuję, to jest taka wiedza nabyta zupełnie innego rodzaju. Natomiast uczestnicy właśnie wzbogacili też tą moją wiedzę, wzbogacili nasz spacer o takie informacje bardzo lokalne, jak któreś miejsca były kiedyś nazywane na przykład, tak? Albo coś tam się znajdowało, czego nawet na mapach jest czasami trudno odnaleźć.
5: A opowiedzmy jeszcze o spacerach po Katowicach, tak? No bo tych spacerów akurat po Katowicach jest sporo, nie wiem, może być spacer szlakiem moderny, no albo jakiś inny mianownik może być, a w przypadku tych konkretnych spacerów krajobrazowych, jak to wygląda?
6: A ten spacer nazwany jest od Kuźnicy Żelaza do Serca Metropolii, czyli mozaikowy krajobraz Katowic. Ten spacer prowadzi dr Marta Chmielewska. Spacer rozpoczyna się, o ile dobrze pamiętam, gdzieś w okolicach rynku i prowadzi przez naszą oś kultury, czyli Spodek, NOS, Muzeum Śląskie. Później uczestnicy przemieszczają się w kierunku Silesia City Center, byłej Huty Beldon i chyba Gliwicką wracają. No i chodzi o to, że Katowice są młodym miastem, wyglądały kiedyś zupełnie inaczej, bardzo prężnie się rozwijały pani doktor pokazuje jak wyglądały te Katowice kiedyś.
5: Czyli tu jeździły furmanki na przykład, tak?
6: Staw na przykład był, tak? Więc takie zupełnie nieoczekiwane, być w okolicach rynku, także takie zupełnie nieoczekiwane elementy krajobrazu, które były i je utraciliśmy. Ale do dzisiaj też widać wiele elementów historycznych, tak? Czyli mamy sąsiadującą ze sobą zabudowę, już taką właśnie historyczną, dosyć starą, bardziej tradycyjną, a tuż obok rosną nam nowe apartamentowce, tak, czy budynki powstałe w czasach PRL-u i tutaj mamy właśnie tą mozaikowość, taki kontrast architektoniczny, także oglądamy to, co jest, ale bardzo silnie w kontekście historycznych zmian. Zresztą bardzo często się odnosimy właśnie do historii. Każdy z nas prowadzących zresztą ma inne doświadczenia, zajmuje się innym rodzajem badań. Że mamy geografa historycznego, jestem z kolei architektem krajobrazu, więc każdy z nas ma inne spojrzenie dodatkowo, przy tego, że są to inne miejsca, to jakby treść tych spacerów jest też zupełnie inna.
5: O spacerach krajobrazowych opowiadała dr Anna Rzemło-Siesicka z Uniwersytetu Śląskiego. Odwiedziliśmy dzisiaj kilka miejsc. Byliśmy nad Lizwartą, byliśmy w Wodzisławiu Śląskim, byliśmy w Katowicach, byliśmy także na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w Beskidzie Żywieckim. To są te miejsca, które naukowcy wybrali, żeby pokazać je w zupełnie inny sposób. Wszystkie szczegóły na temat tego projektu znajdziemy oczywiście na stronach internetowych Uniwersytetu Śląskiego.
4: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
5: Za chwilę wizyta w Bytomiu, a konkretniej w Bytomiu-Szombierkach, a jeszcze konkretniej w Pasiece, która należy do Uli Mazurowskiej.
7: I jak wszyscy na początku umartwili się, co to będzie przy szkole, no to generalnie to jest takie miejsce, że tam uczniowie nigdy nie docierają. Uczniowie docierają najdalej do boiska, a to jeszcze jest kawał za boiskiem. No i mam te pszczółki tam otoczone zielenią z każdej strony.
5: O pszczołach, o pszczelim menu, o życiu pszczół w Wielkim Mieście i o miodzie z tego miasta już za chwilę porozmawiamy z naszym gościem.
4: Ciekawostki o Śląsku i Zagłębiu.
5: Wrócę do tych obaw, tak? Obawy, że pszczoły, że przy szkole, rozumiem, że to wynikało z tego, że a co to będzie, jak kogoś urządzą, tak?
7: Urządzą pszczoły, tak. No generalnie, żeby pszczoła urządziła kogokolwiek, no to ta osoba musi wejść w interakcję z pszczołą. I musi wejść w to raczej świadomie, ponieważ pszczoły nie są samobójczyniami i wiedzą, że urządzenie skończy się dla nich śmiercią, więc one same siebie nie atakują. Muszą zostać zaatakowane, muszą czuć się zaniepokojone, no będą broniły swojego ula.
5: Coś musi się wydarzyć.
7: Tak, musi się coś zdecydowanie wydarzyć.
5: Ale okazało się, że te wszystkie obawy to zbędne były.
7: Zbędne oczywiście. No nikt tych pszczół tam nie atakuje. Pszczoły korzystają sobie z roślin, które w okolicy kwitną. Nie lecą do szkoły. To nie są osy, które przyciąga cukier
5: ciasto
7: na drożdżówce. Tak, ciasto, tak. Słodycz.
5: Ale powiedz, jak już jesteśmy w Bytomiu-Szombierkach, to czy tam jest, nie wiem, coś takiego szczególnego, specyficznego, mówię tu tutaj o roślinach. Coś, no nie wiem, jakiś ulubiony przysmak pszczół, tak to nazwijmy. Czy te rośliny no po prostu nie odbiegają od reszty, tak, tego co znajduje się, nie wiem, czy to w Bytomiu, czy w ogóle w naszym regionie.
7: Bytom Sząbielki jest bardzo zieloną dzielnicą. Mhm. Już abstrahując, że jest tam park Fazaniec, ale są ogródki działkowe. Jest coś takiego, co się w ogóle nie kojarzy z pożytkami dla zwykłego człowieka, czyli jest cmentarz, na którym jeszcze nie wycięto drzew, a są tam lipy, więc mam piękny dostęp do lip. Ale ostatnim hitem, w zasadzie pierwszym w życiorysie tej pasieki jest to, że mam dużo nostrzyku albo nostrzyka przy pasiece i to jest taka bardzo niepozorna roślina, która jest jak chwast w zasadzie, występuje tak przy drogach czasami i nikt nie wie co to jest, natomiast mam tam wysiane, nie wiem, czy tak samo się rozsiało, mm-hmm. czy to było specjalnie, ale w każdym razie spore skupisko właśnie tej rośliny, więc liczę na to, że w moim miodzie będzie nostrzyk.
5: A powiedz, ty jesteś na tyle już takim, że tak powiem, doświadczonym podniebieniem, że nie znając
7: rozróżniam smaki,
5: ładu, nie wiedząc, co tam się wydarzyło, nie wiem, na zapleczu, to jesteś w stanie rozróżnić miód z lipy od takiego miodu, nie wiem, nostrzykowego albo jakiegoś innego, jak to jest?
7: Znaczy, lipę to akurat łatwo jest rozróżnić. Lipa, akacja. Natomiast no, miód z miasta to jest miód wielokwiatowy, więc tam jest miks wszystkiego, co akurat w danym momencie kwitnie, bo jak kwitnie nostrzyk, to kwitnie też lipa, koniczyna.
5: Czyli miód wielokwiatowy.
7: Tak, to jest zdecydowanie miód wielokwiatowy, więc no, chciałabym mieć taki wyczulony smak, żeby rozróżnić cały bukiet, no ale niestety nie mam.
5: Ula Mazurowska, pszczelarka, zapraszam do pasieki w Bytomiu.
4: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
5: A nasz kolejny gość, Agnieszka Batuk z Lufcika na Korbkę, zaprasza do teatru rodzinnego. Czyli jakiego?
8: Jest to teatr rodzinny, skierowany troszkę do tego, jak się to mówi, odbiorca familijny, czyli odbiorca dziecięcy, ale nie tylko dziecięcy, ponieważ my staramy się, żeby nasze spektakle były skierowane także do odbiorcy starszego, który z tym dzieckiem przychodzi, który spędza z nim czas, tak zwany quality time, czyli ten czas jakoś. I trochę o to chodzi, żeby obecność na spektaklach teatralnych, na warsztatach, na teatrograch, na innych naszych wydarzeniach była obecnością taką jakościową. To jest wspólny czas, który mogą spędzać razem rodziny, gdzie później mogą też o tym rozmawiać. Ale druga strona jest taka, że jest to teatr rodzinny, bo my jesteśmy jak rodzina. Jesteśmy jak rodzina zarówno dosłownie, ponieważ są u nas związki rodzinne, bratersko-siostrzano, rodzicielsko-dziecięce, ale też jesteśmy już tak z życi. Lufcik na Korbkę ma 10 lat około i pracujemy bardzo dużo w tym samym gronie, także jest
5: A
8: to jak
5: A gdzie pracujecie? Bo tak, już ustaliliśmy sobie, rodzinny. Że tak, jesteście teatrem rodzinnym, teatrem zawodowym, teatrem nieinstytucjonalnym.
8: Tak jest.
5: Czy teatr Lufcik na Korbkę ma swoje miejsce, w którym się regularnie spotyka?
8: Na pewno bardzo dużo spędzamy czasu w Pyskowicach i w Gliwicach. To nie dlatego, że jesteśmy koniecznie, ponieważ mówimy, że jesteśmy po prostu ze Śląska. Jest nas dużo i każdy z nas mieszka w innej miejscowości. Także jesteśmy po prostu ze Śląska, natomiast miejsca, gdzie możemy się spotkać na próbach, mamy w Gliwicach i w Pyskowicach. Mhm. Na Stacji Kultury w Pyskowicach, na której na przykład robimy Lato w Teatrze i spotykamy się zarówno ze starszymi lufcikami, jak i z zupełnie młodymi lufcikami, którzy...
5: Lufciczkami,
8: którzy mhm. mają na przykład 7-8 lat, ale te pierwsze lufciczki, które miały kiedyś 7-8 lat, to teraz czasami bywają u nas już pełnoprawnymi lufcikami, bo są osobami młodymi, dorosłymi, jak to się mhm. mówi. I w Prizero Arena Gliwice też mamy takie miejsce, gdzie jest to nasze miejsce prób, a później, jak już gramy, to mamy to szczęście, że zarówno Państwo przyjeżdżacie do nas, jak i my możemy odwiedzać Państwa w Waszych miastach, miejscowościach, miasteczkach, wsiach, bo jesteśmy tym teatrem wędrownym takim.
5: Czyli mamy tak, teatr rodzinny, wędrowny, zawodowy, nieinstytucjonalny.
8: Tak.
5: Coś jeszcze tutaj należało?
8: Ofowy.
5: Ofowy.
8: Tak bym to powiedziała. Zresztą to nie jest tylko dlatego, że bym tak powiedziała, czy że z panią redaktor tak powiemy, ale jesteśmy z programu OFF Polska. Tutaj mniej lufcik, który jest taki rodzinny, a bardziej młodszy brat lufcika skierowany dla dorosłych, czyli Teatr Zły. I Teatr Zły kwalifikowany jest jako teatr ofowy i tak staramy się właśnie ten off profesjonalizować troszeczkę, ale niekoniecznie wtłaczać go w ramy takiego mainstreamu rzeczy, które są do obejrzenia na scenach instytucjonalnych. Zachęcamy do oglądania na scenach instytucjonalnych, a my staramy się wychodzić troszeczkę poza ramy i łączyć różne techniki teatralne i łączyć różne estetyki w tym teatrze. No to pozwala właśnie off.
5: Na spotkania z teatrem, tym dla młodszych i tym dla starszych, zapraszała Agnieszka Batuk.
4: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
5: Uli Mazurowskiej Pszczelarki z Bytomia jakoś specjalnie przedstawiać nie trzeba. Od kilku już lat zajmuje się pszczołami, chętnie o tych pszczołach opowiada w internecie i u siebie w pasiece, która znajduje się w Bytomiu Sząbierkach. Od czasu do czasu Ula wpada do nas, żeby się tą swoją pasją podzielić.
7: My mamy tutaj karolinki. To jest odmiana nasza lokalna.
5: Za chwilę opowiemy o naszej lokalnej pszczole. Opowiemy też o przygodach pszczelarki Uli w Bytomiu. Aleksandra Brodziak, zapraszam.
4: Ciekawostki o Śląsku i Zagłębiu.
5: Mamy różne gatunki miodów, no ale mamy też różne gatunki pszczół. Wiem, że jest ich około 500, zdaje się. Pytanie, czy jest taka nasza swojska śląska pszczoła, czy to już mnie fantazja poniosła?
7: Od jakiegoś czasu zwiększa się ilość pszczół tych rozpoznawanych gatunków w Polsce. I są to gatunki, które wcześniej występowały tylko w cieplejszych rejonach, czyli jakby docierają do nas wraz z ociepleniem klimatu, idą do nas z tych cieplejszych rejonów, więc wiadomo, że będą szybciej, nie wiem, w Krakowie niż szybciej w Gdańsku, aczkolwiek no to się, one się przemieszczają, więc wcześniej czy później te, które występowały endemicznie gdzieś, mogą być wszędzie. Ale na przykład właśnie pszczoła, jak ona się nazywa? Bluszczarka, żebym nie skłamała, ale w każdym razie żywi się nektarem z kwiatu bluszcza, została odkryta właśnie w okolicach Krakowa.
5: Czyli mamy pszczołę, można powiedzieć, krakowską, tak? No, a ja zapytam o tutaj naszą, śląską. Jest? Nie ma?
7: My mamy tutaj karolinki. To jest nie rasa, tylko...
5: Gatunek?
7: Nie, nie. Gatunek to jest pszczoła miodna, a to jest odmiana. Odmiana nasza lokalna karolinka.
5: A ona jakoś wygląda? Nie wiem, coś...
7: Wygląda tak samo jak...
5: To się różni? Jak można w ogóle, wiesz, zdiagnozować? O, widzę tutaj karolinkę.
7: Znaczy, wiesz,
5: a tu
7: co,
5: z kolei mamy pszczołę krakowską.
7: Pewnie na poziomie badań jakichś tam genetycznych to jest jakaś różnica, ale tutaj chodzi o to, że karolinki pochodzą lokalnie stąd. Co więcej, mamy trutowisko w Murckach, czyli to jest taki obszar, gdzie pszczelarze, hodowcy matek przywożą matki do zapłodnienia. Są zapładniane przez trutnie tylko dokładnie tej rasy. Obok tego trutowiska, w promieniu bodajże 10 kilometrów, nie ma pasieki, przynajmniej oficjalnie pasieki, w której jest jakakolwiek inna rasa. Więc jest takie jakby zadbanie o czystość genetyczną.
5: A propos tej czystości genetycznej, ty się zajmujesz pszczołami. Ja akurat no, powiedzmy, że interesuję się psami i mam takie pytanie, a propos tej czystości właśnie, czy odbywa się coś na kształt, nie wiem, konkursu piękności pszczół, tak jak mamy psie konkursy. Czy to już tutaj za daleko idące analogie?
7: Nie, nie ma pszczelich konkursów piękności, ale wiesz, za pszczołę, za matkę możesz zapłacić 60 zł i możesz zapłacić 500 euro.
5: O.
7: No, więc to zależy, do czego ci jest ta matka potrzebna, bo jeżeli chcesz tylko w swoim ulu nową matkę osadzić, no to ci wystarczy tego rodzaju. Czy tam oczywiście możesz sobie, wiesz, decydować, czy to ma być matka jednodniówka niezapłodniona, czy ma być już zapłodniona, czy ma być z potwierdzonym czerwieniem, czy ma być zapłodniona naturalnie, czy sztucznie. No to jest po prostu hodowla, pszczoła jest zwierzęciem hodowlanym i podlega takim samym zabiegom jak wszystkie inne zwierzęta hodowlane, tylko troszkę rozmiar jest pszczoły inny.
5: I ty o tych wszystkich rzeczach też opowiadasz, tak? W ramach swojej edukacji.
7: Tak, opowiadam, bo ludziom się zwykle, wiesz, wydaje, że pszczelarstwo to jest jest dziadek, Maule od pradziejów, od swojego dziadka albo jeszcze dalej. I w zasadzie, no co, on tam se pójdzie, popyka fajeczkę przy tym ulu, tak? I potem miodek ma i na tym koniec. No może jeszcze świeczki czasami zrobi, aczkolwiek to już niekoniecznie. A tak naprawdę oprócz samej hodowli pszczół jest mnóstwo tematów pobocznych. I to jak wchodzisz jakby w ten temat, no to do ciebie to wszystko dociera, jak zresztą w każdej innej branży. No po prostu dowiadujesz się coraz więcej i więcej, poznajesz nowych ludzi, ci ludzie pokazują ci jakieś nowe zdobycze technologiczne albo usprawnienia takie racjonalizatorskie z domu, które są świetne, bo działają.
5: No ale wracając do twojej działalności, czy to w pasiece, czy to w social mediach, bo jeszcze nie mówiłyśmy o tym, ale prężnie działasz na Instagramie. Jest też strona internetowa uleuli.pl. Tutaj sporo treści ze świata pszczół, z tym, że te treści no już dawno nie odświeżane, ale wciąż aktualne. Natomiast opowiedzmy o tym właśnie, co robisz na Instagramie, co robisz w pasiece, jak wygląda taki dzień z życia pszczelarki.
7: Na Instagramie opowiadam no właśnie o tym, czego ludzie nie wiedzą. Instagram, jak zresztą każdy rodzaj mediów społecznościowych, to jest tylko wyimek z życia, więc wiadomo, że ja pokazuję te rzeczy, które są najciekawsze. Nie pokazuję tego, jakim problemem jest dopranie na przykład kombinezonu pszczelarskiego, no bo w zasadzie kogo to interesuje.
8: Ale widziałam, że czasami też się przebierasz pszczołę.
7: Tak. Na święto pszczół, taki piknik pszczelarski w Bytomiu. No wzbudzając niemałe zainteresowanie. Ja mam bardzo duży dystans do siebie. Myślę, że w ogóle w każdej dziedzinie edukacji potrzeba trochę śmiechu. Wtedy lepiej wiedza wchodzi, kiedy to nie jest takie bardzo poważne i napuszone.
5: No ale czasami masz bardzo poważne zadania jako pszczelarka w Bytomiu, otóż wybierasz się na interwencję.
7: Tak, rzeczywiście zwracają się do mnie jako do mnie albo do Stowarzyszenia Bytomskich Pszczelarzy ludzie, którzy mają problem z pszczołami. Generalnie problemy są dwa. Albo rzeczywiście są pszczoły, które się umieściły w jakimś niewłaściwym miejscu, utrudniającym życie ludziom, albo nie są to pszczoły, tylko są to osy na przykład, albo szerszenie. Dzięki Bogu, że pan tego nie ruszył, bo miał gigantyczne gniazdo w garażu i właśnie on napisał, że no ma pszczoły i on nie wie, co z nimi zrobić i wysłał zdjęcie na szczęście, no i mało zawałni dostaliśmy na widok tego gniazda pszczół. Problem jest to, że właśnie, że ludzie nie rozróżniają osy od pszczoły od szerszenia, czmiela, od czegokolwiek. No, paski, wszystko co ma paski, to ludziom się kojarzy, że to jest pszczoła. Zazwyczaj te owady, no, lokują się blisko ludzi i czasami bywa to problem. I wiem, o czym, do czego jakby pijesz, nawiązujesz. Pijesz też. Tak, rzeczywiście dostałam kiedyś telefon, czy mogłabym pomóc, ponieważ ludziom się leje miód z sufitu. To akurat bardzo blisko zresztą mnie. Umówiłam się tam któregoś dnia na wizytę. Jak przyjechałam na misję, to okazało się, że tam ja już nie widziałam tych pszczół latających i później w trakcie rozmowy okazało się, że te pszczoły były rok wcześniej.
8: Czyli dopiero teraz jakby to wszystko przeleciało przez sufit, tak?
7: Tak, wszystko przeleciało przez ten sufit. Problem był tego rodzaju, że pszczoły rzeczywiście weszły w mur, znalazły sobie miejsce między sufitem bodajże na drugim piętrze, a podłogą na trzecim piętrze. Tam sobie zbudowały plastry, ale podłoga na tym trzecim piętrze się ruszała, jak ktoś chodził. Więc jak te plastry były pełne miodu, no to one im, tym pszczołom się odrywały. Pszczoły opuściły to miejsce, natomiast było ciepło, ten miód zaczął fermentować, no i zaczął przeciekać. Zaczął przeciekać ludziom przez sufit, mieli ten sufit obłożony kasetonami styropianowymi, więc oni zerwali te kasetony. Odważna osoba spróbowała tego, co cieknie z sufitu.
5: Stwierdziła, iż jest to miód.
7: Tak, że jest to miód.
5: I takie właśnie interwencje ma na swoim koncie Ula Mazurowska, pszczelarka z Bytomia. Ula prowadzi pasiekę w Bytomiu, Sząbierkach i chętnie dzieli się swoją wiedzą na temat pszczół.
4: Życie w mieście.
5: A teraz w naszym programie o życiu uczelnianym. Doktorantka roku 2026 Agata Hofel-Majer-Roś opowie o swojej pracy, pasji, filmie i nowym projekcie dotyczącym Filmoteki Śląskiej.
4: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
9: Wydarzyła się taka bardzo dla mnie fajna i ciekawa rzecz. Oprócz tego, że zostałam wyróżniona w konkursie Jego Magnificencji rektora Uniwersytetu Śląskiego jako jedna z pięciu najlepszych doktorantek i doktorantów na Uniwersytecie Śląskim za swoją działalność naukową, edukacyjną, to okazało się, że też zostałam wyróżniona tytułem doktorantki roku. Najlepsze w tym tytule jest chyba to, że przyznają ją studenci i studentki Uniwersytetu Śląskiego, więc jest to...
5: Czyli to nagroda za zajęcia, tak? Za sposób prowadzenia zajęć.
9: To jest nagroda za zajęcia, za zajęcia, które prowadzę wokół tematu właśnie swojej pracy doktorskiej, czyli różnych praktyk z zakresu edukacji filmowej. To wszystko nie wydarzyłoby się też, gdyby nie zaufanie tak naprawdę mojej pani promotor Magdaleny Kępny-Pieniążek i mojej promotorki pomocniczej Justyny Budzik, ponieważ to właśnie tam, czyli na kulturoznawstwie, prowadzę zajęcia i to tam tak naprawdę studenci mieli możliwość mnie poznać, zaprzyjaźnić się ze mną na zajęciach. Przynajmniej tak to odczuwam z racji tego, że przyznali mi tą nagrodę i to tam mogłam tak naprawdę opowiadać o tym, co badam, czyli o praktykach edukacji filmowej.
5: 18 lat już zajmujesz się badaniem filmu. Ja nie wiem, czy my się nie znamy, nie wiem, jakieś 15 lat.
9: Tak.
5: I od zawsze ten film gdzieś tam był obok ciebie, z tobą. Powiedz o swoich projektach, o tym, co będziesz robiła dalej w związku z filmem, bo wiem, że coś się ciekawego szykuje, że ma to związek z Filmoteką Śląską.
9: Tak. Otrzymałam też, zostałam wyróżniona w ramach stypendium Marszałka Województwa Śląskiego. Projekt będę realizowała we współpracy z Filmoteką Śląską i instytucją filmową Silesia Film, której Filmoteka Śląska jest częścią. Ja przez pewien okres w swoim życiu pracowałam też w Filmotece Śląskiej i wiem, jakie skarby tam po prostu są zdeponowane. Jest bardzo dużo tematów filmowych i trzeba walczyć o to, żeby edukacja wyszła i wypłynęła na powierzchnię. Postanowiłam, że odkryję skarby Filmoteki Śląskiej, które właśnie można wykorzystać w takich działaniach edukacyjnych. Projekt jest zatytułowany Śląskie filmowe skarby dla małych i dużych bajtli, czyli kolekcja filmów dla młodego widza z Filmoteki Śląskiej. Mm-hmm. Będą to różne filmy, jeszcze tak naprawdę nie wiem. Chciałabym, żeby część tej kolekcji, którą będę opisywać, dotyczyła naszego regionu, czyli Górnego Śląska, ponieważ właśnie w archiwach Filmoteki Śląskiej oprócz filmów regionalnych, oprócz filmów, które jakby są jakoś związane z historią rozwoju polskiej kinematografii, są też filmy, które dotyczą historii typowo górnośląskich. Mam tutaj na myśli kilka animacji, ale też filmy Stanisława Jędryki na przykład, to jedno. I oprócz tego też mam nadzieję, że jeszcze coś poszukam bardziej niż tylko właśnie na przykład same filmy Kazimierza Kuca, które bardzo dobrze są znane, są już opracowane. Natomiast ten projekt ma na celu wydobyć jeszcze inne tytuły, jeszcze inne rzeczy, które można opracować właśnie edukacyjnie. Jedynym warunkiem czerpania z tego projektu, który piszę dla grup osób zainteresowanych, będzie to, że muszą przyjść do Filmoteki Śląskiej. I taki jest też mój cel, ponieważ jak pewnie wiemy albo nie wiemy, Filmoteka Śląska jest jedyną regionalną filmoteką w Polsce. A regionalną to znaczy, że zbiera rzeczy związane z regionem. Ponieważ Filmoteka Narodowa, która jest w Warszawie, zbiera wszystkie filmy polskie, natomiast Filmoteka Śląska skupia się na tym, co jest naszym jakby dziedzictwem.
5: Mhm. Ale wróćmy do tych skarbów, bo co to na przykład jest, albo co by to mogło być? W ogóle, co to znaczy edukacja filmowa, że co, że bierzemy jakiś konkretny tytuł, nieznany albo mało znany, czy też może znany właśnie, i co dalej się dzieje?
9: Alan Bergala, taki teoretyk właśnie edukacji filmowej, który pracuje z różnymi grupami we Francji, powiedział, że edukacja filmowa to jest spotkanie między osobą a filmem. I tak naprawdę, ponieważ edukacja filmowa to jest bardzo pojemne i szerokie
5: pojęcie.
9: Pojęcie, tak. które obejmuje tak naprawdę wszystkie działania mające na celu inicjowanie spotkania między osobą a filmem. I tak naprawdę różnica pomiędzy tym, że, bo my też możemy sami się edukować filmowo, polega między edukacją filmową a takim naszym oglądaniem czy przebywaniem też z filmem, jest to, że w tą relację wchodzi jeszcze trzecia osoba, jakiś edukator, edukatorka, który właśnie ma pomysł na to, jak takie spotkanie zaaranżować, jak je zainicjować i stoi też może tak trochę na straży, żeby to spotkanie rzeczywiście było i rzeczywiście się odbywało.
5: O swoim nowym projekcie opowiadała Agata Hofer-Meyer-Rąś, a ja powiem o starszym projekcie Agaty, po który wciąż można sięgać. Kinodzieci.info. Tu informacje o historii kina na Górnym Śląsku.
4: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
5: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Za chwilę spotkanie z kimś, kto ma bardzo oryginalną pasję. To jest kino, historia kina na Górnym Śląsku przede wszystkim. Agata Hofer-Meyer-Rąś stworzyła nawet specjalne narzędzie, z którego mogą korzystać nauczyciele, edukatorzy, ale też my wszyscy. Jest takie miejsce w sieci kinodzieci.info, miejsce, w którym znajdziemy najróżniejsze informacje, ciekawostki dotyczące właśnie historii kina. Agata stawia na wspólne oglądanie filmów, na wspólne rozmowy o filmie. Dlaczego?
9: Bo pierwsze seanse filmowe polegały właśnie na tym, że ludzie razem oglądali. Opowiadali sobie o tym, że nie było...
5: Przeżywali.
9: Tak.
5: Strona, którą stworzyła Agata Hofer-Meyer-Rąś, kinodzieci.info, zawiera m.in. mapę kin na Górnym Śląsku, historię filmów z bohaterami dziecięcymi. Jest tu sporo informacji o filmach fabularnych, a nawet o filmach robionych przez dzieci. Film Dziadek Piaskowiec na przykład powstał w ramach lokalnej śląskiej edycji projektu Nowe Legendy Miejskie. Dzieci z klas trzecich szkół podstawowych z Bytomia, Katowic, Chorzowa, Zabrza, Rudy Śląskiej, Świętochłowic i Piekar Śląskich spotkały się z reżyserką, z edukatorami i w czasie tych rozmów opowiadały swoimi słowami różne legendy o miejscach, w których mieszkają. Z tego wszystkiego powstała jedna wspólna legenda, a potem film. Więcej nie powiem, zapraszam na kinodzieci.info i oczywiście na spotkanie z naszym gościem Agatą Hofer-Meyer-Rąś.
4: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
5: Podróż przez historię kina na Górnym Śląsku. Mapa kin na Górnym Śląsku. Tych, które kiedyś istniały. Opowieści o kinie objazdowym. Opowieści o kinie w ogóle. To wszystko znajdziemy na stronie internetowej kinodzieci.info. Autorką tej strony jest Agata Hofer-Meyer-Rąś, z którą rozmawiamy m.in. o historii kina. Bo jak podkreśla Agata, kiedyś kino to było wspólne oglądanie i wspólne przeżywanie.
9: Pierwsze seanse filmowe polegały właśnie na tym, że ludzie razem oglądali, że opowiadali sobie o tym, że nie było...
5: Przeżywali.
9: Tak, tak. Kultowy wjazd pociągu na stację w Eltrat, no, polegał na tym, że ludzie się chowali, więc chowali przed wjeżdżającym pociągiem, więc to są takie legendarne trochę kwestie, ale polegające właśnie na tym, że robimy to wspólnotowo, że robimy to razem, że razem coś właśnie mówimy, że nam się coś podoba albo nie podoba, ale nie kończymy na tym, bo jesteśmy zapytywani o to, dlaczego coś nam się podoba, bądź też nam się nie podoba.
5: Ja muszę tutaj jako laik w temacie filmu dopytać o ten wjazd pociągu. Rozumiem, że chodzi o jakiś kadr z filmu, który ludzie potraktowali bardzo dosłownie, tak?
9: Tak, tak. Chodzi o wjazd pociągu na stację Eltrat, pokazy braci Lumière, którzy postawili kamerę na peronie stacji i nagrywali, jak pociąg wjeżdża na stację. I było to tak realistyczne dla osób, które nigdy wcześniej nie zdawały sobie...
5: Nie widziały może filmu.
9: No to na pewno, to na pewno, że myślały, że po prostu wjeżdża pociąg. Tak.
5: Stworzyłaś takie narzędzie, prawda, dla edukatorów. Wiem, że ostatnio tam nie bywasz za często, tak?
9: Tak.
5: Podamy adres.
9: Strona nazywa się kinodzieci.info i nie trzeba nic więcej wpisywać. I tam są właśnie różne materiały dla osób, które chciałyby zacząć jakieś aktywności z filmem. Pierwszy projekt, który w ogóle tam robiłam, on nazywał się Patrz Bajtel tu kino i on był bardzo mocno związany właśnie z Górnym Śląskiem, ponieważ część rzeczy, które tam są opisane, pokazuje kina, których już nie ma na Górnym Śląsku. I ten projekt był realizowany w 2000...
5: którymś roku.
9: Tak, w 2012 roku, więc ta mapa tych kin, których już nie ma, jest o wiele większa. Pewnie wiele kin już zniknęło. Natomiast są tam, jest tam 10 scenariuszy edukacyjnych, opartych głównie na filmach z Górnego Śląska.
5: I cały czas można z tego korzystać.
9: Można, ta strona cały czas ją uaktualnia. A drugi projekt to był już taki projekt bardziej... ale też dotyczył właśnie filmów, których już teraz się nie ogląda. On się nazywał Filmowe Piegi Pana Kleksa i tytułowa właśnie Akademia Pana Kleksa. I 9 innych filmów jest dostępna, jest opracowana za pomocą takich interaktywnych prezentacji, które można bez problemu po prostu włączyć na lekcji, na zajęciach i ma się gotowo, ma się z głowy 90-minutową lekcję.
5: Czyli tutaj apelujemy do nauczycieli, czy też do edukatorów, tak, którzy potrzebują jakiegoś pomysłu na ciekawe, tak, inne zajęcia,
9: tak,
5: żeby pobierać, można jak najbardziej, nawet tak, trzeba, jest to tak, w 100% legalne korzystanie,
9: tak,
5: z tej.
9: I najlepsze jest
5: rzeczy,
9: to, że nie trzeba nic, nie trzeba szukać żadnych fragmentów filmowych, żadnych materiałów edukacyjnych, wszystko jest na tej prezentacji, łącznie właśnie z materiałami filmowymi, fragmentami, to wszystko jest legalnie, zostało pozyskane w ramach jakby zgody właścicieli licencji. I strona kinodzieci.info i projekt Filmowe Piegi Pana Kleksa.
5: Mhm. Kinodzieci.info. O tej stronie chcemy powiedzieć, chcemy zachęcić do korzystania z tych wszystkich materiałów, które zostały zebrane przez Agatę Hofelmeier-Roś. Tutaj najróżniejsze inspiracje, pomysły na bardzo ciekawe lekcje filmowe, tematy związane z kinem, z filmem na Górnym Śląsku, z historią tego kina. Agata pisze na przykład tak: jeśli lubisz latanie, zobacz film Latający machiny kontra pan samochodzik. Reżyser Janusz Kidawa zdjęcia do filmu kręcił m.in. nad Jeziorem Żywieckim. Albo kolejna propozycja. Jeśli lubisz rozwiązywać zagadki detektywistyczne, zobacz Klub Włóczy Kijów. Niesamowity film o poszukiwaniu przygód zrealizowany przez Tomasza Szafrańskiego m.in. w Gliwicach czy w Bytomiu. Jeśli lubisz filmy animowane, odwiedź studio filmów rysunkowych w Bielsku-Białej. Zobaczysz, jak powstają animowane filmy, a może nawet spotkasz swoich ulubionych bohaterów. No i takich podpowiedzi jest oczywiście więcej, tematów jest sporo. Warto klikać w kolejne zakładki. Zakładka filmy z bohaterami dziecięcymi, filmy fabularne, filmy robione przez dzieci, mapa kin na Górnym Śląsku, czy wreszcie cały dział poświęcony Filmotece Śląskiej.
4: Ciekawy Śląsk i Zagłębie.
5: Skoro była mowa o kinie, o filmie, musi być też mowa o teatrze. Agnieszka Batuk, założycielka Lufcika na Korbkę, założycielka Fundacji W To Mi Graj, autorka wielu projektów, które od lat są realizowane w naszym regionie, opowie o lufcikowych planach i o pedagogice teatru. To jest pojęcie, które może być nieco mgliste. Spróbujemy je wyjaśnić. Pedagogika teatru, co to jest, czym to się je, kto z takich zajęć może korzystać. O tym opowiemy. Ja tylko przypomnę, że każdy, kto uczestniczy na przykład w Industriadzie albo w Gliwickiej Art Nocy, zdążył się już o lufcikowe projekty otrzeć. Zapraszam na spotkanie z Agnieszką Batuk.
8: Powiedz jeszcze o planach, czy to dużego lufcika, czy to małego lufcika.
9: Duży lufcik, mały lufcik.
8: Jak 10 lat, to już jest taka perspektywa, że no możesz sobie pomyśleć, czy to poszło w takim kierunku, w jakim chcieliście, żeby poszło, czy są jakieś rzeczy, które dopiero chcecie zrobić, coś się pozmieniało, coś dojrzewa. No, takim projektem jest Teatr Zły, tak?
6: Tak, tak.
8: Ale może
6: ale nim Teatr Zły, to takim projektem jest Fundacja W To Mi Graj. Mhm. To najpierw była Fundacja W To Mi Graj, tylko że Fundacja W To Mi Graj też jest, tak jak pani redaktor powiedziała, takim tworem trochę rodzinnym. Fundacja W To Mi Graj jest działaniem edukacyjnym. I to jest coś, co nie przyszło mi, kiedy powoływałam do życia lufciczka, do głowy, że będziemy prowadzić tyle warsztatów, ale to nie są tylko i wyłącznie takie jednorazowe warsztaty, tylko to są całe cykle. Być może, i myślimy o tym, rozwinie się to w takie miejsce edukacyjne, miejsce oświatowo-dydaktyczne.
8: Stacjonarne?
6: Stacjonarne, mhm. Tak. Jest coraz więcej zarówno w naszych głowach takich myśli o tym, jak i też potrzeby.
8: No właśnie, skoro jest tego więcej niż sądziliście, to znaczy, że jest
6: zapotrzebowanie. Mimo, że ci pierwsi, którzy w nas to zasadzili,
8: urodzili, są już dorosłymi ludźmi, ale jest to zapotrzebowanie. Na samym początku, kiedy lufcik się pojawił, nie przyszło mi do głowy, że będziemy robić takie rzeczy tak prestiżowe, można z jednej strony powiedzieć, ale z drugiej strony też potrzebne, no bo pedagogika teatru to nie są tylko ćwiczenia dykcyjne i to nie jest tylko ustawianie roli. Pedagogika teatru to wspólne bycie razem, to teatr jako spotkanie i to dotykanie zupełnie u tych starszych i młodszych uczestników innych rzeczy wewnątrz niż sam teatr, taki typowy teatr może dotknąć. To nie o to chodzi do końca, żeby zrobić spektakl, tylko żeby być razem i żeby pokazać tym ludziom, że są inni, na którym na nich zależy.
10: Czyli to rozwijmy to hasło. Pedagogika teatru. Mhm. Teatr generalnie to się wydaje wciąż jeszcze, mam takie wrażenie, ale to zawsze można mi poprawić. No, nie jest taka kultura masowa, tak?
8: Aż kurde.
10: Ale jest tak, czy tak nie jest? Czy może wręcz przeciwnie, jest to kultura masowa w tym momencie? Może ja bzdury opowiadam?
8: Dla mnie zarówno teatr jest mocno obecny w życiu społeczno-kulturalnym, ale ja żyję w bańce. Z drugiej strony mówi się od nadprodukcji teatralnej, czyli że powstaje tych spektakli bardzo dużo w wielu ośrodkach teatralnych.
10: Ale to z trzeciej strony, ilekroć jestem w teatrze, to po prostu jest tłum.
8: Jest, co bardzo nas cieszy i myślę, że cieszy również inne miejsca, które są odwiedzane. Dlatego no, kulturą masową pewnie nie możemy tego nazwać tak do końca, ponieważ kultura masowa to wydaje mi się, że troszeczkę trendy muzyczne są w tym mocniejsze, na przykład czy filmowe, ale na pewno jest to rodzaj kultury coraz bardziej popularny.
10: Dostępnej.
8: Tak jest. Mm-hmm. Tak jest. I chcemy, no i my właśnie też chcemy, żeby było dostępne. A pedagogika teatru, to wiem, że nazwa pedagogika teatru w ogóle pochodzi z Niemiec, tam się rozwinął ten nurt, natomiast my w ramach projektu, który realizowany jest w ramach pedagogiki teatru, prowadzimy warsztaty na przykład z Wikingami. I prowadzimy warsztaty
10: z prawdziwymi Wikingami
8: ze Stowarzyszenia Utgard, które mieszka w Pyskowicach i ma swoją wioskę. Pedagogika teatru używa przeróżnych narzędzi, żeby, także scenicznych, może przede wszystkim scenicznych, ale nie tylko, żeby stworzyć społeczność.
10: Decydując się na zajęcia z pedagogiki teatru z Wikingami, tak? Czego się mogę spodziewać?
8: Z tego, że nie będzie ani chwili nudy, ale że będziecie zawsze wysłuchiwani, że każdy ma prawo do wypowiedzi artystycznej, że będą różne propozycje działań artystycznych, kulturalnych, ale też ruchowych, sportowych, i że każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie i w tym się odnaleźć. I że nikt nie ocenia nikogo, że każdy, staramy się wspierać każdego w tym jego rozwoju, nie tylko jako artysta, ale jako człowiek.
10: A weźmy opcję dla dorosłych. To no, czego się może spodziewać taka dorosła osoba po zajęciach z pedagogiki i teatru?
8: Na pewno są to zajęcia, które moglibyśmy nazwać tak, żeby były łatwiejsze do strawienia, integracyjne. Na pewno są to zajęcia, jako dorosły człowiek, to na przykład zajęcia, które są zamawiane przez korporacje team buildingowe. Tylko, że za pedagogiką teatru idzie jakaś filozofia. Idzie tu właśnie to chęć wzmacniania nie tylko właśnie nas jako grupy, ale też nas jako jednostki. Ale oczywiście, że chodzi o to też, żeby umieć się wypowiedzieć, chcieć się wypowiedzieć, żeby nie mieć jakichś oporów, ponieważ daje narzędzia do tego, żeby umieć konstruować tą swoją wypowiedź. Natomiast to nie do końca jest pedagogika teatru. To już są inne narzędzia, które pedagogika teatru zaprasza do współpracy. Bo pedagogika teatru to jest właśnie tworzenie człowieka, mocnego człowieka, który jest w stanie wypowiedzieć się i powiedzieć o swoich emocjach w grupie, która go wspiera.
5: Lufcik na korbkę, Fundacja W To Mi Graj, Teatr Zły. Za tymi wszystkimi projektami stoi Agnieszka Batuk, która przed momentem opowiadała o pedagogice teatru. Czym jest, co oznacza? Agnieszka mówiła między innymi o zajęciach z Wikingami w Pyskowicach, zajęciach w ramach pedagogiki teatru. No i idąc tropem Wikingów, warto zajrzeć na utgard-gliwice.com EU. Tutaj informacje na temat tej osady, która powstała w roku 2022, kiedy to gmina Pyskowice wydzierżawiła kawałek leśnego terenu w pięknym, klimatycznym miejscu, w którym zamiast nieużytków zaczęły powstawać chaty. Wszystko budowane własnymi rękami przy użyciu tradycyjnych środków i technik. Można zobaczyć, wchodząc na stronę internetową utgardgliwice.eu, filmik, ilustrację tego, co działo się w ciągu tych ostatnich lat. Można też wesprzeć plany na przyszłość, a plan jest taki, by wioska Wikingów działała przez cały rok.
4: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
5: Naszym gościem za chwilę będzie Jarosław Święcicki z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, archeolog, z którym porozmawiamy o średniowiecznej historii Bytomia. Kościół Świętego Wojciecha należy do najważniejszych zabytków średniowiecznego Bytomia. Przez stulecia był świadkiem rozwoju miasta, działalności franciszkanów oraz wydarzeń, które odcisnęły trwały ślad w historii nie tylko Bytomia, ale i regionu. Opowiemy o pracach wykopaliskowych pod powierzchnią Kościoła Świętego Wojciecha na Placu Klasztornym.
11: Kiedy zakończyliśmy już prace wykopaliskowe i nadzór przy pracach ziemnych, został z podtynku ujawniony bardzo ciekawy szczegół architektoniczny, jakim jest okno gotyckie, w zasadzie jego relikty.
5: Aleksandra Brodziak, zapraszam do dawnego Bytomia.
4: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
11: Jarosław Święcicki, archeolog z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
5: Rozmawiamy o pracach archeologicznych przy kościele pod wezwaniem Świętego Wojciecha w Bytomiu, o odkrytych pochówkach, o najciekawszych zabytkach wydobytych w czasie prac terenowych. Badania ujawniły m.in. groby kobiet, mężczyzn, dzieci. Szczególnie interesujące okazały się pochówki odkryte przed głównym wejściem do kościoła. Najniżej położone groby dorosłych osób, prawdopodobnie mężczyzn, nie zawierały gwoździ trumiennych ani śladów drewnianych trumien, co może wskazywać, że zmarłych pochowano w całunach. Zresztą oddajmy głos archeologowi Jarosławowi Święcickiemu.
11: Przed nami są jeszcze prace archeologiczne związane z bardzo głębokim nadzorem, być może związanym właśnie do głębokości 4 metrów głębokości, co to jest dużo jak na ten obiekt, związany właśnie z odwodnieniem budowanym po południowej stronie obiektu i chcemy też przeprowadzić rozpoznanie sondażowe uzupełniające od strony ulicy Józefczaka, od strony północnej. Co nam to ma dać? Chcielibyśmy uszczegółowić, jak wyglądały etapy osadzania się warstw kulturowych, czyli tych wszystkich warstw, które przez lata osadzały się właśnie przy danym obiekcie, by móc powiązać z określonymi datami określone wydarzenia. Może nam się uda. Mamy nadzieję, że dokonamy takiej obserwacji, ponieważ wcześniej przy pracach ziemnych, jakie prowadziliśmy, okazało się, że w latach 50., 60. oraz przy rozmaitych innych remontach, jeszcze wcześniejszych, te pozostałości nawarstwień zostały naruszone i przez to nie byliśmy w stanie wielu rzeczy odczytać ani chronologicznie powiązać. Teraz mamy nadzieję, że nam się uda. Mamy taki żart właśnie w dziale, żeby zaobserwować, jak ten kościół powinniśmy obserwować w okresie średniowiecza, to tak naprawdę musielibyśmy się położyć na bruku. Dlaczego? Ponieważ wysokość naszej głowy leżąc odpowiadałaby ówczesnej wysokości osoby stojącej na poziomie użytkowym. Czyli tak mniej więcej 1,60 m, 1,80 m poniżej znajdowała się powierzchnia, po której w średniowieczu ludzie się poruszali. Czyli ta budowla była jeszcze bardziej monumentalna, niż nam się wydaje, jeszcze bardziej strzelista, co dawało właśnie takiego splendoru i prestiżu temu budynkowi wykonanemu z kamienia.
5: To wróćmy jeszcze do tych wykopalisk i do odkryć. Co udało się odnaleźć w czasie tych prac? Możemy przypomnieć?
11: Jako pierwsze zostały znalezione kości męskie, kości właśnie osób dorosłych, powiązane albo z mnichami pochowanymi, którzy wcześniej żyli właśnie w tym klasztorze, albo też z żołnierzami, którzy w lazarecie mieli opiekę, w lazarecie wojskowym w okresie wojen napoleońskich. Ale w trakcie prac dalszych i szczególnie w trakcie badań archeologicznych zostały znalezione groby kobiet, groby dzieci, w tym też groby mężczyzn. Określiliśmy te pochówki jako część właśnie pochówków trumiennych, kobiet i dzieci, oraz pochówki trafiały się męskie, tak zwane całunowe. Forma, kształt, układ szkieletu wskazywał na to, że ci mężczyźni byli pochowani właśnie w tkaninach albo w materii jakiejś takiej miękkiej, która się poddawała otoczeniu. Także być może mamy do czynienia nie tylko z późniejszą ludnością, właśnie tak jak kobiety i dzieci, ale również mogli być to pierwsi mnisi którzy zamieszkiwali w klasztorze.
5: A czy mamy jakieś przedmioty, którymi być może te osoby się posługiwały? Co właśnie z takimi materialnymi skarbami, do których udało się dotrzeć?
11: Tutaj mamy taki właśnie wynik znikomy. Niewiele informacji poza tą koroną śmierci, tym wiankiem pośmiertnym, który umustrojony był właśnie szczątki dziecka, zostały znalezione też jedna szpilka i naparstek. Ubogość, jeżeli chodzi o wyposażenie grobów w takie przedmioty osobiste, też daje nam pewne światło, że właśnie te osoby chowane były w ubóstwie, a z drugiej strony nie były to osoby ubogie, o czym świadczy na przykład ten wianek, który też pokazuje, że były to osobistości już z warstw wyższych społeczności bytomskiej. Także tutaj mamy z jednej strony mężczyzn bez jakichkolwiek dewocjonaliów, bez nawet gwoździa przy trumnie, a z drugiej strony mamy właśnie taki grób, powiedziałbym, zespołowy, gdzie dzieci razem najprawdopodobniej z matką pochowani właśnie w trumnach, trumienkach z jakimś tam wyposażeniem, plus właśnie naparstek i ta jedna szpilka. Jeśli chodzi o otoczenie kościoła, były znajdowane też monety i inne przedmioty, jak na przykład relikty księgi liturgicznej. Mamy nadzieję, że może uda nam się znaleźć resztę tej księgi. Przynajmniej tak sobie spekulujemy i mamy takie małe marzenie. Zobaczymy, co przyniesie nam przyszłość.
5: Przed momentem Jarosław Święcicki, archeolog z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Ja dodam, że muzeum od czasu do czasu organizuje spacery archeologiczne i wtedy można wybrać się w teren, no i posłuchać o historii Bytomia, dowiedzieć się, co takiego skrywa ziemia, albo jakie są na ten temat spekulacje. Wszystkich zainteresowanych oczywiście tutaj możemy zaprosić na stronę internetową Muzeum Górnośląskiego. Na tej stronie pojawiają się informacje o nadchodzących wydarzeniach.
4: To warto wiedzieć.
5: A teraz Monika Bajka z Domania Ostróżów opowie o sensie pomagania non-stop. Będziemy mówić z jednej strony o tym, dlaczego opieka nad dziećmi musi być sprawowana bez przerwy przez cały rok, ale też o tym, dlaczego warto wspierać takie miejsca jak Dom Aniołów Stróżów bez względu na porę roku. Zresztą Monika Bajka tutaj chyba najlepiej opowie o tym, jak bardzo potrzebna jest z jednej strony opieka, z drugiej strony pieniądze na tę opiekę. Najpierw przypomnijmy, jak ta opieka wygląda, na czym ona polega.
9: Pomagamy terapeutycznie, prowadzimy specjalistyczne placówki wsparcia dziennego, więc jest taka specjalistyczna, terapeutyczna, psychologiczna pomoc, ale też wychowanie, też posiłki, logopedia, pomoc socjalna, edukacja. Bardzo dużo mamy czasu i sił poświęcamy na naukę z dziećmi. To jest też organizacja czasu wolnego, to jest rozwój, odkrywanie w ogóle mocnych stron tych dzieciaków, bo to są dzieci z trudnych rodzin, z ubogich rodzin najczęściej. Dzieci, które no, głównie nie wierzą w siebie i w swoje potencjały, zasoby, raczej no, albo mają taki nieadekwatny obraz siebie, że no, a dobra, jakoś to będzie, tak mówiąc kolokwialnie, no, albo taki, że właśnie są zupełnie do niczego. No więc jakby bardzo dużo pracy pedagogów i psychologów w Domu Aniołów Stróżów jakby poświęcone jest temu, żeby to poczucie wartości zdrowe oczywiście budować. No i to się dzieje cały rok. My tutaj nie zwalniamy rzeczywiście tempa, jakby nasze placówki działają cały rok, to jakby tutaj nie mamy przerw, jakichś ferii świątecznych czy wakacji, tylko
10: zamykacie się na lata,
9: nie zamykamy na się. Nie zamykamy się, a jeśli chodzi o wakacje, to jest w ogóle taki szczególny czas, bo to jest czas wzmożonej pracy, dlatego, że już od 15 lat wychodzimy do dzieciaków na ulicę, do dzieci, które też nie wyjeżdżają nigdzie na wakacje, które z powodu trudnej sytuacji zostają w mieście, zostają często bez opieki. One też zostają często bez ciepłego posiłku. No, dane policyjne bardzo jasno mówią, że okres wakacji jest takim okresem wzmożonych zagrożeń, wypadków i śmiertelnych, i kalectwa, i zagrożenia takiego jak narkotyki, alkohol. Jakby no, tutaj dużo się takiego dzieje. Jeśli dzieci są same, no to oczywiście to zagrożenie jest większe, więc jakby my zdecydowaliśmy się, patrząc na tą naszą misję, żeby to nie było tak, że te kwestie ekonomiczne są barierą i że takie dziecko nie może nigdzie spędzić wakacji, że nie może pójść na kolonie, półkolonie i tak dalej. No więc dla prawie 300 dzieci każdego roku organizujemy taki projekt Anielskie Lato. Mamy co roku tygodnie tematyczne. Były różne już, kulinarne, sportowe, było poznawanie świata i tak dalej. To się dzieje i w zajęciach terapeutycznych, i w kulinarnych, i w sportowych, i w wycieczkach, wyjściach, wyjazdach, bo staramy się też jak najwięcej dzieciom dać takiego oddechu od codzienności, od ich dzielnic, od tego, żeby mogły gdzieś być poza tymi miejscami, które no, często są dla nich też trudne. No poza tym mieszkają w dzielnicach, które no, mają fajne miejsca, ładne, ale no, wiele miejsc też jest brzydkich i zaniedbanych, więc jakby no, wyjazd w góry, wyjście na wycieczkę. Doświadczenia, że jest fajny świat, w którym ja mogę też być i że warto się starać i pracować, uczyć, żeby kiedyś móc już o własnych siłach jakby tworzyć swoje miejsce w życiu właśnie w takim świecie no, przyjaznym, tak? Mhm. A do tego wyjeżdżamy z 50 dzieciaków nad morze i, no i tam dzieciaki mogą odpocząć, mogą, wiele dzieci pierwszy raz widzi morze, biega na plażę i mówi, jakie to wielkie jezioro. I to są takie momenty wzruszające w ogóle, jeśli dzieci po prostu są... I nie mówimy tutaj o dziecku, które ma 6 lat, tylko na przykład o 14-15-latku, tak? Jakby, że...
10: Który
9: jest pierwszy raz na plaży. I wtedy no, wychowawcy też mają takie uczucie, kurczę, no tak jakby wiadomo, że to wierzą, że to, co robią, ma sens, ale w takich momentach gdzieś tam to serce też tak no, drgnie, nie? I myślę sobie, że to jest bardzo ważne, żeby dzieciom dawać takie doświadczenia, będąc z nimi jednocześnie jakby w takiej stałości, bo jak organizujemy taki obóz terapeutyczny, to jedzie kadra, która pracuje na co dzień z tymi dzieciakami, więc oni się znają. Oni zacieśniają relacje dzięki temu. Tam się zwykle dużo terapeutycznie wydarza, bo to jest taki czas bycia ze sobą całą dobę. No i dodatkowo jeszcze dzisiaj

0: że jest tak, że dziecko może być całe 2 miesiące z nami na tych półkoloniach, czyli to nie jest tylko tak, że przychodzi na tydzień turnusu, bo gdzieś tam się udało na przykład nieodpłatnie nawet załatwić, tylko może być przez całe 2 miesiące, więc no, to jest duża wartość dla dzieci. One codziennie z nami jedzą ciepły posiłek, one są pod opieką, my interweniujemy w sprawach jakichś takich problemach, jeżeli się pojawiają, no i doświadczają różnych fajnych atrakcji, wyjść i bycia w grupie. Kolegowania się, przyjaźnienia. Więc zapraszam serdecznie na stronę internetową anioły24.pl i tam można dołączyć swoją cegiełkę, można takie półkolonie ufundować, można się po prostu dorzucić w jakimś kawałku. No i wszystko, co uzbieramy, to tylu dzieciom będziemy mogli tak naprawdę ten czas zorganizować.
1: Powiedziałaś o wakacjach, o półkoloniach, ale rozumiem, że tak naprawdę można wyjść w każdym momencie i coś dorzucić, prawda?
0: Tak.
1: Już tam wy znajdziecie
0: oczywiście
1: tematy do zagospodarowania.
0: Oczywiście, no bo jak jesteśmy organizacją pozarządową, jesteśmy stowarzyszeniem, więc jakby my po prostu sami zdobywamy wszystkie fundusze. Nie ma takich pieniędzy, które
1: żadnej,
0: ktoś nam...
1: Żadnej dotacji skądś takiej stałej?
0: Nie, dostajemy dotacje, ale one nie są obligatoryjne. Jakby wnioskujemy
1: nie
0: o nie.
1: Wiecie, czy będą, czy ich nie
0: Nigdy
1: będą.
0: Nie wiemy na 100%. Zazwyczaj w samorządach, szczególnie w Katowicach, jakby te pieniądze raczej w jakimś kawałku są zabezpieczane, ale no każda taka dotacja ma taki charakter, że nie wiadomo. No i też jest przyznawana w konkursie. Więc no nie jesteśmy takim miejscem jak publiczne tego typu placówki, które mają obligatoryjny budżet i nawet jeśli na coś tam brakuje, no to główne fundusze mają zapewnione. No w naszym przypadku jest tak, że my nigdy do końca nie wiemy, więc jesteśmy w takiej sytuacji, no jak rodzice w domu, tak? Że muszą zarobić na tą rodzinę. No i my też musimy zarobić na tą dużą, anielską rodzinę. Także każda złotówka się liczy. Każda. I to bardzo tego zachęcam, bo każde 10, 15, 50, 100, 1000, 5000 złotych to jest coś, co my przekładamy na konkretną wartość dla dzieci. To jest konkretny czas, to jest czasem kilkaset godzin opieki pedagogicznej, zajęć, zabaw, warsztatów, wyjści. Także no zachęcam, bo można zrobić coś naprawdę dobrego i uchronić dzieci, którym jest naprawdę w życiu ciężko przed czymś jeszcze gorszym.
1: W tym miejscu warto dodać, że Anioły zajmują się dziećmi w Katowicach, w Sosnowcu, w Chorzowie. Chodzi o dzieci z rodzin pochutniczych, pogórniczych. No i ta opieka, praca z dziećmi trwa przez cały rok. Wiosna, lato, jesień, zima, jak słyszeliśmy, bez wyjątku. Także przez cały rok też warto Anioły wspierać, warto pomagać. Anioły24.pl to jest strona internetowa aniołowa. Tutaj znajdują się informacje o tym, co dokładnie się za chwilę wydarzy, jaki w tej chwili jest cel zbiórki, a o sensie takiego wspierania, takiego pomagania przez cały rok mówiła Monika Bajka, szefowa Domu Aniołów Stróżów w Katowicach, w Chorzowie, w Sosnowcu.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.

0: 50 tysięcy ludzi i jeden wspólny cel – plac budowy Huty Katowice. W pogoni za nowym życiem, pieniędzmi i miłością. Zagłębiowski western Gorączka Żelaza w reżyserii Szymona Kaczmarka w wykonaniu Teatru Zagłębia. Premiera 2 października na deskach Pałacu Kultury Zagłębia z okazji 110-lecia Dąbrowy Górniczej. Spektakl przy wsparciu finansowym Dąbrowy Górniczej, miasta na prawach powiatu. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
8: 15 zł.
2: Lepiej.
8: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
2: Z kuponami?
8: Cieplej.
2: W Orlen Witaj!

0: gorąco. Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego. Za
4: mniej. 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Gastorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
9: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
10: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
9: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
15: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Reklama.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Zawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
6: Trzeci dzień października.

0: Radio Złote Przeboje w głośnikach, 8:00 na zegarach i wiadomości mamy dla Was.
1: Ogromna wygrana, 6-0 w meczu Polska-Rumunia. Kierowcy wreszcie mogą odetchnąć, paliwo dziś dużo tańsze. Znacznie droższe mają być za to głupie żarty na lotniskach. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Pogrom na Narodowym. Polska pokonała Rumunię 6-0 w meczu Ligi Narodów. 3 bramki strzelił Robert Lewandowski, ale jak zauważa Sebastian Szymański, Polska przez ponad 2/3 meczu grała z przewagą jednego zawodnika.
2: Wydaje mi się, że ta czerwona kartka też trochę nam pomogła w tym, że czuliśmy się lepiej na boisku i zdominowaliśmy rywala.
1: W poniedziałek mecz na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną bez Lewandowskiego, który opuści go przez żółte kartki. Znamy już ceny maksymalne paliw. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Maksymalne ceny znów ustala minister energii. Rządowy program CPN obniżający ceny paliw będzie obowiązywać do końca roku. Głupie żarty podczas kontroli na lotnisku mogą wkrótce kosztować znacznie więcej niż dziś. Ministerstwo Infrastruktury chce podnieść maksymalny mandat z 500 do 5000 zł. Tylko w ubiegłym roku Straż Graniczna wystawiła na lotniskach ponad 870 takich kar, mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych.
3: Personel pyta, czy są jakieś rzeczy, przedmioty niebezpieczne w tym bagażu, a pasażerowie w tym momencie odpowiadają: tak, mam karabin, mam bombę, mam dynamit, mam naboje, i mówią później, że no przecież głupie pytanie to i głupia odpowiedź. Nie, pytanie nie jest głupie, bo jeśli chodzi o przedmioty niebezpieczne, to ludzie bardzo często pakują tam na przykład powerbanki. Przykład nawet ostatnio byłego prezesa jednej z linii lotniczych, któremu w trakcie rejsu ten taki powerbank wybuchł. Taki żart, taki głupi dowcip, on powoduje zablokowanie tak naprawdę odpraw. Te nasze działania, one nie pozostają bez wpływu na innych.
1: W zeszłym roku najwięcej mandatów Straż Graniczna wystawiła podróżnym na lotnisku Kraków-Balice. Obywatele Łotwy wybierają dziś posłów do parlamentu. Władze zaapelowały do obywateli, by byli czujni wobec rosyjskich prób wpływania na wybory. Służby przede wszystkim spodziewają się rosyjskich prób dezinformacji i propagandy.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Najwięcej chmur w zachodniopomorskim, trochę nad morzem. Chmurki i słońce w centrum kraju, najwięcej słońca na południu. Tam też najcieplej, do 23 stopni. Na północy 19. No właśnie, piękny dzień, piękny weekend nam się zapowiada. Nawet jak ktoś jest skrzywiony dziś taki nieco. Wiecie, jakie jest hasło na dziś? Jeśli życie daje ci cytryny, zrób z nich lemoniadę.
5: Radio Złote Przeboje.
0: I zaraz sobie będziemy mogli ją wypić. Chyba, że ktoś woli jakąś herbatkę z cytryną i z miodem od razu. Fajnie, że jesteście z nami w sobotni poranek.
6: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: I Maggie Rayleigh gram od razu.

Ciekawe, jakby wyglądały teledyski do nowych przebojów Michaela Jacksona, gdyby ten żył w obecnych czasach, bo on swe największe przeboje przekształcał w filmowe dzieła. No, Thriller to był teledysk wszechczasów z rekordowymi sukcesami. Ludzie nawet VHS-y z nim kupowali, a Scream, to już trochę późniejsze wydanie, był najdroższym teledyskiem w historii wówczas. No właśnie, Michael Jackson dostał chyba 19 różnych nagród za swoje teledyski. Większość to prestiżowe MTV Awards, czyli król popu i król teledysków. Lutricia McNeil w Radiu Złote Przeboje. 11 po 8.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Adam, kopę lat. O, widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
8: Może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w firmie Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Mysłowice, Mikołowska 52, Krown.pl. 605 400 773.
9: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70%. Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
10: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
11: Kogo?
10: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
11: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
10: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
11: Tak, jest posterunkowy Cezary.
10: No, więcej na szkłomazgon.pl.
11: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
10: I Cezary Pazura.
12: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
13: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
14: Pani Barbaro, a gdzie kupić
15: mam? Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
14: No dobrze, a taki fajny prezent?
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
15: Na mediaexpert.pl.
16: Włączamy niskie ceny.

Radio Złote Przeboje gra dla was w sobotni poranek. Trochę liczb a propos Kasi Kowalskiej, której wysłuchaliśmy. 30 września świętowała 30-lecie wydania swojej drugiej płyty, czekając na 250 000 egzemplarzy się sprzedało tego albumu wtedy, więc całkiem nieźle. A przed Kowalską teraz trasa koncertowa. Na pewno wasze miasto odwiedzi, bo będzie w aż 20 lokalizacjach występować, czyli pracująca jesień jednym słowem. No to jeszcze jedna liczba będzie a propos tego pana. To Richard Marx oczywiście. 63 lata we wrześniu świętował. Wszystkiego najlepszego życzymy i gramy Right Here Waiting.

0: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
1: Adam, kopelat! O, widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
2: Może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w firmie Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Mysłowice, Mikołowska 52, Krown.pl 605 400 773.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert, taniej
9: masz. Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
12: Nie, jakie to składniki?
11: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
12: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
11: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
13: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kanemason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawnej po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda.
16: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Debilowcy w sobotni poranek w Radiu Złote Przeboje. A od poniedziałku, czyli pojutrze, wracamy z naszą zabawą, w której możecie wygrać nawet 1000 złotych. Punkt pierwszy. Żeby wygrać, trzeba wejść do gry na złoteprzeboje.pl. Tam wpisujecie w formularzu, co kupię za pierwszą stówkę z wygranej w konkursie Złote od Złotych. Punkt drugi. My wyławiamy te najciekawsze, najbardziej kreatywne odpowiedzi. I punkt trzeci właśnie. W poniedziałki zawsze po 9:00 dzwonimy do jakiegoś słuchacza. Ten ma kwotę gwarantowaną 100 zł, a jak odpowie na 3 pytania, to za każdy dostaje 300 zł. Prawda, że proste? No to proszę się rejestrować w formularzu i słuchać Złotych Przebojów. Eurythmics teraz.

Darius Manx w Radiu Złote Przeboje. A jak wyruszacie dzisiaj na jakąś weekendową przygodę, mówię do kierowców, to miło zaskoczycie się na stacjach benzynowych. Szczegóły tego miłego zaskoczenia w naszych wiadomościach o 9 za 6 minut.

0: reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
2: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99. 3 kilogramy na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.
11: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę, minęła godzina 9, czas na sprawdzone wiadomości.
12: Znów taniej na stacjach wrócił program CPN. Potem pogoda, będzie ostrojone wyprawy w góry. Czy nasi piłkarze wrócą do elity Ligi Narodów?
13: Daleka droga do tego.
12: Nawet wczoraj nieco łatwiejsza. Marcin Krzemiński. Wizyty na stacjach paliw, tankowanie i jeszcze nieco nieśmiałe uśmiechy kierowców. O północy wrócił program Ceny paliw niżej.
14: Ponad złotówka różnicy jest.
15: Tak? Jest dużo, tak?
14: Dużo jest.

0: Chyba widzę różnicę. Jest lżej.
1: Wczoraj tankowałem tam na 200 zł, to dzisiaj zauważyłem, że jest taniej. No.
2: Taniej jest za sprawą rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W czwartek podpisał ją prezydent. Program CPN będzie obowiązywał do końca roku. Maksymalne ceny znów ustala minister energii. W weekend i w poniedziałek za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, za 95 7,59, a za olej napędowy 7,88. Rosja zaatakowała rano kolejny most na Dnieprze w Kijowie, tym razem północny. Ruch z lewego na prawy brzeg jest wstrzymany. Uszkodzone zostały nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów. Wczoraj rosyjskie drony uderzyły w most południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii metra ukraińskiej stolicy. Wybieracie się w Tatry? Uważajcie, bo mimo pięknej pogody wysoko w górach leży śnieg, może być ślisko i niebezpiecznie. A tam w wielu miejscach, jak mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego,
3: obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
2: Zabierzmy też lampkę, czołówkę, bo z dnia na dzień robi się coraz szybciej ciemno. 6-0 to nie wszystko. Nasi piłkarze wczoraj nie tylko wysoko pokonali Rumunów, ale wrócili do gry o powrót do elity Ligi Narodów, czyli Dywizji A. To także dzięki Bośniakom i Szwedom. W ich meczu padł remis 1-1.
4: No liczyłem właśnie, że Szwedzi się gdzieś potkną i kalkulując to, że wygramy wszystkie mecze do tego ostatniego spotkania, będzie mecz o pierwsze miejsce, ale tutaj wiadomo, daleka droga do tego.
2: Komentował Piotr Zieliński. Szwedzi nadal jednak zajmują pierwsze miejsce w grupie. Trzeci są Polacy, oczko wyżej Bośniacy, z którymi biało-czerwoni zagrają w poniedziałek na wyjeździe. Na koniec jeszcze przypominam, jutro niedziela niehandlowa, więc duże sklepy będą zamknięte.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Te chmury, które są w centrum i większej ilości na wschodzie kraju, niebawem miną i uśmiechnie się do nas słońce. Na termometrach 16 stopni będzie po południu w Białymstoku, 19 nad morzem, 20 w Wielkopolsce, podobnie jak w Małopolsce, nawet do 21 na Dolnym Śląsku. A kto rano wstaje, ten kryminalne historie Ace of Base od nas dostaje. Będą takie w tej godzinie. Sprawdzimy też, po co kłaść pod łóżkiem sodę. No to szykują się ciekawochy.
7: Zaprasza Kacper Sosnowski.
6: A Tina Turner to już nawet zaczęła tak pięknie śpiewać. 3 po 9.

0: Alphaville w Radiu Złote Przeboje. Jakby ktoś narzekał, że w weekend pracuje, to gwiazdy muzyki pozdrawiają. Natalia Kukulska, która u nas zaraz teraz w podwójnej trasie koncertowej, bo na takich występach jubileuszowych, czy ona jest taka jak ja, tak się ta trasa nazywa, ale też gra koncerty z cyklu Czułe Struny. No i tak w prawie każdy weekend do końca grudnia. Te weekendy będzie miała Kukulska zajęte i środki tygodnia czasem też, ale przynajmniej fani skorzystają na tych pięknych występach. Jutro koncert w Szczecinie i zapewne tam usłyszymy...
1: Światło nosisz je w sobie, pozwól mi

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda.
7: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
8: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
9: A cappuccino też za piątkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A
10: też.

0: Wszystkie kapsułki do prania. Drugi tańszy produkt, tylko 5 zł. Takie soboto branie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

10% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan. Reklama.

The Underdog Project z Radio Złote Przeboje. Oglądałem ostatnio film o Ace of Base, All That She Wants, w którym opisana jest mroczna historia z 1994 roku, kiedy to niemiecka fanka, która miała obsesję na punkcie zespołu, włamała się z nożem do rodzinnego domu wokalistki Jenny i zaatakowała ją, a w obronie córki stanęli rodzice, mama została nawet ranna w rękę. No i to zdarzenie spowodowało traumę, zespół od tamtej pory musiał poruszać się w towarzystwie uzbrojonych ochroniarzy, czasem nosił nawet, słuchajcie, kamizelki kulotporne. A niektórzy zastanawiają się do tej pory, dlaczego druga z wokalistek Lynn zrezygnowała z, wydawałoby się, atrakcyjnego życia na świeczniku. Nie taki piękny ten show biznes. Choć piosenka o tym, że piękne życie jest. Ace of Base.

0: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Dużo dobrego.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę masło ekstra mazurski smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Z aplikacją Szynka Wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
8: Stokrotka.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: ceny liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscron.
2: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Madonna w Radiu Złote Przeboje, a teraz soda oczyszczona pod łóżkiem, bo tu już słuchacze dzwonią i dopytują, o co chodzi z tą sodą oczyszczoną w misce pod łóżkiem. Takie zalecenie jest ponoć na jesień. Czemu to ma służyć? A temu, że jak w pomieszczeniu się pojawia jakiś nieprzyjemny zapach stęchlizny, no to ta soda pomaga go ograniczyć. Lekko też wilgoć wciąga, co przy tych jesienno-zimowych czasach ważne. Ale z tym drugim to bez przesady. No i jak ktoś z sodą spróbuje akcję postawić sobie w misce ją pod łóżkiem, żeby nieprzyjemny zapach zwalczyć, to może warto psa czy kota uprzedzić, że to nie do zabawy i nie do jedzenia? Ba, nawet nie do wąchania. I jakby ktoś z sodą pod łóżkiem spróbował, to dajcie znać, czy to działa. Bo ja jeszcze nie próbowałem.

Lip-sync w Radiu Złote Przeboje. Po 10 u nas konkurs, w którym będzie można wygrać zaproszenie do kina, ale najpierw wiadomości o 10. Patrzę sobie na cenę diesla Wielkiej Brytanii, 2 funty 10 zł u nas po 7,88. Powiemy, do kiedy tak tanio będzie.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17:40 w Polsacie.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Reklama.
9: To jest pierwsza sobota października. Spędzacie ją z Radiem Złote Przeboje. Czas na wiadomości o godzinie 10.
10: Resort obrony przygotowuje ustawę przedwojenną. Niemcy obchodzą po raz 36 dzień jedności. Najpierw jednak prezydent do premiera.
11: Zostaw Polki i Polaków!
10: A w tle paliwa. Marcin Krzemiński.
12: Nie da się nie widzieć.
10: Mówią kierowcy o cenach na stacjach paliw.
12: Jak mam płacić 9,5, a 7,5, no to różnica jest duża, prawda? Zobaczymy, jak będzie.
10: Od dziś do końca roku będzie znów obowiązywał program ceny paliw niżej. Ceny maksymalne paliw będzie ustalał minister energii. I tak do poniedziałku za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, a za diesla 7,88. Obniżki są możliwe, bo prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Wczoraj Karol Nawrocki tłumaczył na spotkaniu z mieszkańcami Stargardu, że zrobił to, bo nie zgadza się na branie Polaków na zakładników w wojnie, jaką rząd toczy z prezydentem. Jednocześnie prezydent zwrócił się do premiera Tuska.
11: Zostaw pan Polki i Polaków. Bierz pan te...

0: kij bejsbolowy, którego ja nie potrzebuję, żeby się bronić, i atakuj mnie, a zostaw Polki i Polaków.
1: Przypomnę, że prezydent, choć podpisał rządową ustawę, to skierował ją też do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny. Po śmiertelnym wypadku w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana jest Krajowa 11. Zderzyły się tam osobówka z samochodem ciężarowym. Zginął kierowca tego pierwszego pojazdu. Wprowadzono objazdy. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone z wniosków z wojny w Ukrainie. Nie chodzi o straszenie, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na każdy scenariusz.
2: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
1: Minister obrony wyjaśniał, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje. To już 36 lat. Za naszą zachodnią granicą dziś Dzień Jedności Niemiec. To święto państwowe upamiętnia zjednoczenie kraju w 1990 roku. Kraje związkowe dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej oficjalnie weszły w skład Republiki Federalnej Niemiec.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Po południu dziś 17 stopni w Lublinie, Kielcach, 18 w Łodzi, Koszalinie, 19 w Szczecinie, 20 od Zielonej Góry po Częstochowę. Na zachodzie najwięcej słońca. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Czy ja mówiłem, że będę miał w tej godzinie dla was do wzięcia zaproszenia na pewien polski film, który właśnie wszedł do kin? Będzie można Marcina Lerocińskiego na wielkim ekranie zobaczyć, Andrzeja Seweryna, Krystynę Jandę, Agatę Kuleszę, Marię Dębską, Borysa Szyca, ale także Marka Kondrada. No to wszyscy się już domyślili, że będę was wysyłał do kina na lalkę. Dobrze lalkę mieć przy sobie. A jak zaproszenia zdobyć, powiem za chwilę. To Budka Suflera.

12 minut po 10. Tu Radio Złote Przeboje. Najwyższa pora, żeby ktoś poszedł sobie do kina. Mam podwójne zaproszenia na film Lalka do dowolnego kina Helios w całej Polsce. Ale będzie oczywiście zadanie. Proszę nam tu pięknie wyrecytować kilka wersów Lalki. Jak ktoś książki w domu nie ma, no to w internecie i fragmenty są, i w całości Lalka za darmo szeroko dostępna jest, sprawdzałem, także proszę namierzyć i recytacja dowolnego krótkiego fragmentu. Proszę nagrać na naszą sekretarkę, dzwoniąc pod 22 44 30. Czekam jakieś 40 minut i wybiorę tę najpiękniejszą, najbardziej aktorską, emocjonalną recytację. Trudne zadanie, prawda? Ale jak ktoś się postara, to pewnie łatwiej wygrać, bo podejrzewam, że zgłoszeń aż tak wiele nie będzie jak zwykle. I bilety na Lalkę, voilà!

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie. Jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwą adrenalinę i wejdź do świata nowoczesnych technologii. Już 10 października zapraszamy na 10 urodziny dron.edu.pl. Przyjdź na dronowisko w Gliwicach i zobacz na żywo finał pierwszych mistrzostw Polski Combat FPV. Spróbuj swoich sił w darmowej strefie symulatorów lotu i poznaj z bliska drony, które zmieniają współczesny przemysł oraz pole walki. 10 października, Gliwice, ulica Goduli. Start o 15:00. Wstęp całkowicie wolny. Dron.edu.pl. Przyszłość w zasięgu wzroku.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
13: Kogo?
12: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
13: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
12: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
13: Tak, jest posterunkowy Cezary.
12: No, więcej na szkłomazgon.pl.
13: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.
14: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
16: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
15: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
17: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
19: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Iron Cara. Mam kilka podwójnych zaproszeń na film Lalka. Proszę wyrecytować kilka wersów tej powieści Bolesława Prusa. Jakiś ulubiony cytat można wygłosić, nagrywając te wypowiedzi na 22 4 4 3 0.
1: Nazywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.
0: A no właśnie, pięknie to Bolesław Prus kiedyś napisał. 20 minut, czekam jeszcze niecałe na zgłoszenia, a potem będę przyznawał tym najfajniej wyrecytowanym fragmentom Lalki nagrody. Nie wiem, czy dotarła już do was też dobra informacja dotycząca tego, że wielka gwiazda brytyjskiej muzyki Rod Stewart przyjeżdża do Polski. W Krakowie 20 lipca zagra swoje największe przeboje i to będzie jego ostatnia trasa w historii, bo ma już 82 lata. No i wszyscy myśleli, że Roda Stewarta teraz zagram. A tu nie, dzisiaj dzień zaskoczeń i dzień cytatów i dzień Lalki u nas na antenie. To jest Bad Boys Blue.

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: Czyta Lektor AI.

0: Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram. Stokrotka.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na belmyślnikpol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscron.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Reklama. Tylko w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Kombi w Radiu Złote Przeboje, ależ u nas można się obłowić, bo ostatnie 4 minuty czekam na telefony z cytatami, z tekstami, z lalki. A przecież rozdajemy też na bieżąco zaproszenia na Kombi, które przed chwilą zagrało, i ich koncert Królowie Życia, Skawiński i Tkaczyk. No właśnie, te koncerty jeszcze przed nami w Łodzi, Katowicach i Gdańsku. Teraz grupa, która ostatni koncert w pełnym składzie to grała w 2012 roku, słuchajcie, na ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich. Natomiast panie wystąpiły bez Victoria Beckham na kilku koncertach pod koniec minionej dekady. Ten ostatni występ to się odbył w 2019 roku w czerwcu i oczywiście wtedy fani na stadionie Wembley usłyszeli...

0: Tears for Fears w Radiu Złote Przeboje. A co tam w wiadomościach o 11?
1: Niedźwiedź wdrapujący się na słup, pociąg, który toczył się po szynach.
0: Nie, to cytaty z lalki. Ten konkurs będziemy rozstrzygać chwilę po 11. A w wiadomościach o 11 o alarmie w rejonie stolicy Litwy.
2: To jest radio.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Dużo dobrego.
6: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
0: Reklama.
11: Zbliża się godzina 11. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Posłuchajmy wspólnie wiadomości.
12: Alarm w rejonie litewskiej stolicy. Prawdopodobnie chodzi o drona. Rosjanie zmieniają tymczasem strategię ataków na Kijów. Eksperci studzą emocje. Nie spodziewajmy się mocnych obniżek cen paliw. Marcin Krzamiński. Żółty alarm powietrzny w okręgu wileńskim na Litwie. To w związku z zagrożeniem w postaci podejrzanego obiektu, prawdopodobnie drona. W odpowiedzi podrywano myśliwce NATO i zawieszono działanie lotniska w Wilnie. Obiekt nadleciał prawdopodobnie od strony Białorusi. Rosja tymczasem zmienia strategię ataków na stolicę Ukrainy. W nocy agresor uderzył w most północny na Dnieprze. To nie pierwsze uderzenie w przeprawę w Kijowie, o czym więcej Marcin Starzec.
13: Służby przekazały, że wskutek ataku uszkodzona została nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów na moście, który jest kluczową przeprawą łączącą dzielnice miasta po obu stronach Dniepru. Sam most północny był już kilkukrotnie atakowany przez rosyjskie drony, bowiem Moskwa w ostatnim okresie nasiliła ataki na infrastrukturę krytyczną stolicy Ukrainy. Oprócz mostu północnego w ciągu ostatnich dni rosyjskie drony kilkukrotnie uderzały także w most południowy, którędy przebiega m.in. kluczowa dla miasta linia metra, wożąca codziennie do szkoły i pracy dziesiątki tysięcy osób.
12: Wrócił program CPN, dzięki czemu na przykład od dziś do poniedziałku litr benzyny 95 powinien kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Stacje raczej nie będą za bardzo schodzić poniżej limitu, bo wciąż mają w zbiornikach paliwo, za które już zapłaciły wyższą akcyzę, mówił Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
14: Zastosowanie tego mechanizmu ceny maksymalnej zmusi ich do

0: do jakby rezygnacji z marży, która im wcześniej to pokrywała tą wyższą akcyzę. Więc jakby tutaj te pierwsze dni nie będą korzystne dla części właścicieli stacji.
1: Niemniej po weekendzie ceny mogą jeszcze trochę spaść. To ze względu na ostatnią korektę cenową na rynku ropy naftowej. Iga Świątek w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie pokonała Chinkę Xin Yu Gao 6-2, 6-3. O 1/8 finału polska tenisistka powalczy jutro z Chorwatką Doną Vekić.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda na weekend.
3: W coraz większej liczbie polskich miast słońce się do nas uśmiecha, te chmury wędrują sobie na wschód i późnym popołudniem znikną. Prawie 20 stopni nad polskim morzem, tyle też w Wielkopolsce, a także na południu kraju. W centrum trochę chłodniej, koło 18.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Już za chwilę okaże się u nas, kto pójdzie na Wokulskiego do kina.
4: A nie Wokulski, jest pan Ham.
5: Radio Złote Przeboje.
3: Naprawdę pięknie tu cytaty z lalki podsuwacie. Za chwilę rozstrzygnięcie naszego konkursu, a tu Bonnie Tyler.

0: Culture Club w Radiu Złote Przeboje. A teraz będziemy rozstrzygać nasz konkurs podwójne bilety na Lalkę, kinową wersję. Już prawie rozdałem.
1: Mój cytat z Lalki. Człowiek jest wtedy najszczęśliwszy, kiedy dookoła siebie widzi to, co nosi w sobie samym.
0: Ładne. Teraz o miłości. Agnieszka.
2: Już zrozumiał, że nie należy do siebie, że wszystkie jego myśli, uczucia i pragnienia, wszystkie zamiary i nadzieje przykute są do tej jednej kobiety. Gdyby ona umarła, nie potrzebowałby się zabijać. Jego dusza sama odleciałaby za nią jak ptak, który tylko chwilę odpoczywa na gałęzi.
0: Ładnie ten Prus pisał, prawda? No to wy, drodzy słuchacze, posłuchacie tych cytatów, które typu pięknie recytowaliście w kinie, bo podwójne zaproszenia wędrują do was. Ale konkurs z biletami na Lalkę jeszcze powróci.

0: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie. Dużo
5: dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
6: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
7: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca.
9: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
12: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
13: Reklama. Słuchasz Radia Złote Przeboje.

Radio Złote Przeboje Lombard, droga pani z telewizji. Za chwilę będzie o telewizji, o pewnym muzycznym programie. Ale za chwilę u nas też Enrique Iglesias. Wiecie, jaka jest najczęściej wpisywana fraza w internecie a propos Iglesiasa? Czy ma żonę i dzieci? Podejrzewam, że to panie chyba raczej bardziej wpisują, prawda? No to odpowiem od razu, tak, ma żonę i dzieci, czworo już nawet. Natomiast on nie chciał robić kariery jako syn sławnego Julio Iglesiasa. Nagrywał swoje utwory pod wymyślonym nazwiskiem i wmawiał wszystkim, że pochodzi z Gwatemali. I wiecie co? Dostał pierwszy kontrakt płytowy w Ameryce jako ten anonimowy artysta z Gwatemali. Czyli jednak zdolny. A to już Rhythm Divine.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
4: Panie Pascalu, a czego Pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie. Jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
4: Reklama. To jest Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Belinda Carlisle wybrzmiała. A jak ktoś lubi złote przeboje także w telewizji, no to będzie się działo. Nasz człowiek Tomek Florkiewicz już dziś wieczorem w nowym programie Polsatu będzie opowiadał to, czego o wielkich przebojach nie wiedzieliście. Będzie o perypetiach artystów, ale będzie też muzyczna rywalizacja. Nic na razie więcej nie zdradzę. Dodam, że program prowadzą Ida Nowakowska oraz Piotr Kędzierski, który wyznał nam, że muzyka lat 80. ma dla niego szczególne znaczenie.
1: Dopiero teraz, po tych 40 latach, doceniamy, jakiej jakości była to muzyka. Brakuje mi tej wrażliwości w ludziach, jaką mieli właśnie Bananarama, Elton John, Culture Club czy wielu innych.

0: Radio Złote Przeboje. Kasper Sosnowski, ja się kłaniam i zapraszam na jutrzejszy poranek, ale zapraszam także na weekend jak marzenie, który już o 12. Kto będzie gościem?
1: Darlin.
2: Ja tu zawsze przychodzę z przyjemnością.
0: Jak nie zgadliście, to podpowiem: Weronika Rosati. Radio Złote Przeboje.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
2: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
4: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama. Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Rosyjskie drony i rakiety znów w przestrzeni powietrznej Mołdawii. Uwaga na mgły, są ostrzeżenia dla 9 województw. Są też nowe ustalenia w sprawie próby zamachu w samolocie linii Fly Dubai. Marcin Krzemiński. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana. Brzmi na portalu X prezydentka Mołdawii. Maja Sandu przekazała, że w przestrzeń powietrzną rządzonego przez nią kraju wleciało dziś 5 rosyjskich środków napadu powietrznego. Doprecyzowała, że to m.in. pociski banderol i drony. Nie ma informacji, by komuś coś się stało. Od początku roku rosyjskie bezzałogowce miały wlecieć do Mołdawii już 45 razy, z czego aż 8 razy tylko w ubiegłym tygodniu. Tymczasem w stolicy Litwy działanie wznowiło tamtejsze lotnisko. Po 40 minutach odwołany został bowiem alarm powietrzny. Był wywołany potencjalnym zagrożeniem z powodu prawdopodobnie drona. Przed nami kolejne noc i poranek z gęstymi mgłami. Alerty pierwszego stopnia synoptycy wydali dla 9 województw, to głównie północna i zachodnia Polska, a konkretnie Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski, a częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Drugi pilot próbował zaatakować kapitana siekierą i przejąć stery samolotu. Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich mówi wprost o próbie przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Chodzi o dramatyczny lot Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu. Do zdarzenia doszło w środę. O nowych doniesieniach Marcin Starzec.
12: Według śledczych drugi pilot zaatakował kapitana w kokpicie siekierą i próbował przejąć kontrolę nad samolotem. Ranny kapitan zdołał jednak otworzyć drzwi kokpitu i wtedy do środka weszli pasażerowie, którzy obezwładnili napastnika. Po około 30 minutach po wysłaniu alarmu statek wylądował bezpiecznie w saudyjskim porcie Tabuk. Według amerykańskich mediów napastnik to obywatel Omanu, który miał wcześniej zostać odsunięty od latania w swoim kraju z powodu obaw związanych z jego radykalnymi poglądami.
11: Jeszcze u nas kulturalna kartka z kalendarza. 30 lat temu w 1996 roku Wisława Szymborska została laureatką Literackiej Nagrody Nobla.

0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Najcieplej na południu, tam 23 stopnie, najchłodniej na północnym zachodzie, lokalnie nawet tylko 16. Dużo chmur na wspomnianym północnym zachodzie i północy, tam lokalnie może pokropić się deszcz, poza tym dużo słońca.
2: Tak się zastanawiałam, jak przywitać wspaniałą gościnę Weronikę Rosati. Wiesz, wymyśliłam taki żarcik,
3: Dawaj.
2: Żenujący żarcik prowadzącej. Typowo słowiańska uroda.
3: O.
2: To ja. Weronika Rosati, prosto z Los Angeles. Słuchaj, nie wiem, Weroniko kochana, na brak pracy nie narzekasz, ale jednak w tym Hollywoodzie nie masz szansy zagrać Słowianki, prawda?
3: No rzadko. To jest tak, mogę cię od razu zacząć od anegdoty.
2: Z dziką przyjemnością, ale za parę chwil. Zostańcie z nami, Weronika Rosati.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Słowo się rzekło, Weroniko Rosati, czas na anegdotę. Jak to się stało, że nie zagrałaś Słowianki?
2: To było z 10 lat temu i potrzebowali Polki, 100% Polki do amerykańskiego filmu. Wszystko się zgadzało, mój wiek, wszystko się zgadzało. I pamiętam, że mój agent wysłał do reżysera obsady moje zdjęcie z moim nazwiskiem i mówi, ona jest Polką. Ten reżyser obsady odpowiedział Rosati. Spójrz na to zdjęcie. I pamiętam, że mój agent powiedział mi, dobra, nagraj ten casting, wymusiłem ten casting, nagraj i mów cały czas po polsku. Więc ja cały casting tam coś miałam, jakiś lamentowałam po polsku, o Boże, coś tam. Aha. Wysłaliśmy to i reżyser castingu powiedział, good try. Po prostu nie, kompletnie nie. I rzeczywiście nigdy nie dostałam roli Polki. Po prostu nigdy. Dostałam parę razy rolę, która miała być Eastern European, czyli wschodnia Europejka, więc tak naprawdę mogła być to równie dobrze Rumunia czy Węgiers. Aha. Zresztą aha, mam węgierskie i troszeczkę rumuńskie nawet pochodzenie. Może dlatego. Ale nigdy nie była określona jako, wiesz, jako Polka.
1: Czas na Beyoncé. A my oczywiście wrócimy do rozmowy. Sweet Dreams. Bądźcie z nami.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Weroniko, Weronika Rosati oczywiście, powiedz, ilu masz agentów, że grasz w Polsce, w Stanach i we Francji?
2: Mam w Polsce agenta i on bardzo rozumie i jakby bardzo szanuje to, że ja jestem w różnych miejscach naraz, ale też, że ja nie jestem typem aktorki, która siedzi w kącie i czeka na telefon. Ja jak słyszę, że coś jest robione, że coś nowego powstaje, to zawsze aktywnie próbuję dostać się na casting po prostu.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

0: Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Zapraszamy na koncerty. 29 października Katowice. The Simon and Garfunkel Story. 25 listopada Katowice. The Italian Tenors. Włoscy tenorzy po raz pierwszy w Polsce. 30 listopada Zabrze. Legenda rocka Jethro Tull. Europejska trasa The Curiosity Tour. The Simon and Garfunkel Story. The Italian Tenors. Jethro Tull. Więcej na klubkuźnia.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Adam, kopelat. O, widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
5: Może i jest stare, ale od spodu, jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w firmie Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Mysłowice, Mikołowska 52, Krown.pl 605-400-773.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
12: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Podziwiam, Weroniko, Weronika Rosati, twoje podejście, czyli to, że bierzesz sprawy w swoje ręce, proponujesz się na castingach. Ja chyba jestem niewolnicą polskiego mentalu, to znaczy załatwię coś komuś, ale sama sobie niekoniecznie.
2: A ja, to już chyba wszyscy wiedzą, byłam wychowywana i w Stanach jako dziecko, i w Szwajcarii, w szkole międzynarodowej, więc ja nie mam tej mentalności takiej zakorzenionej.
1: Bardzo fajnie, że to podkreślasz.
2: No, ja wiem, to znaczy fajnie, ale z drugiej strony ludzie różnie to też odbierają, umówmy się.
1: Wiem.
2: Ja poza tym, że oczywiście jakby pilnuję swoich rzeczy i rozwijam swoje projekty, to ja bardzo lubię też pomagać. I pomogłam kilku aktorom. Jakieś tam castingi w takich dużych hollywoodzkich filmach, jak mnie pytano o rekomendacje, czy pomagałam ludziom z agentami. I w ogóle ja mam tak, że jak ktoś jest... kogoś lubię, ktoś jest moim przyjacielem, to ja naprawdę będę walczyć i będę szukać sposobu, żeby tej osobie pomóc. Ja mam w ogóle filozofię, że jak się pomaga, to ludzie będą ci pomagać.
1: To jest bardzo bliska mi filozofia, moja droga. I w nagrodę zagram ci coś wspaniałego. Queen, I Want to Break Free. Wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Weronika Rosati, opowiedz o serialu, w którym zagrałaś, agenci NCIS.
2: A wiesz, że w tym NCIS gram całą rolę po hebrajsku.
3: Co ty mówisz?
2: Tak, ale żeby było jeszcze śmieszniej, to mogę ci opowiedzieć anegdotę, jak to się w ogóle stało.
3: Że po hebrajsku?
2: Tak.
1: Z przyjemnością posłucham anegdotki. Za chwil parę, bądźcie z nami.
0: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
5: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
6: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: Oh.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Chrono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Chrono.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
17: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
19: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Była obiecana przez Weronikę Rosati anegdota. Przypominam, chodziło o agentów NCIS, amerykański serial.
2: No więc byłam w Polsce na parę dni i dostałam casting ze Stanów i następnego dnia miałam lecieć do Los Angeles, miałam jeden dzień, żeby go nagrać i okazało się, że tam chcą, żeby całą rolę zagrać po hebrajsku. W związku z czym mój agent, Jurek Gudejko, zadzwonił do jakiegoś swojego znajomego, który mówi po hebrajsku i on nam to przetłumaczył. Więc ja przykleiłam Jurkowi Gudejce na czole, przykleiłam mu kartkę i fonetycznie
3: bo to jest trochę jednak twarde, tak.
2: Blisko. No i zagrałam, wysłałam casting i wiesz, i zapomniałam o tym, myślę sobie, nie no w ogóle, abstrakcja, żebym dostała tą rolę. I zadzwonili i powiedzieli, że dostaję tą rolę. I najlepsze jest to, że powiedzieli, wszystko super, tylko dlaczego, bo nam zwrócił na to uwagę coach od hebrajskiego, dlaczego ona mówiła w rodzaju męskim? No bo gość, który nam to tłumaczył, mówił to w rodzaju męskim, więc ja grałam w rodzaju męskim, rozumiesz? Potem oni się już zorientowali, że chyba jednak ten hebrajski to tak trochę ściema. I dali mi coacha i dosłownie jedną lekcję zrobiliśmy. Nauczyłam się to fonetycznie na pamięć.
1: Spryciula z ciebie, moja droga. I bardzo dobrze. Czas na Lady Punk. Ja to akurat znam na pamięć. Mała Lady Punk w Radiu Złote Przeboje. Gra!

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a po wiadomościach oczywiście dalszy ciąg spotkania z aktorką Weroniką Rosati i będziemy sobie rozmawiały o tym, jak to się gra w Stanach Zjednoczonych u boku wielkich hollywoodzkich gwiazd.
2: Radio Złote Przeboje.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Reklama. Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Rosyjskie drony i pociski w przestrzeni Mołdawii, za chwilę nowe informacje. Potem klienci stacji o cenach paliw, nie wszyscy tryskają radością. Hipnotyzował tłumy, nie żyje Anatolij Kaszpirowski. Marcin Krzemiński. Rosyjskie drony i pociski naruszyły dziś przestrzeń powietrzną Mołdawii. 5 obiektów wleciało nad terytorium kraju podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę. Na szczegółach Marcin Starzec.
10: O naruszeniu mołdawskiej strefy powietrznej poinformowała prezydentka Mołdawii Maja Sandu. Wśród obiektów były m.in. pociski Banderol i drony. Część z nich miała wlecieć nad Mołdawię znad ukraińskiego obwodu odeskiego. W tym samym czasie Rosja intensywnie atakowała Ukrainę. W Kijowie drony uderzyły m.in. w most północny. Także na Litwie rano wszczęto alarm po wykryciu niezidentyfikowanego obiektu. Poderwano myśliwce, ale po około 40 minutach alarm odwołano. Służby uznały bowiem, że obiekt nie stanowi zagrożenia.
9: Szału nie ma, mówią kierowcy, ale i tak miejscami do dystrybutorów na stacjach paliw ustawiają się dziś kolejki. Wrócił rządowy program ceny paliwa niżej.
11: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować. Tak trzeba tankować.
12: No pewnie, że jest lepiej.
9: To klienci jednej ze stacji paliw na warszawskim Ursynowie. Do poniedziałku maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6 zł 73 grosze za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. W wieku 87 lat zmarł Anatolij Kaszpirowski, słynny w latach 80. i 90. hipnotyzer, znany z występów w telewizji radzieckiej i polskiej, poinformował rosyjski portal Meduza.
13: 1, 2.
9: Wcześniej media informowały, że Kaszpirowski zmaga się z nowotworem złośliwym. Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał kwalifikacje do niedzielnego wyścigu o Grand Prix Bahrajnu, 16. rundy Mistrzostwa Świata Formuły 1, który wyjątkowo odbędzie się na torze w Malezji. Pierwotnie wyścig miał się odbyć w kwietniu w Bahrajnie, ale odwołano go z powodu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Decyzję o przenosinach do Malezji podjęto w lipcu.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
9: Dużo słońca, padać może na północy, tam też i na zachodzie więcej chmur. Na termometrach 18 stopni maksymalnie na Pomorzu Zachodnim, 19 w Trójmieście i na Podhalu, 20 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu, 23 na Górnym Śląsku.

0: pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Witamy ponownie, Marzena Rogalska i Weronika Rosati. Przed nami jeszcze 2 godziny programu. Weroniko, kroi się tu coś u nas w Polsce? Jakieś role?
2: Tak, mam parę projektów, które są potwierdzone, tylko tak naprawdę czekamy na daty. Trochę niektóre się opóźniają.
1: Seriale, filmy, teatry, mów. Serial. Możesz się już
2: film,
1: troszkę pochwalić.
2: Jeden serial, jeden film i super. Jeden projekt Top Secret. Aha. Nowy, ale aktorski.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Weroniko, jak to jest, kiedy grasz z takimi sławami jak Dustin Hoffman, jak Christopher Walken, czy inne wielkie gwiazdy, z którymi zagrałaś albo w filmach, albo w serialu? Czy masz coś takiego, halo, pani Rosati, pani na to zapracowała, czy masz takie cały czas, wow, moje marzenie się spełnia. To jest ta hollywoodzka bajka, o której kiedyś marzyłam.
2: Na pewno jedno i drugie, dlatego że ja jestem dość surowa wobec siebie i mam duże wymagania, więc to nie jest tak, że się sobą zachwycam.
1: Proponowałabym czułości trochę
2: ale
1: więcej.
2: Ale nie, ale właśnie nauczyłam się tego, żeby doceniać
1: siebie
2: i właśnie każdy jakiś taki mały krok w kierunku czegoś, co mi się udało zrealizować, a nad czym ciężko pracowałam. Ale myślę, że mniej może na mnie robią wrażenie nawet, że załóżmy gram, oczywiście Dustin Hoffman, super, ale bardziej, że na przykład gram dużą rolę, która się ciągnie przez ileś odcinków, zatrudnia mnie Michael Mann i do tego jest Dustin Hoffman, więc mam bardziej tak, że jako całość
1: to, że to jest duży super projekt.
2: I na przykład akurat serial z Dustinem Hoffmanem jest jednym z tych projektów, które dla mnie są najważniejsze, bo to była moja pierwsza rola w Stanach, więc fajne, to było wyzwanie.
1: Aktorstwo to jednak bardzo kolorowy zawód. Moja droga, T-Rex, Children of the Revolution, a my wracamy za chwilę.

Kochani moi, przypominam o aplikacji Radia Złote Przeboje, która jest wspaniałym wynalazkiem pozwalającym wam być ze mną i moim gościem, dzisiaj to Weronika Rosati, w każdym miejscu, w którym się znajdujecie.

0: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
1: 50 tysięcy ludzi i jeden wspólny cel. Plac budowy Huty Katowice. W pogoni za nowym życiem, pieniędzmi i miłością. Zagłębiowski western Gorączka Żelaza w reżyserii Szymona Kaczmarka w wykonaniu Teatru Zagłębia. Premiera 2 października na deskach Pałacu Kultury Zagłębia z okazji 110-lecia Dąbrowy Górniczej. Spektakl przy wsparciu finansowym Dąbrowy Górniczej, miasta na prawach powiatu. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Reklama. Weekend jak marzenie. W Radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogacka.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Weroniko Rosati, przy okazji naszego spotkania chciałabym wspomnieć twoją fenomenalną rolę w filmie Obława. Krzysztofowicza. No,
2: tak.
1: Gdzie, jak cię zobaczyłam, zresztą za ten film chyba dostałaś
2: nominację. To jest bardzo
1: ważne,
2: najważniejszy film dla mnie, tak mi się wydaje. Obława i Pitbull. Pitbull był niby 100 lat temu, ale Obława, tak. Dostałam różne nagrody, byłam nominowana do polskiej, tak.
1: Tak, do polskiej nagrody filmowej, tak jest. I to jest taka rola, która pokazuje twoją wszechstronność, jak bardzo...
2: Bo dostałam szansę, żeby mieć taką rolę, tak naprawdę.
1: No właśnie.
2: I to jest jakby wielkie brawa dla reżysera, który po prostu... jakby poszedł w ogóle wbrew wszelkim warunkom, sugestiom i po swojemu. I czekam na, nie ukrywam, że czekam na taką propozycję. Znaczy, fakt jest, że Obława wszystkich zszokowała, bo byłam bez makijażu i to jest tak najśmieszniejsze w tym wszystkim, bo jak przyszłam na próby i pamiętam, że oni tak zastanawiali się, jaką charakteryzację, nie? Wiedzieliśmy, że będziemy kręcić w bardzo trudnych warunkach, w zimie. Tam, gdzie my kręciliśmy te lasy, trzeba było... Właściwie nawet nie było dojazdu, trzeba było iść w ciężkim śniegu, w tych ciężkich kostiumach. Mieliśmy kostiumy prawdziwe z tej epoki i wiadomo było, że będzie bardzo, bardzo ciężko, więc jak oni powiedzieli, a może by tak nieśmiale do mnie, tak bez makijażu, ja mówię, tak! Mam godzinę więcej rano spania każdego dnia przed trasą. Genialny pomysł! Po prostu ja się tak ucieszyłam. Ale ja nie miałam w ogóle pojęcia, że to może w ogóle, wiesz, spowodować, że media będą pisać bez makijażu. Myślę sobie,
1: so what?
2: Serio.
1: So what?
2: So what?

0: Weronika Rosati. Powiedz proszę,
1: czy szykuje się coś nowego w Los Angeles? Pamiętam, jak parę lat, no 2-3 lata temu spotkałyśmy się w moim show, to mówiłaś o tym, jak namiętnie i też z małą Elą, która dziś ma 8 lat, tak, nagrywasz self-tape i Ela wchodzi ci na ręce, tak, chce być ważna.
2: Tak. Czy... Ja muszę nagrać 2 self-tape. Jeden, w którym ona jest i ja udaję, że nagrywamy self-tape i ona jest częścią, a drugi, kiedy jej się znudzi i mogę już nagrywać prawdziwy self-tape. To się nie zmieniło. Ale jakie pytanie masz?
0: To pytanie zadam ci za chwilę. Wracamy za moment.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Adam, kopę lat. O, widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
8: Może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w firmie Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Mysłowice, Mikołowska 52, Crown.pl 605-400-773.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Słuchaj, Marian.
13: No?
12: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
13: Ta.
12: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
12: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
13: Ta Mariolka to jest naprawdę...
14: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
15: Miłośników zespołu Yes zapraszamy na wielkie muzyczne wydarzenie. 10 października w Zabrzu w Domu Muzyki i Tańca wystąpi John Anderson and the Band Geeks. W programie epickie dzieła zespołu Yes. 10 października, Zabrze, John Anderson z zespołem. Więcej na klubkuźnia.pl.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Włączamy niskie ceny.
18: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
19: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
20: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
21: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
22: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
0: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Weroniko Rosati, moja miła, co ostatnio nagrałaś w USA?
2: W Los Angeles skończyłam, co jest bardzo rzadkie, bo w Los Angeles nie kręci się już niczego, bo jest za drogo. Nakręciłam film, mega śmieszną komedię. Jestem naprawdę podekscytowana tym projektem, mimo że jest to niskobudżetowy film. To jest jeden z najśmieszniejszych scenariuszy, które czytałam. Są cztery główne role, zagrałam jedną z głównych ról u boku Erika Robertsa. I to było fajne przy takiej produkcji, przez to, że mimo że była niskobudżetowa, ale tak naprawdę scenarzysta, który jest też reżyserem i producentem tego projektu, ale to fajnie. Mieliśmy dużo możliwości w ogóle improwizacji. Mieliśmy tą wolność artystyczną, żeby móc coś potem przekręcić albo
1: pani
2: właśnie...
1: Pani Rosati w komedii, to mi się podoba, bardzo mi się podoba.
2: A ja bardzo lubię komedię. Ja wiem, że ja się wydaje, że jestem taka serio i poważna i w ogóle groźna i taka bitch, ale jestem śmieszna.
1: Nie, nie jesteś bitch. Ja cię tak nie odbieram.
2: Znaczy taki mam wizerunek trochę, nie? Nie no, wiesz, jak ktoś na to zasłuży, to będę bitch, no.
1: Jak ty zrobisz awanturę, to się nie pozbierają.
2: Nie, ja awantur nie robię.
1: Ty awantur nie robisz, nie. No to dobra, to ty love, nie.

za moment wybije godzina 14 i oczywiście zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z aktorką Weroniką Rosati i dowiemy się, czy jej córka Elizabeth planuje pójść w ślady mamy.

0: promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
1: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Reklama.
7: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Mgliście w nocy i rano, za chwilę ważne rady dla kierowców, potem głosowanie na Łotwie, oddamy głos wyborcom. Dziś Dzień Kasztana, powiemy, do czego może się przydać. Marcin Szamiński. Noc i poranek z gęstymi mgłami. Alert pogodowy pierwszego stopnia synoptycy wydali dla 9 województw w pasie od zachodu kraju przez centrum po północny wschód. Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
9: Widzialność miejscami będzie spadała poniżej 200 metrów.
8: Dlatego policjanci proszą o rozwagę na drogach. Generalnie im gęstsza mgła, tym wolniej powinniśmy jechać. Mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
10: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
8: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają, a przeciwmgłowe tylne można włączyć dopiero, gdy widzialność jest mniejsza niż 50 metrów. A propos ruchu na drogach, można już bez przeszkód poruszać się autostradą A4 pod Strzelcami Opolskimi w stronę Katowic. Po kolizji 2 osobówek jezdnia była przez kilkadziesiąt minut zablokowana. Łotysze wybierają dziś nowy parlament. W tle widmo kremlowskich prowokacji. Władze ostrzegają przed rosyjską dezinformacją i cyberatakami. Według sondaży faworytem jest zjednoczona lista premiera Andrisa Kulbergsa, która chce dalej pomagać Ukrainie. Drugie miejsce w sondażach zajmuje jednak prorosyjska suwerenna władza, która chce tę pomoc zakończyć.
11: To bardzo trudne czasy, a będąc obok Rosji i Białorusi, bardzo ważne jest dla nas lepsze bezpieczeństwo.
8: Mówią wyborcy. Nowy parlament zbierze się 3 listopada. Poniedziałkowy mecz z Bośnią i Hercegowiną bez Roberta Lewandowskiego. Nasz czołowy napastnik i zdobywca 3 goli w wygranym 6-0 wczorajszym meczu z Rumunią opuścił już zgrupowanie piłkarskiej kadry. W meczu Ligi Narodów na Bałkanach i tak nie mógłby zagrać z powodu żółtych kartek. Biało-czerwoni jeszcze dziś polecą do Bośni i Hercegowiny. Kasztany obchodzą dziś swoje święto. No i mamy szczyt sezonu na ich zbieranie.
12: Do szkoły ostatnio nazbieraliśmy cały duży koszyk i dzieci z tego będą robić ludziki.
8: No jakże. Kasztany świetnie sprawdzają się też w matematyce, przy nauce dodawania czy też odejmowania.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
8: Dużo słońca, chmurzyć może się na północy i zachodzie, na północy możliwe też słabe opady deszczu. Najchłodniej na Pomorzu Zachodnim, tam 18 stopni, w Trójmieście 19, na Mazowszu 21, tyle samo na Lubelszczyźnie, a na Górnym Śląsku 23.
0: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
13: Jeszcze ostatnia godzina przed nami z Weroniką Rosati. Odnajduje się naprawdę w super formie. Takiej fajnej, dojrzałej kobiety mówiącej swoim głosem. Chociaż właściwie nie sprawdziłam, ile ty masz lat.
14: 42.

0: Dobra, tak bym cię przed 40.
1: No ale mówisz... mi się cały czas wydaje, ja muszę się pilnować, bo jak zacznę mówić, że 40, to będą pisali, że ściemniam, a ja już się naprawdę zatrzymałam na tej 40.
0: No właśnie, widzisz.
1: Ja mam takie wrażenie, że mam 40.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Weroniko Rosati, porozmawiajmy o tej dojrzałości. Czy dobrze się czujesz w tej nowej dekadzie 40+.
2: Ja bardziej schizowałam, kiedy miałam 29 i myślałam, że zaraz będę miała 30, niż teraz jak mam 40. Może dlatego, że mam to dziecko i dlatego też jakby wszystko, co się wiąże z moim wiekiem, czyli kariera, uroda, nie wiem, relacje damsko-męskie, czy jakiekolwiek inne relacje, mi tak naprawdę, szczerze mówiąc, jest mi obojętne, po prostu jest, olewam. Są mniej ważne. Więc jakby nie mam tej schizy, że o Boże, będę miała zaraz 43 i nie przejmuję się tym.
3: Gdzieś tam ci się tak fajnie priorytety,
2: a poza tym już wszyscy będziemy się starzeć. Mimo że dzisiaj czytałam jakiś artykuł, że niby w ciągu 10 lat już tak będzie zaawansowana medycyna, technologia, jakkolwiek by to nazwać, z komórkami macierzystymi, że będziemy mogli wszyscy się cofnąć i zatrzymać maksimum 35. Więc czekamy, bring it on, dajcie te komórki. I tyle, no. Co mam schizować?

0: Weroniko Rosati, po twoich słowach o tych komórkach macierzystych, które sprawią, że cofniemy się do 35 roku życia, nie będziesz mogła dostać takich wspaniałych ról dojrzałych kobiet, jak na przykład rola Meryl Streep w Mamma Mia.
1: Ale ja nie umiem śpiewać.
0: No dobra, ale chodzi mi o to roli dojrzałej kobiety.
1: Ale wiesz, no w którymś momencie, jak jeżeli by ta technologia weszła w życie, to myślę, że wszyscy już będą tak wyglądać.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
3: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
3: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgon.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
3: I Cezary Pazura.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Weronika Rosati, chciałabym jeszcze słówko o tej dojrzałości. Co się zmieniło w tobie? Z czym wyluzowałaś? Co odpuściłaś? Z czym ci lepiej teraz w tym czasie?
2: Może ja też nie jestem typem osoby, ani przez to, że właśnie powołuję się na te włoskie korzenie i na mój też znak zodiaku, koziorożec. My nie mamy takiego luzu. Ja nie jestem osobą, która może jest wyluzowana, bo moja córka jest mega wyluzowana i ona wszystko z takim... Ona właśnie jest wyluzowana i ona mnie tego uczy, więc...
1: Jesteś poukładana, zorganizowana.
2: Moja córka zawsze jak widzi, jak ja się czymś nakręcę, ona mówi, ah, you're being Italian right now.
3: Naprawdę, tak mówi.
2: Tak.
1: Co to no, jest za wspaniały tak. charakter?
2: A w ogóle jak ja z moim tatą jeszcze rozmawiamy, bo my rozmawiamy, jakby to powiedzieć, no tak emocjonalnie. I my, a nie to, że podnosimy głos, czy tylko no, tak jak teraz z tą rozmawiam, macham rękami cały czas i wiesz, mówię jakby, no intonuję, bo coś wzbudza moje emocje. To moja córka też podchodzi do babci i mówię tak do niej, they're just Italian.
1: Ale masz wspaniałą nauczycielkę, Elizabeth. Czas na Michaela Jacksona, Thriller.

0: Nurtuje mnie Weroniko, Weronika Rosati. Taka myśl, czy twoja Elizabeth, córka, chce być aktorką?
1: Na razie na szczęście nie chce być aktorką. Mimo, że zagrała w różnych moich projektach i nawet zagrała z jednym oscarowcem.
0: Z jakim jednym oscarowcem, przepraszam?
1: No zgadnij, masz trzy strzały.
0: Powiedz, z kim?
1: No, z Pacino.
0: No i co, i podobało jej się?
1: Tak, jej się to podoba, tylko ona też widzi, ile mnie to kosztuje. Ona też widzi to, że jednak ja się stresuję tym, że się plan przestawia, że muszę czasami wstać już 5 rano, nie wiadomo czemu, wracam późno w nocy, jestem zmęczona, muszę się uczyć tekstu. Jednak ona jak widzi to na żywo, to gdzieś tam chyba ją to jednak zniechęca. Na szczęście. Nie, no serio, no to jest straszny zawód dla kobiet. Radio Złote Przeboje.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
6: Halo, kto mówi?
7: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
6: Dofinansowanie?
7: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Śląsku? Płacisz tylko 250 zł zamiast 5000.
6: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
7: Termowizji, modeli 3D, ortofotomap i poszukiwania osób zaginionych. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
6: Gdzie się zapisać?
7: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
6: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
17: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
18: A w dodatku można go podać również na noc.
17: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
16: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
19: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Weroniko, Weronika Rosati oczywiście. Powiedz proszę, czy dbasz o to, aby twoja córka, która urodziła się w Stanach, która jednak więcej czasu spędza w Stanach, mówiła, znała język polski?
2: To znaczy ona chodzi do polskiej szkoły. Ja co sobotę wożę ją do tej polskiej szkoły kosztem naszego weekendu, ale zależy mi na tym bardzo. Fakt jest, że rozumie dużo, natomiast z mówieniem nie jest tak łatwo. Jednak urodziła się w Stanach, żyje od zawsze w Stanach. Nawet jak była w Polsce, to tak się składa, że z kimkolwiek nie zadajemy się, czy na planie, czy nawet dzisiaj miała tak zwany playdate, wszyscy mówią po angielsku. Więc ta babcia, jedynie babcia, twardo do niej mówi, to jest tak, że Ela, jak Ela nie chce rozumieć, to mówi, ja nie rozumiem babcia. Ale ja a babcia na to babcia. Rozumie.
3: Cudowne, rozumie.
2: I wtedy Ela do mnie po angielsku przychodzi, babcia mówi, że ja rozumiem, a ja wcale nie rozumiem. A ja mówię, Ela, ale rozumiesz czy nie rozumiesz? Niech mówi do mnie po angielsku.
3: Więc, ja nie rozumiem.
2: Ale babcia tak, babcia twardo z nią mówi, bo mój tata skapitulował szybko, ale on ma słabość na niej, więc...
1: No tak, kto by nie miał słabości do wnuczki, proszę cię. Czas na Manam, to tylko tango. Gra!

0: Weronika Rosati.
1: Chciałam powiedzieć, że życzę ci, aby ta miłość do zawodu, twa miłość była odwzajemniona. I słuchaj, no i po prostu już umówmy się, że CDN, ciąg dalszy nastąpi, jak znowu wpadniesz tutaj.
2: Tak.
1: Bardzo się cieszę, że ci tak wspaniale idzie, Weronika Rosati. No i co?
2: Bardzo dziękuję. TBC, czyli to be continued.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
3: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze

0: 99 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
5: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 15 przed nami, tylko sprawdzone wiadomości.
6: Taniej na stacjach. Czy kierowcy odczuli ulgę w portfelach? Potem pościg ulicami centrum Poznania i pomyłka miasta ubiegającego się o organizację Igrzysk Olimpijskich. Marcin Krzemiński. Wizyty na stacjach paliw, tankowanie i uśmiechy kierowców. O północy wrócił program Ceny paliw niżej.
7: Ponad złotówka różnicy jest.
8: Tak, jest dużo, tak?
7: Dużo jest, jest dużo.
9: Chyba widzę różnicę.
10: Wczoraj tankowałem tam na 200 zł, to dzisiaj zauważyłem, że jest taniej. No.
6: Taniej jest za sprawą rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W czwartek podpisał ją prezydent. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. W ten weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego 7,88. Maksymalne ceny paliw znów ustala minister energii. Wieczorny policyjny pościg ulicami Poznania. Fordem uciekał 29-latek, którego wcześniej funkcjonariusze zatrzymali do kontroli. Okazało się, że w ogóle nie powinien wsiadać za kółko, bo miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.
11: Pojazd został przez policjantów zatrzymany na wysokości ulicy Zwierzynieckiej w Poznaniu. Mężczyzna próbował jeszcze uciekać pieszo, jednak w niedalekiej odległości od pojazdu został przez funkcjonariuszy zatrzymany. W jego samochodzie policjanci zabezpieczyli również narkotyki w postaci mefetronu i marihuany.
6: Wlicza sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Zatrzymany mężczyzna był trzeźwy, ale wobec tego, co znaleziono w samochodzie, policjanci postanowili pobrać od mężczyzny krew do badania na obecność środków odurzających. 29-latek trafił do policyjnego aresztu. W australijskim Brisbane, które będzie się starało otrzymać od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego prawa organizacji Igrzysk Olimpijskich w 2032 roku, doszło do nieplanowanego przyspieszenia prezentacji logo imprezy, a mianowicie oficjalna prezentacja logo i emblematu inspirowanego papugą kakadu miała się odbyć podczas gali w poniedziałek, ale 3 dni wcześniej oficjalny kanał wydarzenia na YouTube na skutek pomyłki dokonał prezentacji. Wczoraj opublikowano film wyjaśniający znaczenie emblematów. W jego rogu widniały pełne wersje logo, a w opisie zamieszczono szczegółowe informacje na temat inspiracji.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
5: Sobotnie popołudnie skąpane w promieniach słońca i to w całym kraju. Najwięcej jest go teraz w centrum i na południu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Koszalinie, tam zaledwie 17 stopni, a najcieplej w Opolu i we Wrocławiu, tutaj nawet do 23.
12: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
5: Prawie 4 minuty po godzinie 15, pora rozpocząć najprzyjemniejszą część weekendu, czyli drugą połowę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie w tej godzinie zaczynać będziemy Waszą ulubioną weekendową zabawę, czyli kawałek po kawałku. Szczegóły już za kilka minut, a na dobry początek zespół, który słuchajcie, do dziś koncertuje i to na całym świecie, a powstali na początku lat 80. Przed Wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Bad Boys Blue.

0: nowojorska formacja, która tak naprawdę założona została na Manhattanie na początku lat 90. A tym numerem w 92 roku podbili amerykańską listę przebojów. Ten numer, słuchajcie, przez 12 tygodni nie schodził z miejsca pierwszego, a rok później w 93 ten numer podbił od razu cały rynek europejski i także cały świat. Charles and Eddie w radiu, Złote Przeboje za nami, to już prawie 12 minut po godzinie 15. To teraz pora na gwiazdę, która tak przygotowuje się do koncertu.
1: Przed samym koncertem się wyciszam, nabieram jakiejś takiej siły w sobie i staram się zebrać właśnie tą właściwą energię.
0: No i chyba wszystko już jasne. Chodzi oczywiście o Beatę Kozidrak i zespół Bajmy.
1: Nie.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: 3.17.41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8.11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama.

po prostu magia dźwięków w sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To artysta, który zanim w pełni poświęcił się muzyce, jego wielką pasją był sport. Artysta ma 193 cm wzrostu. No i w czasach szkolnych, a także studenckich odnosił spore sukcesy w koszykówce. To był Bruce Hornsby w Radiu Złote Przeboje. My gramy dla Was przez całą dobę takie cudowne kawałki lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Na zegarach za 28 minut będzie 16, a jeszcze przed 16 zaczynamy Waszą ulubioną weekendową zabawę, czyli kawałek po kawałku. W tej zabawie biorę jeden złoty przebój, tnę go na 3 części. Pierwsza ma 2 sekundy, druga 4, a ta ostatnia 6. No, Wy musicie z tych 3 elementów złożyć jeden złoty przebój. Nagrody cudne, o nich już za moment opowiem. No, a teraz piosenka, która nie tylko porwie Was do tańca, ale sprawi, że nasze bioderka będą same falować w takt tego przeboju. To Last Ketchup i Acer Heaven.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
18: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
17: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
18: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
19: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
20: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
21: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.

0: Ach, pędzi ten numer niczym francuskie TGV, Jermaine Jackson, Pia Zadora w to sobotnie popołudnie w radiu. Złote przeboje na zegarach. Za 10 minut będzie czwarta.
1: Kawałek po kawałku.
0: Zaczynamy naszą zabawę sobotnią, czyli kawałek po kawałku. Ja biorę jeden złoty przebój na tak zwany stół chirurgiczny i tnę go na trzy różne czasy. Pierwszy kawałek będzie miał 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni będzie miał aż 6 sekund. To teraz pełne skupienie, panie i panowie, bo pojawi się ten 2-sekundowy kawałek do wygrania dziś, między innymi butelka termiczna i fioletowy kubek, a kolejne dwie części pojawią się pomiędzy 16 a 17. Na wielki finał naszej zabawy po godzinie 17. Dopiero po tym ostatnim, trzecim, 6-sekundowym fragmencie możecie dzwonić do nas pod 22 4 4 i 3 0. No to panie i panowie, słuchamy tego 2-sekundowego numeru. Jeśli wiecie, kto śpiewa ten numer, no to jeszcze nie dzwońcie, spokojnie możecie przemyśleć sobie w głowach, poukładać, co to za rytmy, co to za takty, a kolejne dwa fragmenty już pomiędzy 16 a 17.

to zespół, który powstał tuż po rozpadzie Republiki. Obywatel GC, Grzegorz Ciechowski, Nie pytaj o Polskę w radiu Złote Przeboje, a do takich genialnych, złotych polskich numerów powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16:00.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu.

0: 9,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan. Reklama.
1: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
2: Zderzenie osobówki z autobusem w Puławach, nie żyje jedna osoba. Miliard na magazyny energii, za chwilę o programie Ministerstwa Kultury. Będzie też piłkarska kadra, murem za selekcjonerem. Marcin Krzemiński. Tragiczny wypadek w Puławach. Jedna osoba zginęła, trzy niegroźnie ranne trafiły do szpitala po zdarzeniu samochodu osobowego z autobusem miejskim. Do zdarzenia doszło przy ulicy Dęblińskiej. Śmiertelna ofiara to kierowca osobówki, z którym jechały dwie osoby. Autobusem jechał z kolei kierowca i troje pasażerów. Droga wojewódzka między Puławami a Dęblinem może być wciąż zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Miliard złotych na przydomowe magazyny energii. Ministerstwo Klimatu ogłosiło nowy program wsparcia. Wnioski będzie można składać od 20 października, a maksymalne dofinansowanie wyniesie 19 tysięcy złotych. Wiceminister klimatu Sławomir Ćwik ocenia, że po zrealizowaniu tego programu energia, którą będzie można magazynować w przydomowych magazynach, będzie wynosić ponad 2 gigawatogodziny.
3: To oznacza, że te magazyny pełnią nie tylko rolę magazynowania energii, ale one tak naprawdę przyczyniają się w systemie do wzrostu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Dlatego, że bez tych magazynów energii to powodowałoby, że w tych godzinach szczytu produkcji z OZE dochodziłoby do większej ilości wyłączeń poszczególnych źródeł.
2: Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które kupiły magazyn po 1 listopada zeszłego roku. Jan Zieliński żegna się z deblem w Tokio. W parze z Australijczykiem Markiem Polmansem przegrali mecz drugiej rundy z najwyżej rozstawionymi Włochami Andreą Vavasorim i Simone Bolelim 3-6-4-6. Wczorajsza wygrana 6-0 z Rumunią uspokoiła negatywne nastroje wokół naszej piłkarskiej reprezentacji. Uspokoiła też emocje wokół selekcjonera Jana Urbana, za którym murem stoją jego podopieczni.
4: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich dwóch spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Jesteśmy w tym wszyscy razem, idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę.
2: Zapewnia pomocnik naszej kadry Sebastian Szymański. Teraz dosłownie chwila odpoczynku, bo w poniedziałek biało-czerwoni rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów. Na wyjeździe zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Sporo pogodnego nieba mamy teraz w Polsce centralnej i południowej. Gdzie indziej chmury, ale spokojnie, deszczu na pewno z nich nie będzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 16 stopni, a najcieplej we Wrocławiu i Katowicach do 23. 3 minuty po godzinie 16:00 zaczynamy kolejną godzinę pełną gwiazd muzyki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Niebawem przed wami dwa fragmenty kolejnego złotego przeboju w naszej zabawie. Kawałek po kawałku, szczegóły już za moment, a na dobry początek piosenka, którą poprosił o sam Sylvester Stallone, żeby ten zespół mu ją nagrał. No i co? I okazało się, że nagrał w błyskawicznym tempie, a później ten numer pojawił się w trzeciej części Rockiego. Przed wami Eye of the Tiger.

0: To piosenka dla szczęśliwych ludzi, czyli krótko mówiąc dla wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje. To Jazua na zegarach 11 minut po 16.
1: Kawałek po kawałku.
0: Panie i panowie, w każde sobotnie popołudnie biorę jeden złoty przebój na tapetę, kroję go na trzy różne części, jeśli chodzi o jakość i o długość słuchania, bo pierwszy ma 2 sekundy, drugi ma 4, a ten ostatni ma 6 sekund. Dwusekundowe już za nami, w tej godzinie pojawią się 2 kawałki, jeden 4, drugi 6-sekundowy, a do wygrania dziś w zabawie butelka termiczna i fioletowy kubek, ale dopiero po tej trzeciej części, przed 17:00 będziecie mogli i chwycić za telefon, zadzwonić pod 224-430, no i powiedzieć mi, co to za piosenka, jaki jest jej tytuł i kto śpiewa. Zatem teraz pełne skupienie, panie i panowie, bo słuchamy części drugiej. No mam nadzieję, że coś wam gdzieś tam już świta, co to może być za piosenka i jaki jest jej tytuł. Ostatni fragment jeszcze przed godziną 17:00.

0: weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane-Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Mam ochotę na safari.
7: Na safari to trochę daleko.
6: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
7: A ile można upolować?
6: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
7: No to w drogę.
8: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
14: A no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
18: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
17: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
19: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
17: Sposób na twój dobry dzień?
18: Mamy to w Lewiatanie.
19: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
20: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
21: Kogo?
20: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
21: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
20: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
21: Tak, jest posterunkowy Cezary.
20: No, więcej na szkłomazgon.pl.
21: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
20: I Cezary Pazura.

Podobno takie duety zdarzają się raz na 50 lat. Stevie Wonder i Paul McCartney w to sobotnie weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 17, a już w poniedziałek, panie i panowie, od samego rana macie szansę na to, żeby do kieszeni wpadło wam 1000 złotych w naszej zabawie Złote od Złotych, a do naszej zabawy możecie się zgłosić przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Wystarczy tam tylko odpowiedzieć na jedno jakże proste pytanie. Co kupię za pierwsze 100 złotych z wygranej w konkursie Złote od Złotych i dlaczego? No a potem to będziecie mogli już tylko sobie przeliczyć kasę 1000 złotych. Do zgarnięcia szczegóły naszej zabawy już teraz na naszej stronie internetowej złoteprzeboje.pl. No a teraz pora na holenderską formację numero uno. Podobno dwaj bracia ją założyli, zakochani w słonecznej Italii, no i tak nazwali również i siebie, czyli numero uno, a to ich gigantyczny kawałek z 84 roku. Tora, tora, tora.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Zapraszamy na koncerty. 10 października Zabrze. Wokalista zespołu Yes, John Anderson and the Band Geeks. 15 października Zabrze. God Save the Queen. Największe na świecie show Queen. 22 października Katowice. Pink Floyd History. Europejska trasa Animal Farm. John Anderson, God Save the Queen. Pink Floyd History. Więcej na klubkuźnia.pl.
11: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
12: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: 50 tysięcy ludzi i jeden wspólny cel – plac budowy Huty Katowice. W pogoni za nowym życiem, pieniędzmi i miłością. Zagłębiowski western Gorączka Żelaza w reżyserii Szymona Kaczmarka w wykonaniu Teatru Zagłębia. Premiera 2 października na deskach Pałacu Kultury Zagłębia z okazji 110-lecia Dąbrowy Górniczej. Spektakl przy wsparciu finansowym Dąbrowy Górniczej, miasta na prawach powiatu. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
5: Spinderella cut it up.

0: trudno się oderwać od takich magicznych dźwięków w sobotnie popołudnie w Radiu Złota Przeboje. Dave Stewart i Kendall Fall. Za 9 minut będzie 17.
1: Kawałek po kawałku.
0: No i panie i panowie, mamy przed nami ostatni fragment Złotego Przeboju, który jak co sobotnie popołudnie tnę na 3 części. Pierwsza ma 2 sekundy, druga 4, no i ta ostatnia, która już za moment się pojawi, będzie miała 6 sekund i po tym fragmencie proszę chwytać za telefony i dzwonić 22 4 4 i 3 0. No i powiedzieć mi, kto śpiewa ten numer, jaki jest tytuł tego przeboju. Do wygrania butelka termiczna i fioletowy kubek. To teraz cała Polska nadstawia ucho i słucha ostatniego, trzeciego fragmentu. Ach, teraz to już chyba wszystko jasne. 22, 4, 4 i 3, 0. Pierwsza osoba, która się dodzwoni, odpowie na prawidłowo zagadkę, kto śpiewa, jaki jest tytuł, no to zgarnia te dwie nagrody. Butelka termiczna i fioletowy kubek.

0: Tak, w sobotnie popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. To zespół Kool & The Gang, a tuż po sprawdzonych wiadomościach o 17 w Radiu Złote Przeboje, finał zabawy kawałek po kawałku. Bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: 17, 41.
4: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
8: 15 zł.
4: Lepiej.
8: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
4: Z kuponami?
8: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Reklama. Weekend to

0: robi się ciemno. Szału nie ma, mówią kierowcy, ale i tak miejscami do dystrybutorów na stacjach paliw ustawiały się kolejki. Wrócił rządowy program Ceny paliwa niżej.
1: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować, tak trzeba tankować.
2: No pewnie, że jest lepiej.
0: Do poniedziałku maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6 zł 73 grosze za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. Eryk Goczał z pilotem Szymonem Gospodarczykiem wygrali ostatni etap terenowego rajdu Maroka. To drugie podium pary w tej imprezie. Poprzednio byli drudzy na drugim etapie. Iga Świątek z kolei w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie pokonała Chinkę Shin Yu Gao 6-2-6-3. O 1/8 finału polska tenisistka powalczy jutro z Chorwatką Donną Vekić. Na koniec jeszcze przypominam, jutro niedziela handlowa, więc duże sklepy będą zamknięte.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Jutro pogoda bardzo, bardzo podobna, więc sporo słońca w całym kraju. Na północy 19 stopni, w centrum 21, na południu 23 stopnie. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, bo minęła godzina 18. Mariusz Astelmaszczyk za starami Radia Złote Przeboje i dzisiaj będziemy zadawać sobie filozoficzne pytanie. Czy Stinga wolimy w solowej odsłonie, czy też razem z zespołem The Police? Zresztą możecie o tym pisać, jakie są wasze przemyślenia pod postem na radiowym Facebooku bądź też Instagramie, a my już za chwilę ruszamy z programem Czas Gwiazd.

0: Myślę, że tę gitarę łatwo rozpoznacie. Dokładnie tak, Wiadomość w butelce, czyli jeden z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych kawałków The Police, który uwielbia też JJ, wokalista zespołu Big Cyc.
1: Pamiętam piosenka Message in the Bottle. Już słyszałem o Policach, że to jest zakręcone trio, które wprowadza dużo elementów reggae. Ja w 1985 roku występowałem w zespole Rokosz, który grał reggae, wygraliśmy Jarocin, zresztą mi wszystkie reggowe klimaty bardzo zawsze mi kręciły i bardzo czekałem, gdzieś tam polowałem, żeby ich usłyszeć i rzeczywiście to było fenomenalne, to było naprawdę coś świeżego, nowego. Cała ta płyta Regatta de Blanc, zresztą potem dotarłem do wcześniejszej, Outlandes d'Amour i też bardzo dobra. I to był taki pierwszy kontakt ze Stingiem, potem słuchałem jego solowych płyt, już mi się troszeczkę może mniej podobały, bo ja jestem takiego zdania, które mi powiedział kiedyś dobry kucharz, że najsmaczniejsze dania są najprostsze dania. I Police to była taka właśnie prosta muzyka, prosta, ale jakże bogatą treścią nabrzmiała, że tak powiem, jak mówiła moja polonistka.
0: To prawda. Na Regatta de Blanc zespół połączył reggae z punkową energią, rockiem oraz popem. Sam Sting mówił później, że właśnie przy tym albumie zespół zaczął odnajdywać swój własny muzyczny język. Message in the Bottle opowiada historię człowieka samotnego na bezludnej wyspie, który wrzuca do morza wiadomość w butelce. I nagle po roku odkrywa, że na brzegu leżą setki podobnych butelek. Czyli okazuje się, że jego samotność wcale nie jest taka wyjątkowa. Na świecie jest mnóstwo ludzi, którzy czują się dokładnie tak samo. A do Stinga i The Police za chwilę wrócimy.

0: Sting z The Police, czy też Sting solo. Nie wiem jak wy, ale ja kupuję każde wcielenie Stinga, czegokolwiek dotknie i tak zamienia w złoto, a ty i tak będziesz to nucił. Aktor, muzyk, prezenter Robert Janowski.
1: Sting. No po prostu genialny wokalista, sam podśpiewywałem wtedy. Jeszcze byłem sporo młodszy, no i to nie ukrywam, że to był mój wzór taki, żebym tak raz zaśpiewał tak jak on, to już mógłbym umrzeć, tak sobie myślałem wtedy.
0: A wokalistka Anna Rusowicz dodaje.
2: Sting, pamiętam doskonale jeszcze jak było MTV, jak byłam małą dziewczynką, to Polisi lecieli non-stop. Wiesz, charakterystyczne brzmienie, później Sting już solo. Mało miał pazura, ale wiesz, to co mi się w nim na przykład podoba, to, że on jest po prostu takim totalnym gentlemanem muzycznym. Po prostu Englishman in New York. To jest taki po prostu muzyka no, z taką wielką klasą. Taka po prostu no, muzyka gentlemanów.
0: To właśnie na tym kawałku pada jedna z najbardziej kultowych linijek Stinga. Be yourself, no matter what they say. Bądź sobą bez względu na to, co mówią inni. Wyrwane z kontekstu brzmi jak sentencja Paulo Coelho, ale w samym numerze po prostu działa. Słuchamy Englishman in New York.

0: teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
7: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
0: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Radio Złote Przeboje. Zaglądamy teraz do Paryża, gdzie w drugiej połowie lat 70. nieopodal dzielnicy Pigalle, słynącej z nocnych klubów i nie tylko, pomieszkiwali muzycy The Police. Aktor, muzyk i prezenter Robert Janowski.
1: Pierwsze nuty pamiętam, kiedy go... Roxanne, red light. A szczególnie te red light, wiesz, mnie interesowały jak każdego dojrzewającego mężczyznę. I miałem nosa, bo się potem okazało, że te czerwone światełka, no to dotyczą takich specyficznych kobiet, które... No i nie będę rozwijał tematu. W każdym razie Sting miał do czynienia z jedną taką i się zakochał. Mówię, Boże, i taką piosenkę napisał.
0: Co ciekawe, piosenka praktycznie przepadła. Pierwsze wydanie nie zrobiło większego wrażenia na publiczności. Stacje radiowe też nie chciały regularnie emitować kawałka, między innymi ze względu na temat prostytucji. Jednak zespół The Police się nie poddał. Kiedy ich debiutancki album Outlandos Damour zaczął zdobywać popularność, Roxanne została ponownie wydana i doceniona. Aktor Jacek Kawalec.
2: No, Roxanne, Police. Pamiętam, że słuchałem je chyba w 78 roku, jadąc do NRD z dezelowanym maluchem. To też był wakacyjny czas. Ale tu jest tyle wspaniałych rzeczy, że ja bym po prostu ciurkiem całą tej listy słuchał. Naprawdę, to są fajne rzeczy.
0: A z kolei Maciej Sztur dodaje.
3: Dwa porównania towarzyszyły mi od wczesnego dzieciństwa i towarzyszą do dziś, jeśli chodzi o porównania podobieństw fizycznych i różnych innych. Pierwsze, nie odkryję tu Ameryki, że były to porównania do mojego ojca, co oczywiste. Większość dzieci jest porównywalna gdzieś do swoich rodziców, więc to jest naturalne. Natomiast drugim porównaniem, które mi towarzyszy od późnej podstawówki, i to porównanie mi bardzo schlebiało i schlebia do dziś, i do dziś te porównania gdzieś pojawiają się w komentarzach pod różnymi moimi zdjęciami, to rzekome podobieństwo do Matthew Gordona Summera, czyli Stinga.
4: Coś jest.
3: Pierwszą
4: tak patrzę.
3: Kasetą, jeszcze wtedy był kiedyś taki nośnik, pierwszą kasetą z zachodnią muzyką, jaką mi tato przywiózł z zagranicy, to było Nothing Like the Sun Stinga. I od tego czasu gdzieś on się przewija w moim życiu tak miło i sentymentalnie, że lubię bardzo jego głos i jego twórczość, i zarówno policyjną twórczość, jak i solową. Posłuchajmy piosenkę o Roxanie, bardzo, bardzo jakiejś miłej pani.
4: Roxanne.
3: Chociaż jej historia może nie jest różowa, a może właśnie różowa jest jej.
4: Trochę filmowa nawet.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad Graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
5: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
4: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm. Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela anisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę. Reklama.
7: Godzina 19 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem za starami Radia Złote Przeboje i przypominam, że dziś się trwa program Czas Gwiazd o Stingu i zespole The Police i niebawem dowiecie się, jak Stingowi szło w

0: Gordon Sumner występował kiedyś w czarno-żółtym swetrze w paski. Jeden z muzyków zespołu Phoenix Jazzmen stwierdził, że wygląda jak trzmiel i zaczął wołać na niego Sting. No i przydomek został z nim już na zawsze. Anna Wyszkoni.
1: Ja miałam przyjemność być na koncercie Stinga i jest to artysta dla mnie wybitny, ponieważ w swojej prostocie ma tyle do przekazania. To są po prostu dobre piosenki, dobre melodie. No i ten charakterystyczny głos, nie do zastąpienia absolutnie. I przychodzi mi po prostu, kiedy słyszę Sting, od razu przychodzi mi do głowy ten jego charakterystyczny zaśpiew. Roxanne, you don't have to
0: put on. Wróćmy jednak do filmu, a dokładnie do ścieżki dźwiękowej Leon Zawodowiec, Shape of My Heart. He deals the cards as a meditation. And those he plays never suspect. Ten numer pojawia się w finałowej scenie, gdy Matylda, Natalie Portman, sadzi roślinkę Leona, Jacques'a Renault, w ziemi na trawniku obok swojej nowej szkoły z internatem. Wypowiada wtedy słowa: myślę, że tu będzie nam dobrze, Leonie. To słuchamy piosenki Shape of My Heart.

Sting był wtedy w bardzo trudnym momencie. Rozstawał się z pierwszą żoną Frances Tombly, z którą miał dwójkę dzieci, a jednocześnie był już związany z aktorką Trudy Styler. Cała sytuacja była bardzo napięta i właśnie z tego emocjonalnego chaosu powstała ta piosenka. W studiu też nie było łatwo z racji nerwowej atmosfery w zespole The Police. Sting, Andy Summers i Stewart Copeland mieli kompletnie różne osobowości. Szczególnie trudna była relacja Stinga z Copelandem. Podczas pracy nad Synchronicity to napięcie między nimi było tak duże, że nagrania momentami przypominały bardziej walkę niż spokojną sesję.

Dzisiaj wiele osób odbiera tę piosenkę jako romantyczną baladę. Tymczasem tekst Stinga jest znacznie bardziej niepokojący. To jest opowieść o obsesji, kontroli i śledzeniu drugiej osoby. Słuchamy.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Sting, który wczoraj skończyłby 75 lat, miał też wielki wpływ również na muzyków z naszego podwórka. Robert Gawliński, Wilki.
1: Jak myślę Sting, to od razu przypomina mi się taki fajny czas w moim życiu, kiedy właśnie mieszkałem u Zbyszka Hołdysa i on był oczywiście zafascynowany Police. Ja również bardzo lubiłem Police, chociaż ja byłem, wiesz, trochę z innego świata, bo ja byłem bardziej nowofalowcem, czyli mnie tam interesowały trochę inne rzeczy, ale to Police rzeczywiście, Zbyszek mnie trochę przykatował tym Police i ja też pokochałem. Ta ostatnia w ich repertuarze, genialna, gdzie tam Every Break You Take, tam inne takie, Herbatka na Saharze, te wszystkie cudowne piosenki, to już sam sobie kupiłem tę płytę, już sam ją katowałem, już nie musiał tego robić Zbychu. Później był taki moment, pamiętam, kiedy mieszkaliśmy, znowu jakaś przerwa była, ale później znowu mieszkaliśmy u Zbyszka. I to był taki moment, kiedy Sting wydał solową pierwszą płytę. I żeśmy słuchali tej solowej pierwszej płyty z takim zdumieniem w ogóle, że matko, jakie to inne, to w ogóle nie przypomina Police, to... Że Sting śpiewa jakoś inaczej, że on nie przypomina siebie z Police, tylko to jest jakieś inne. No ale wiadomo, było później się okazało, dopiero, że to pierwsze Koty za płoty, dopiero kiedy wydał tą płytę, gdzie tam Englishman in New York i tak dalej, taki krok milowy zrobił, gdzie właściwie w tej chwili powiedzieć o Stingu źle, no to jest tak jakby powiedzieć, bo ja wiem, o Jezusie źle, no. Nie wypada po prostu, no.
0: A o co Stinga chciałby zapytać JJ z zespołu Big Cyc?
2: Jak mu się udaje grać takie nieregularne podziały i śpiewać, bo to jest naprawdę coś bardzo, bardzo trudnego. I to akurat mnie jako basistę interesuje, bo dla mnie to jest po prostu sprawa niewyobrażalna, jak on to potrafi zapamiętać chociażby. Ja wierzę w te teksty, które śpiewa, jakoś tak, no nie czuję, żeby to było jakieś bardzo wymyślane, tylko takie są płynące z serca, co jest dla mnie genialne.
0: Zatem niech płynie muzyka Stinga w radiu Złote Przeboje, a na koniec All This Time. I proszę się nie wstydzić, śpiewać ten refren głośno i ze znajomymi. Mariusz Tylmaszczyk, dziękuję, do usłyszenia.

0: A cappuccino też za piątkę?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Mam ochotę na safari.
7: Na safari to trochę daleko.
6: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
7: A ile można upolować?
6: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
7: No to w drogę.
8: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.

0: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Gościem programu będzie za moment Aneta Kilmek-Jędryka z Fundacji Iskierka. Iskierka wspiera dzieci i rodziców dzieci chorych onkologicznie. Iskierka zaczynała 20 lat temu. Wtedy oddziały szpitalne wyglądały zupełnie inaczej.
2: Jesteśmy naprawdę po tych 20 latach zadowoleni ze zmian, które się już dokonały, bo mamy ogląd sprzed dwóch dekad. Wiemy, jakie były warunki i podejście do pacjenta, jak oddziały szpitalne były bardzo hermetyczne.
1: Dziś odbędziemy taką podróż w czasie. Opowiemy o tym, w jakich warunkach Iskierka powstawała, jak było 20 lat temu. Naszym gościem jest Aneta Kilmek-Jędryka, Aleksandra Brodziak. Zapraszam na to spotkanie.
0: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
2: Oddziały były mocno wyizolowane. Wejście na oddział onkologii dziecięcej mieli tylko bezpośredni opiekunowie. Bardzo rzadko praktycznie nie wpuszczano osób z zewnątrz. Jedynie tam dochodzili nauczyciele na przykład, którzy mogli prowadzić zajęcia z dziećmi. Ale 20 lat temu, kiedy szefowa Iskierki, Ola Czernicka-Siwecka, trafiła na oddział ze swoim synem, tam nie działo się nic poza zabiegami i zajęciami szkolnymi w podstawowym zakresie. I tu postawię kropkę. Nie było żadnych wolontariuszy, nie było fundacji, stowarzyszeń, które przychodzą, ani mają czas jakkolwiek dziećmi, bo był zakaz po prostu wchodzenia na oddział. Chodziło o podwyższony reżim sanitarny i takie bardzo dbanie o taką izolację zewnętrzną. Dzieci rzadko były wypuszczane na przepustki. Dopiero często po kilku miesiącach, czyli po tym pierwszym strategicznym połowie roku, mogły na przykład zobaczyć się z rodzeństwem pierwszy raz albo gdziekolwiek wyjść poza oddział. Nie mogły też osoby z zewnątrz odwiedzać osób, więc...
1: I pojawiliście się wy.
2: I pojawiliśmy się wy na jakimś etapie, ponieważ Jola ze swoim mentalnym ADHD, kiedy widziała, że pół dnia na tym oddziale tak naprawdę tańczy po szpitalu nuda, a dzieci są w bardzo różnym wieku i mają naturalną potrzebę czy rozwoju, czy zabawy, czy jakiejkolwiek aktywności, co powodowało, że rodzice opiekujące się dziećmi na oddziale byli też mocno przeciążeni, bo na jakimś etapie kończy się wachlarz pomysłów, którą kolejną bajkę przeczytać, jak ten czas zająć, jak zanonimować czas dziecku. No i tak zaczęły się pierwsze podchody i pytania, czy jeżeli przetoczyło się wszystkie już zabiegi, przejdzie ten obiad, już przyjdą pani nauczycielki, czy popołudniami można by było cokolwiek. Tam szefową oddziału w Zabrzu była wtedy emerytowana profesor Danuta Senta-Jakimczyk, cudowny lekarz, która widziała w tym duży potencjał, w takim otwieraniu oddziału na dostępność, na to, żeby dzieci miały prawo po prostu do kawałka dzieciństwa pomimo tej choroby. Więc Jola zaczęła drążyć tutaj krople skałę, zaczęła zadawać pytania lekarzom, czy jeżeli by była taka możliwość, żeby zorganizować kilkudniowy wyjazd dla dzieciaków z oddziału, czy dzieci by dostały przepustkę. Jak to zrobić bezpiecznie? O co trzeba zadbać, żeby taki wyjazd w ogóle doszedł do wniosku? Więc pani profesorowa

0: dzieci po prostu na jakiejkolwiek formę obozu. 2-3 dni, czasami na przykład na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej mogą zczynić cuda. Mieliśmy znajomych, którzy organizowali takie wyjazdy już dla dzieci onkologicznych z innych ośrodków warszawskich. Poznaliśmy się z ludźmi, którzy wiedzieli, jak z tymi dziećmi pracować, na co trzeba zwrócić uwagę. Mhm. I głównymi atrakcjami, proszę sobie wyobrazić, dla tych dzieciaków to była wspinaczka skalna, jazda kołna w trakcie leczenia.
1: Rewolucja, nie?
0: Tak, wtedy te pomysły, kiedy my, którymi się dzieliliśmy, nawet czy z firmą transportową, czy gdziekolwiek, to wszyscy patrzyli troszkę na oszołomów, którzy no, podejmują dosyć duże ryzyko. A my to ryzyko minimalizowaliśmy w ten sposób, że z każdym dzieckiem zawsze jechała mama albo tata, albo na przykład rodzeństwo, bo doszliśmy do założenia, że rodzina i tak jest rozbita w czasie choroby, więc nie ma sensu jeszcze bardziej ją separować. Dwa, no kto jak to, ale mama, tata wiedzą najlepiej, co, w jakim stanie kondycji dziecko jest, jakie przyjmuje leki, jaki ma rytm dobowy, co mu trzeba, o co, na co trzeba zwrócić uwagę, więc ten bufor bezpieczeństwa tak naprawdę był najlepszy tutaj. No wiadomo, że zawsze zabieraliśmy ze sobą lekarza. Ale jak do tego doszło? No, oprócz tego, że dostaliśmy jakiś tam zielony pomysł, że taki wyjazd można by było zrobić. Wiadomo, że w poniedziałek na przykład wyjeżdżają, w czwartek, piątek wracają na oddział. Jeżeli cokolwiek się nie dzieje, też wracamy od razu z dzieckiem na oddział. No i wstępnie pani profesor dała zielone światło, że to by mogło się udać. No i wiadomo, trzeba było zorganizować jakieś pieniądze. Trzeba było to jakoś sfinansować. Nie było jeszcze Fundacji Iskierka. Było stowarzyszenie działające przy szpitalu, właśnie pod patronatem pani profesor.
1: Przy szpitalu w Zabrzu.
0: No i wpadłyśmy na pomysł, żeby zorganizować aukcję charytatywną. Oczywiście nie miałyśmy kompletnie zaplecza, ani co, gdzie, jak, od kogo, więc myśleliśmy, że w Zabrzu się wtedy zaczęły dziać pierwsze warsztaty arteterapeutyczne. To była pierwsza rzecz, którą de facto nam pozwolono, czyli zaczęli przyjeżdżać artyści z zaprzyjaźnionej galerii z Bytomia, Stalowa Anioły i przygotowywali bardzo oryginalne warsztaty artystyczne, bo na przykład prezentowali dzieciom techniki mozaiki, witrażu, czyli coś, co w naturalny sposób je bardzo zaciekawiało. W efekcie powstawały przepiękne prace. To było malowanie na jedwabiu, to były witraże, to były mozaiki.
1: Dzieci też, tak?
0: I dzieci po prostu wykonywały różne prace. Więc stwierdziliśmy, że to jest najlepszy potencjał. I część tych prac oprawiliśmy w ramki i przeznaczyliśmy na licytację. Popytałam naszych przyjaciół różnych tutaj w środowisku. Dostaliśmy patronaty medialne. Ewa Uryga zaśpiewała, dzieciaki zagrały. No naprawdę, żeśmy tutaj mieli piękne grono fajnych ludzi, którzy się zaangażowali w ogóle tej inicjatywy. I z pierwszej aukcji charytatywnej, która się odbyła, jak dobrze pamiętam, w 2004 roku udało nam się kilkanaście tysięcy zebrać i zorganizować 2 turnusy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej z hipoterapią, spinaczką skałkową dla dzieciaki w trakcie leczenia onkologicznego.
1: Ale musiałbyście mieć takie poczucie, że naprawdę wydarzyło się coś no, wyjątkowego, tak? Skoro do tej pory...
0: Miałyśmy przeczucie? Miałyśmy przeczucie.
1: Poczucie, bardzo poczucie. Ja mówię, już wiesz, jak się okazało, że jest woda i jest kasa.
0: Powiem tak, to było trochę zaufanie intuicji, które nas chyba bardzo mocno trzyma w tym naszym korze przez te 20 lat, że czujemy często pod skórą, co może bardzo służyć dzieciom i rodzicom. I to się nie pomyliłyśmy, bo dzieciaki jak wróciły z tego wyjazdu na oddział, lekarze do nas dzwonili. Po pierwsze, że wyniki są lepsze. Że nie wiedzą, co myśmy im zrobili, ale tutaj nagle tu wzrosty, tu spadki, tu mówi, no my tu walczymy kolejne tygodnie, a mówi po tych 3 dniach po prostu jest zupełnie wraca inne dziecko w innej kondycji.
1: Od 20 lat Fundacja Iskierka wspiera dzieci chore onkologicznie, pomaga rodzicom chorujących dzieci, działa przede wszystkim w naszym regionie, ale nie tylko. Wszystkie szczegóły na temat fundacji znajdziemy oczywiście na stronie internetowej Iskierki. Tu też kilka informacji o tym, w jaki sposób my możemy Iskierkę wspierać. A przypomnę, że naszym gościem przed momentem była Aneta Klimek-Jędryka.
2: To warto wiedzieć.
1: Zajrzymy teraz do Muzeum Historii Katowic. Opowiemy o nowych 38 obrazach Witkacego, które trafiły do tej placówki, mówi Natalia Kruszyna, starszy kustosz w Muzeum Historii Katowic.
3: Od dawna jesteśmy skupieni na twórczości tego wybitnego artysty. Ja sama badam ją rzeczywiście od wielu lat, a szczególnie właśnie te związki między asymetryczną damą a Witkacym. Ale dzięki temu, dzięki tej mojej pracy udało się nawiązać kontakt z Instytutem Witkacego. To jest taka fundacja, która zgromadziła wielu badaczy i znawców twórczości Witkacego, między innymi jednego z tak zwanych papieży witkacologii, czyli profesor Janusza Deglera. Zaczęłam z nimi współpracować.

0: pracować i w ramach tej współpracy okazało się, że Marek Średniawa z Instytutu Witkacego nawiązał kontakt z państwem Zofią i Iwo Białynickimi Birulami, którzy posiadają właśnie tak wspaniałą kolekcję. Te rozmowy z nimi rozpoczęły się jeszcze parę lat przed pandemią. Odwiedzaliśmy ich, rozmawialiśmy o wystawie, o katalogu i rzeczywiście udało się doprowadzić do wystawy i wydrukowania wspaniałego, cudownie ilustrowanego katalogu do wystawy na przełomie roku 22 i 23. Wystawa ta cieszyła się ogromną popularnością. Wielu z Państwa nas wtedy odwiedzało i zresztą została dostrzeżona przez marszałka. Otrzymaliśmy za tą wystawę nagrodę główną za wydarzenie muzealne roku 23. I stąd te rozmowy rzeczywiście toczyły się już od wielu lat. Zaprzyjaźnialiśmy się coraz bardziej, rozmawialiśmy o tym, co dalej będzie z tą kolekcją niezwykłą, wspaniałą, aż w końcu Państwo, Zofia i Iwo, podjęli decyzję, że chcą sprzedać tę kolekcję, ale zależy im bardzo na tym, aby ta kolekcja została zachowana w całości, jako że na większości z tych obrazów są przedstawieni członkowie ich rodziny, osoby im bardzo bliskie. Chcieli, aby ktoś o nich pamiętał i chcieli, aby ta kolekcja nie rozproszyła się, bo oczywiście mogli ją sprzedać za dużo większe pieniądze.
1: Muzeum Historii Katowice zakupiło kolekcję 38 dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza, Witkacego. Obrazy były częścią największego przedwojennego zbioru prac artysty, należącego do jego najbliższych przyjaciół, lekarza i malarza Teodora Białynickiego-Biruli i jego żony Heleny. Dotąd zbiór znajdował się w rękach ich krewnych, o których mówiła przed momentem Natalia Kruszyna. I jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać. Otóż Muzeum Historii Katowic zostało powołane do życia w roku 1981, a głównym powodem tej decyzji stało się przekazanie do niego zbioru, który można nazwać kolekcją założycielską. Było to 26 portretów Witkacego przedstawiających ulubioną modelkę artysty, Eugenię Wyszomirską, tak zwaną asymetryczną damę.
2: Życie w mieście.
1: Czas na kolejnego gościa. Jest nim Grzegorz Wójkowski, założyciel stowarzyszenia Bona Fides. Porozmawiamy o konsultacjach. Co chwilę słyszymy, że gdzieś odbywają się jakieś konsultacje społeczne w dodatku. Czy aby na pewno są to konsultacje społeczne? Jak takie idealne konsultacje mogłyby wyglądać? O tym wszystkim już teraz zapraszam.
3: Grzegorz Wójkowski, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides.
1: O, i porozmawiamy sobie właśnie o aktywności obywatelskiej, bo my jako obywatele możemy się aktywizować na różne sposoby, tak? Uczestniczyć w najróżniejszych projektach, takich jak chociażby budżety obywatelskie, o których rozmawiamy sobie dosyć regularnie, czy konsultacje społeczne, o których mam nadzieję porozmawiamy za chwilę, bo tak się złożyło, że przyglądaliście się takim konsultacjom, tak?
3: Mogą być prowadzone w bardzo różny sposób. Można po prostu, nie wiem, dać w internecie ankietę i powiedzieć, wypełnij ankietę, zebrać i to są będą konsultacje, a można spotkać się
1: jest
3: z mieszkańcami.
1: Jest definicja konsultacji? Jakiś taki wzorzec?
3: Wzorca nie ma. Mhm. Wzorca nie ma. Konsultacje społeczne to jest jakiś proces, w których władza pyta się mieszkańców, co myślą na jakiś temat.
1: Czyli tak? Ta ankieta też może być.
3: Też może być, aczkolwiek, aczkolwiek eksperci zajmujący się procesem konsultacji społecznych mówią, że konsultacje społeczne, żeby mówić naprawdę o konsultacjach społecznych, to powinno być taka, to powinna być przestrzeń do tego, żeby jeden mieszkaniec z drugim mieszkańcem mógł się spotkać i wymienić opinię.
1: Czyli mieszkaniec bardziej z mieszkańcem niż mieszkaniec z urzędnikiem.
3: Na koniec wszystko ma trafić do urzędnika, ale wcześniej, żeby się spotkał mieszkaniec z mieszkańcem. Ja powiem czemu, no bo jeżeli na przykład władza da w internecie ankietę i powie na przykład, nie wiem, co chcecie zrobić z jakimś tam placem, co tam ma powstać, no to ja na przykład, nie wiem, mam 100-letniego syna i mogę powiedzieć, niech tam będzie boisko do piłki nożnej dla dzieci, a ktoś jest osobą starszą i powie, dajcie ławeczki, kilka drzew i ja chcę sobie w spokoju siedzieć, a ktoś wymyśli jeszcze coś innego. I teraz władza dostaje te informacje i musi podjąć jakąś decyzję i podejmie decyzję tych ławeczek, a ja powiem, kurde, no tak, gdy mnie nie słuchają. A teraz jak są według mnie dobre konsultacje robione i władza nas zaprosi do jakiejś rozmowy.
1: I moderuje może bardziej.
3: Jest też jakiś moderator.
1: Zlicza
3: głosy. Tak, jest, dokładnie. Nie zlicza głosów, ale moderuje. Jest moderator. My rozmawiamy. I teraz ja mówię, że ja bym chciał boisko i dlaczego, a osoba inna mówi, że chce ławeczki i dlaczego, no to zderzamy się z tymi opiniami i potem jak władza podejmie jaką jakąś decyzję, to ja już widzę, na jakiej podstawie też podjadą, że są inni, mają jakieś inne argumenty, zresztą może się przekonamy jeden drugiego, a może się okaże, że da się zrobić coś, co będzie jakaś część na przykład sportowa i część na przykład odpoczynkowa, jak się spotkamy i właśnie nie jest to, bo tak naprawdę takie konsultacje internetowe to jest plebiscyt bardziej niż...
1: Zliczanie głosów. Ile głosów za tym, czy za tamtym?
3: 30% powiedziało to, a 17% powiedziało tamto. To dla mnie to jest, to nie jest dobre.
1: Przed chwilą Grzegorz Wójkowski, założyciel Stowarzyszenia Bonafides. Stowarzyszenie wspiera samorządy, ale przede wszystkim wspiera nas, mieszkańców, którzy chcemy zmienić nasze najbliższe otoczenie, ale nie bardzo wiemy, jak to zrobić, jak rozmawiać z urzędami, od czego zacząć, jak dopełnić wszelkich formalności, do czego mamy prawa. I między innymi o tym wszystkim przeczytamy na bonafides.pl.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Czy Monikę Bajkę z Domonie w Stróżu trzeba przedstawiać? No, pewnie nie. Spotykamy się regularnie. Monika opowiada o tym, co anioły robią, czym się zajmują, w jaki sposób wspierają dzieci. A to jest wsparcie dla dzieci w bardzo różnym wieku, od tych najmłodszych do najstarszych. Dziś porozmawiamy o trudach i znojach wychowania.
4: No to znaczy jakby na pewno ważne jest to, że my działamy przez cały rok z dzieciakami. Jakby prowadzimy dla nich drugie domy, pracujemy z nimi na ulicach, pomagamy terapeutycznie, prowadzimy specjalistyczne placówki wsparcia dziennego, więc jest taka specjalistyczna, terapeutyczna, psychologiczna pomoc, ale też wychowanie, też posiłki.
1: A tę wyliczankę można by jeszcze kontynuować. Za chwilę Monika Bajka opowie o tym, co jest najważniejsze. O poczuciu bezpieczeństwa porozmawiamy, o poczuciu własnej wartości. Aleksandra Brodziak, zapraszam na to spotkanie.
2: Tym żyje Śląsk i Zagłębie.
1: Nie chodzi o to, żeby było łatwo, ale żeby było możliwe. To jest motto Domu Aniołów Stróżów. My dziś rozmawiamy z Moniką Bajką, szefową Domu Aniołów Stróżów. Rozmawiamy o codziennej pracy z dziećmi.
4: To są dzieci z trudnych rodzin, z ubogich rodzin najczęściej. Dzieci, które głównie nie wierzą w siebie i w swoje potencjały, zasoby. Raczej albo mają taki nieadekwatny obraz siebie, że jakoś to będzie, tak mówiąc kolokwialnie. Albo taki, że właśnie są zupełnie do niczego. No więc jakby bardzo dużo pracy pedagogów i psychologów w Domu Aniołów Stróżów jakby poświęcone jest temu, żeby to poczucie wartości zdrowe oczywiście budować. No bo na nim z kolei buduje się przyszłość jakby i ta zdolność jakby zaangażowania się w coś, bo rodzi się wiara, że to ma sens i że ja dam radę. No i to się dzieje cały rok. My tutaj nie zwalniamy rzeczywiście tempa, jakby nasze placówki działają cały rok, to jakby tutaj nie mamy przerw, jakichś ferii świątecznych czy wakacji, tylko to jest w ogóle taki szczególny czas, bo to jest czas wzmożonej pracy, dlatego że już od 15 lat wychodzimy do dzieciaków na ulicę, do dzieci, które też nie wyjeżdżają nigdzie na wakacje, które z powodu trudnej sytuacji zostają w mieście, zostają często bez opieki. One też zostają często bez ciepłego posiłku. Dane policyjne bardzo jasno mówią, że okres wakacji jest takim okresem wzmożonych zagrożeń, wypadków i śmiertelnych, i kalectwa, i zagrożenia takiego jak narkotyki, alkohol. Tutaj dużo się takiego dzieje. Jeśli dzieci są same, no to oczywiście to zagrożenie jest większe, więc jakby my zdecydowaliśmy się, patrząc na tą naszą misję, żeby to nie było tak, że te kwestie ekonomiczne są barierą i że takie dziecko nie może nigdzie spędzić wakacji, że nie może pójść na kolonie, półkolonie i tak dalej. No więc dla prawie 300 dzieci każdego roku organizujemy taki projekt Anielskie Lato. To się dzieje i w zajęciach terapeutycznych, i w kulinarnych, i w sportowych, i w wycieczkach, wyjściach, wyjazdach, bo staramy się też jak najwięcej dzieciom dać takiego oddechu od codzienności, od ich dzielnic, od tego, żeby mogły gdzieś być poza tymi miejscami, które często są dla nich też trudne. Poza tym mieszkają w dzielnicach, które mają fajne miejsca, ładne, ale wiele miejsc też jest brzydkich i zaniedbanych, więc wyjazd w góry, wyjście na wycieczkę, że jest fajny świat, w którym ja mogę też być i że warto się starać i pracować, uczyć, żeby kiedyś móc już o własnych siłach tworzyć swoje miejsce w życiu właśnie w takim świecie przyjaznym, tak?
1: No tak, a oprócz wiary w siebie, więcej takich ważnych rzeczy, na które zwracacie uwagę? Co by to mogło być?
4: Myślę, że pierwsza ważna rzecz w wychowaniu i w naszej historii każdego z nas to jest poczucie bezpieczeństwa. To jest oczywiście w tej piramidzie potrzeb taka kluczowa kwestia, więc jakby przede wszystkim dziecko potrzebuje się czuć bezpiecznie. No a bezpieczeństwo to jest spokój w domu, to jest stabilność, to jest przewidywalność, no i tego dzieciaki u nas często nie mają. Te domy są często pełne emocji, napięć, nerwów, bywa, że agresji i przemocy. Często są niestabilne, bo no niekoniecznie tam są stałe związki, często się przewijają różne osoby przez te domy, więc to jest pierwsza sprawa. A jak chodzi o poczucie własnej wartości, no to no my je tworzymy przez to, że my jako dorośli ufamy, że dziecko jest nie tylko wartościowe, ale że sobie też poradzi. Że ma wartość i że sobie poradzi. I myślę, że to są takie dwie rzeczy, na które ja bym zwracała uwagę i co my próbujemy robić. I myślę, że robimy skutecznie, bo widzę po naszej młodzieży, która no już kompletnie inaczej funkcjonuje w świecie, inaczej się komunikuje, czuje się swobodnie w miejscach, które w ogóle nie są z ich bajki, że tak powiem, nie? W różnych firmach, w Nosprze, na wyjazdach i tak dalej. No po pierwsze pokazujemy, wyciągamy z nich jakby to, co jest ich potencjałem. Dam taki przykład, który może być kontrowersyjny, ale chciałabym to zobrazować po prostu. Właściwie dwa przykłady. Jeden mniej kontrowersyjny, drugi bardziej. Mniej kontrowersyjny jest taki, że jest chłopak na przykład, ja miałam takiego podopiecznego, ja sam byłam wychowawcą, Łukasz miał wtedy chyba 7 lat, który w ogóle no, większość czasu spędzał sam na ulicy. No i rozrabiał i oczywiście to, jak go widział świat zewnętrzny, to, że on rozrabia, ale on na przykład zbierał sobie pieniądze na lody, zbierając kasztany i on pod kasztanowcem był w stanie sprzedać worek kasztanów. Był tak przekonujący. I teraz pytanie, co my widzimy? Czy my widzimy dziecko, które się szwenda po ulicy, wciska ludziom kasztany i w ogóle jest rozrabia? Czy my widzimy odważnego chłopca, przedsiębiorczego, który wierzy, że sobie poradzi, który prowadzi negocjacje, który prowadzi sprzedaż, tak? Ja widzę to drugie. No i kontrowersyjny przykład. Myśmy teraz na szczęście, właśnie przez to, że zaczynamy wcześniej pracować z dziećmi, to już młodzież, z którą pracujemy, już nie ma konfliktów z prawem, ale te początki do Anioł Służów, to też mój początek obecności w Aniołach, to była praca też z młodzieżą, która no, miała już porządnie, że tak powiem, na bakier z prawem. Mieliśmy sporo złodziei. No i teraz oczywiście ja tutaj absolutnie nie chcę powiedzieć, że to jest dobrze być złodziejem i że to należy pochwalić, ale żeby być złodziejem, to też trzeba zaryzykować, trzeba mieć strategię, trzeba mieć pomysł i trzeba być odważnym. I myślę, że nie każdy by potrafił. No i teraz znowu pytanie, jak to przekuć w dobro, tak? Oczywiście.
1: Czyli jak wykorzystać
4: tak, jak pokazać,
1: potencjał?
4: Popatrz, ty masz w sobie taki potencjał, ty go wykorzystujesz w stronę, która jest no, niekorzystna, zła, tak? Jakby no, nie wolno tak jeszcze robić. Ale to pomyślmy, jak ten potencjał wykorzystać. Jak to, że naprawdę ty potrafisz zaplanować tą kradzież. Jak to przekuć to, żebyś zaplanował swój rozwój?
1: Strategiem.
4: Tak. Tak, więc jakby tutaj zachęcam każdego do takiego odważnego patrzenia, żeby zobaczyć te pozytywy, te potencjały. A jeszcze druga rzecz, a propos poczucia wartości, bo mówiłyśmy o tym, że jedna to jest dostrzec potencjał, czasem nieoczywisty, no bo my się często skupiamy na tym, no, że dziecko się dobrze uczy. Ja bym powiedziała, że dzisiaj naprawdę to ma ograniczone znaczenie. Jakby system edukacji jest przestarzały. No trzeba to powiedzieć, myślę, że to już każdy odważnie mówi. Jest jaki jest, rozumiem, że to jest trudne to zmienić i nie ma specjalnie do końca pomysłu, szczególnie zrobić to w skali globalnej. No ale jakby łączenie dzieci wiekiem, że wszystkie urodzone w tym samym roczniku muszą coś, wszystkie muszą siedzieć, wszystkie 45 minut się mają akurat uczyć, czemu 45, a nie wiem, czemu nie 20, a czemu nie godzina, no tak, no i tak dalej, i tak dalej. A na dodatek jesteśmy w takiej sytuacji, że tak szybko się zmienia świat, tak szybko się zmieniają, powstają i znikają zawody, że dzisiaj stawiają to, że dziecko ma świadectwo z paskiem w klasie 7. Czy ja wiem, czy to ma jakieś znaczenie?
1: Pytała Monika Bajka, szefowa Domu Aniołów Stróżów, a przypomnę, że anioły działają już od jakichś 30 lat. Pomagają dzieciom z pogórniczych i pochutniczych dzielnic Katowic, Chorzowa i Sosnowca.
2: Istotne dla Śląska i Zagłębia.
1: Wspieranie procesu leczenia, remonty i doposażenie szpitali dziecięcych, arteterapia, dziecięca orkiestra onkologiczna, jedzonko, portal Onkorodzice, Onkoporadnik i wiele innych projektów ma na swoim koncie Fundacja Iskierka. My za chwilę opowiemy o nowości, o tym, jak AI może wspierać leczenie. Mówi Aneta Klimek-Jędryka z Fundacji Iskierka.
5: Trudno było przejść obojętnie w, obok narzędzia, które daje ogromne możliwości. No, wszyscy się przyglądaliśmy tym potencjałom, jakie daje sztuczna inteligencja i powiem tak, nas ucieszyło to, że sztuczna inteligencja daje nam możliwość narzędziową do tego, żeby wdrażać pewne rozwiązania w naszą pracę terapeutyczną, którą prowadzimy z dziećmi onkologicznymi. Kiedy oglądaliśmy różnego rodzaju potrzeby, zgłosiła się do nas firma, która przygotowuje spersonalizowane bajki dla po prostu z dzieci, które zachorują. Są to takie bajki terapeutyczne na wielu tematach i poziomach. Oni tworząc taki startup, zaproponowali, zapytali nas, czy nie widzielibyśmy tutaj potrzeby zastosowania też tych bajek w procesie terapeutycznym dzieci w trakcie leczenia onkologicznego. Więc nasza psycholog Małgosia Bereza Stanisławska bardzo szybko też podchwyciła temat. Zaczęliśmy się przyglądać i zobaczyliśmy ogromny potencjał w tym, ponieważ praca indywidualna z dzieckiem w trakcie leczenia wymaga zupełnie też adaptowania nowych narzędzi. Dzieci są w bardzo różnym wieku, i ten moment, kiedy można w pracę terapeutyczną włączyć narzędzia, które są dla nich ciekawe, atrakcyjne i bliskie, powoduje, że ten proces też jest skuteczniejszy, efektywniejszy. I na czym to polega, tak w skrócie? Psycholog spotyka się z pacjentem onkologicznym, gdyby rodzina zgłasza gotowość do wzięcia udziału w tym projekcie, i jest tworzona bajka, gdzie jest spersonalizowany bohater. Czyli dziecko tak naprawdę nadaje swoje cechy od swojego otoczenia i swojej osobowości temu bohaterowi, którego później ogląda w książce. Pokazana jest to jako ścieżka powrotu do zdrowia. My ten projekt mamy nazwany jako tarcza zdrowia. To jest bajka o mnie, dokładnie. Tak to się nazywa, bajka o mnie, gdzie poprzez analizowanie zasobów dziecka, ono też odkrywa swoje mocne strony, tak nazywając w skrócie. Poprzez serię takich rozmów, które są przeprowadzane, ono samo wskazuje, gdzie są jego mocne strony, które cechy charakteru uważa za swoje mocne, które słabsze, jakie ma otoczenie, gdzie widzi swoje różnego rodzaju dobre cechy, jaki ma potencjał, w sensie na przykład, że ma bardzo dużo odwagi albo że ma pewne umiejętności, i jest to w sumie pokazane w formie takiej troszeczkę przygodówki, gdzie zdobywa się te poszczególne. Tak, one są już, te książki powstają. Na naszej stronie internetowej pod w naszych projektach można znaleźć hasło Tarcza Zdrowienia. Tam jest, oprócz tego, że jest przedstawiony ten projekt, pokazany, jak te książki powstają w pracy takiej terapeutycznej psychologa z dzieckiem i z jego rodziną, ale też zrobiliśmy krok do przodu, a mianowicie nasza psycholożka nakręciła ileś tam filmów instruktażowych do tego, żeby rodzice sami mogli też tą książkę przygotowywać ze swoimi dziećmi.
1: Szukam tarczy zdrowienia.
5: Nasze projekty, strona Fundacji Iskierka.
1: No, jestem na stronie, oczywiście, że tak.
5: Taki kafelek na dole. I te filmy instruktażowe pomagają, służą temu, żeby można tą ścieżkę skrócić. Niekoniecznie trzeba się spotkać z panią psycholog na oddziale. Można tą książkę zamówić i jakby samemu też z własnym dzieckiem ten proces przejść.
1: Co to za startup, który się zgłosił do was z taką propozycją? Nie wiem, jacyś młodzi ludzie?
5: Młodzi ludzie, młode małżeństwo. Programiści, którzy na co dzień przygotowują aplikacje, piszą programy i przygotowali taki projekt Bajka o mnie, który uruchomili jakiś czas temu, gdzie dystrybują książeczki właśnie z personalizowane z użyciem technologii AI.
1: A to stąd tutaj możemy się pochwalić?
5: Oni są chyba z Poznania, z tego co dobrze pamiętam. Serdecznie pozdrawiamy Klaudię i męża, bo ich wkład naprawdę tutaj też merytoryczny, technologiczny był bardzo duży. Oni się ogromnie zaangażowali też w ten projekt. I oprócz tego, że tą książeczkę można zamówić na ich stronie, też jeszcze dochód ze sprzedaży tych książeczek jest przeznaczany na fundację, tak więc tutaj bardzo szeroko popatrzyliśmy na te działania. Jest to na razie pilota. Sprawdzamy, jak to rozkręcić, jeśli chodzi o możliwości skalowania tego, więc przygotowujemy się tutaj też i finansowo, sprawdzamy też technologię i narzędzia, żeby ten proces maksymalnie usprawnić. Z dobrych wiadomości, czy mogę się już pochwalić, to ten projekt został doceniony na festiwalu Sektor 3.0. To jest takie wydarzenie, które łączy środowisko organizacji pozarządowych z całą branżą IT i od wielu lat pokazuje, jak narzędzia i rozwiązania branży programistycznej mogą pomagać w działaniach społecznych i ułatwiać pracę organizacjom pozarządowym. Mhm. Tak więc tutaj się też mocno ucieszyliśmy, bo oni zobaczyli bardzo też duży potencjał w tym projekcie. Podoba im się, że jest prosty, nie bardzo kosztogenny, daje szansę dużego skalowania i tak naprawdę pokazuje, jak tą sztuczną inteligencję zastosować w takich po prostu naszych bieżących potrzebach.
1: O nowym projekcie Fundacji Iskierka, projekcie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, mówiła Aneta Klimek-Jędryka. Temat jest rozwojowy, a na razie odbył się pilotaż tego programu. W projekcie wzięli udział podopieczni Fundacji Iskierka, dzieci leczone na oddziałach onkologicznych w Katowicach i Zabrzu.
2: Radio Złote Przeboje Karolina, 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Rozmowy takie jak ta nieczęsto zdarzają się w naszym programie, tym bardziej zapraszam. To będzie spotkanie radiowca z radiowcem. Naszym gościem będzie Bogdan Widawka, który w śląskim eterze znany jest od jakichś 30 lat. Będziemy rozmawiać nie o radiu.
6: Wiedziałem, że to nie będzie mój pierwszy i ostatni dyżur w szpitalu, chociaż takie było założenie, bo na tym polegała akcja.
1: Porozmawiamy o wolontariacie, ale też o nauce, na którą naprawdę nigdy nie jest za późno. Ola Brodziak, zapraszam.
2: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Porozmawiajmy o tym, co ostatnio pochłaniać bardzo, nie bardziej oczywiście niż radio, ale co to takiego?
6: Wolontariat. Chociaż muszę powiedzieć, że to nie jest moje pierwsze zetknięcie z wolontariatem. Pierwsze było chyba z 10 lat temu. Byłem audiodeskryptorem. Brzmi strasznie, a tak naprawdę chodzi o opisywanie ilustracji tego, co za oknem, wszystkiego w zasadzie, osobom z dysfunkcją wzroku, czyli osobom niewidomym, niedowidzącym. Opisywałem ilustracje do gazet, czy też ilustracje z gazet. Czasem jak braliśmy udział w jakichś wypadach w góry, opisywałem im to, co widzimy, to, co ja widzę. W każdym razie z wolontariatem miałem do czynienia już wcześniej i działałem w tym kierunku z osobami niewidomymi jakieś 3, może 4 lata. I potem była długa przerwa. No i na początku grudnia 2025 roku przeczytałem, że szpital miejski w Gliwicach poszukuje wolontariuszy. A tak naprawdę to bardziej zainteresował mnie najpierw taki fragment aktualności, to chyba w aktualnościach było w TVP3 naszym katowickim, gdzie była rozmowa, czy też materiał o pacjentach szpitala, których nikt nie odwiedza w czasie świąt. To było w kontekście przyszłych świąt, a więc których nikt nie odwiedzi. Dziennikarze TVP Katowice wybrali się właśnie do szpitala miejskiego w Gliwicach i rozmawiali z pacjentami, z pacjentkami, którzy wiedzieli już, że nikt do nich nie przyjdzie. I zrobiło to na mnie tak kolosalne wrażenie, dosłownie mrówki przebiegły mi po plecach i pomyślałem sobie, to jest coś absolutnie wyjątkowego i trzeba w tym wziąć udział, dlatego że zaraz następny plakat, następny post dotyczył właśnie już wolontariatu w szpitalu w Gliwicach, gdzie szpital informował, na jakich zasadach taki wolontariat mógłby się odbywać, czyli wymagań nie było wiele. Pierwsze wymaganie to empatia. Drugie wymaganie to czas minimum przynajmniej jedna godzina tygodniowo, no to przez nas też nie jest specjalnie dużo i żadnego przygotowania, wykształcenia medycznego. Chodzi po prostu o to, żeby przyjść, porozmawiać, pobyć, potowarzyszyć, posłuchać, porozmawiać, przeczytać książkę, zagrać w jakąś planszówkę.
1: Potowarzyszyć,
6: tak. Mhm. Więc pomyślałem sobie, fajnie, to jest to, co chcę robić i w święta będę miał akurat czas na to, więc nie będzie problemu. Ale zobaczyłem, że pod tym postem jest już 200 komentarzy. I wszystkie komentarze były takie same w zasadzie, bo zaczynały się od słów: jestem zainteresowana, jestem zainteresowany, proszę o kontakt w celu ustalenia szczegółów. I pomyślałem sobie, jeżeli 200 osób zgłosiło się, no to gdzie ja się będę pchał, na pewno sobie poradzę. Minęły 2 godziny, nie dawało mi to spokoju. Wszedłem z powrotem, napisałem do szpitala krótkiego maila. Po kilku godzinach zadzwonił telefon, zadzwoniła Mariola Michalska, rzeczniczka szpitala, która jest też koordynatorką wolontariatu. w tym szpitalu. Po 20 minutach ustaliliśmy już szczegóły. Rozmowa była bardzo konkretna i ustaliliśmy, że mój pierwszy dyżur będzie w Wigilię od 12 w południe do 18. 6 godzin. To nie jest godzinka tygodniowo, natomiast uznałem, to jest taki fajny czas, żeby coś zrobić. Nie miałem jeszcze zielonego pojęcia, co ja tam będę robił, ale wiedziałem, że 6 godzin to jest to. Tak się składa, że moja żona, która też jest wolontariuszem, akurat też w Wigilię miała dyżur. Więc stwierdziłem, okej, nie będzie problemu, akurat przyjadę i będzie kolacja. I nadeszła Wigilia, czyli dzień wolny już. To jest bardzo ważne. I przekroczyłem bramy szpitala o 12, właściwie przed 12, z biciem serca. Autentycznie byłem strasznie zdenerwowany. Przejęty w zasadzie, chyba to jest właściwe określenie. Przejęty tym, co za chwilę się tam wydarzy. Ale też trochę stremowany, bo do tej pory właściwie znałem szpital z jednej strony, z odwiedzin, tak? Różne sytuacje w życiu się zdarzały w mojej rodzinie, w związku z tym trochę bywałem w szpitalu, delikatnie mówiąc, w różnych szpitalach cięższych, mniej cięższych oddziałach. Wydawało mi się, że nic mnie nie zaskoczy. Natomiast kiedy po pierwszej godzinie wyszedłem na zewnątrz, żeby zaczerpnąć powietrza, no to... Ja nawet teraz, jak to mówię, to mam problem, żeby powiedzieć to tak całkiem swobodnie. To powiem szczerze, że miałem duży problem, żeby się opanować i zacisnąć zęby, bo no, najzwyczajniej w świecie chciało mi się płakać. Ponieważ z bliska zobaczyłem tą ludzką biedę. Właśnie taka samotność, taka bezradność też, ból. Pomyślałem sobie tak, no nie może być to tak przeze mnie odbierane, bo ja tutaj wiele nie zrobię, jak się tak będę rozklejał nad tym wszystkim. Oczywiście tam u góry w szpitalu nie pokazałem tego po sobie. I potem już było okej. Czyli już było tak, jak powinno być. Z uśmiechem na ustach, pogodnie, z rozmową, z różnymi sytuacjami, które albo starałem się rozwiązać sam, albo z pomocą pielęgniarek, opiekunek medycznych. Zresztą to muszę podkreślić, bo to wtedy, nie tylko wtedy, ale akurat ten dyżur to jest takie miejsce szczególne w moim sercu, ten pierwszy dyżur wolontariacki, wigilijny, też wiadomo, jak my Polacy do tego podchodzimy, do Wigilii. Więc muszę powiedzieć, że ten zespół, który był wtedy na internie Szpitala Miejskiego w Gliwicach, w Wigilię, ojej, no to naprawdę jest mistrzostwo świata, bo i wszystkie dziewczyny, mówię dziewczyny, bo tam szybko przeszliśmy na ty, ale też dwaj panowie lekarze. Przez 6 godzin przeżyłem tyle, ile nie przeżyłem przez kilkanaście lat. Mówię zupełnie szczerze i z pełną świadomością.
1: Oczywiście na tym jednym dyżurze w Wigilię nie mogło się zakończyć. Mało tego, nie zakończyło się nawet na wolontariacie, bo ta cała historia ma bardzo ciekawy ciąg dalszy.
2: Jeszcze dziś w programie.
6: Moją pierwszą inspiracją była koleżanka, która mieszka w Świętokrzyskim, jest pielęgniarką, która kiedyś pracowała w korporacji, ale w pewnym momencie pomyślała, że zmieni jednak wszystko w swoim życiu i zmieniła. Dla mnie to było tak kolosalnie nieprawdopodobne, jak to usłyszałem kilka lat temu. Bardzo mi się to spodobało i no, urosła w moich oczach nieprawdopodobnie. Drugą inspiracją był narzeczony mojej córki, który kiedyś tak po prostu rzucił w trakcie rozmowy o wolontariacie, a panie Bogdanie, no a może by pan poszedł do szkoły? Są takie kierunki różne. To przecież można zostać opiekunem medycznym.
1: No właśnie. I Bogdan poszedł za ciosem. Dziś rozmawiamy o drodze od wolontariatu do opiekuna medycznego. Ciąg dalszy spotkania z Bogdanem Widawką już teraz. Zapraszam.
2: Historia, którą warto poznać.
1: Jakie tam są przedmioty do ogarnięcia? Bo ja tak spojrzałam, widziałam, że na przykład jest też język migowy.
6: Tak, masz rację, jest też język migowy. Ja akurat jestem w takiej podstawie programowej, tej nowej, bo są dwie, w której jest już język migowy, między innymi jest też pobieranie krwi, czego wcześniej nie było.
1: Czyli te kompetencje jakby są...
6: Poszerzane, tak, poszerzane. Jest też język angielski w medycynie, w farmakologii, podstawy oczywiście, o tym mówimy. No, nie muszę mówić o pierwszej pomocy, bo to jest jakby z definicji rzecz oczywista. Są przedmioty, które dotyczą pielęgnacji, higieny, które dotyczą planowania, diagnozy, ale jest też anatomia, patofizjologia, podstawy. No, te tematy są przeróżne, dość szerokie, ale bardzo ciekawe.
1: A jak się czujesz jako osoba w słusznym wieku? Na takich, no chciałam powiedzieć studiach, ale to nie są studia w studiu,
6: nie, nie.
1: Tak? Studium?
6: Tak, to jest studium medyczne. Tak, to nie są studia, to jest studium medyczne. Jak się czuję? No, szedłem do tej szkoły z takim dużym znakiem zapytania, bo wyobrażałem sobie, że no właściwie to tam będą sami młodzi ludzie. Ja będę się tam czuł jak taki weteran, jakiś dinozaur. No ale okazało się, że tak źle nie jest, bo rzeczywiście oprócz tego, że są bardzo, bardzo młode osoby, są też osoby wprawdzie młodsze ode mnie, ale no, nie są całkiem po szkole, tak to nazwę, żeby też nikogo nie urazić. Mm-hmm. Ale nie czuję się absolutnie jakimś ewenementem.
1: Mm-hmm. Jakie masz plany, nie? Bo tak, wolontariat wolontariatem, no, opiekun medyczny to już są inne kompetencje troszkę. Czy tutaj chciałbyś to wykorzystać? Bo jak rozmawialiśmy sobie na tak zwanym offie poza mikrofonem, no to mówiłeś, że radio to radio. To jest jakby jedna podstawowa sprawa, która zostaje. No ale gdzieś tam obok sobie możesz właśnie jeszcze działać, tak? Właśnie będąc takim opiekunem medycznym.
6: Radio to jest pasja numer jeden. I to się nie zmienia i tutaj nie ma, nawet nie myślę o tym, bo nie wiem, jakie jest, czy istnieje życie pozaradiowe. To jest takie pytanie odwieczne nasze radiowców, czy istnieje życie pozaradiowe. Ja nie wierzę w takie życie, no ale zobaczymy, kiedyś z czasem może się okaże. Ale drugą pasją, tak, to jest te sprawy związane z pomaganiem, bez względu na to, czy to jest wolontariat, czy to jest już praca w zawodzie opiekuna medycznego, to jest taka moja druga pasja, mogę powiedzieć. Jak to będzie wyglądało, nie wiem na dzisiaj. Na pewno nie chciałbym zmieniać zawodu i nie zmienię. Na pewno nie chciałbym zmieniać miejsca pracy i nie zmienię. Ale na pewno nie chciałbym też, jak to się mówi kolokwialnie, wylecieć z obiegu. Będąc wolontariuszem, pewnych czynności nie mogę wykonywać, czynności medycznych.
1: Ale chciałbyś spożytkować.
6: Ale właśnie tak, mając już wiedzę i uprawnienia, żeby zostać opiekunem medycznym, trzeba zdać egzamin państwowy. To nie są rurki z kremem. To już jest pełna jakaś taka naprawdę poważna sprawa, tak to nazwijmy. W związku z tym, żeby nie wybiec, nie wylecieć z tego zawodu, to na pewno chciałbym w jakimś małym stopniu, no nie wiem, może w jakiś weekend czy w weekendy. Trudno mi to teraz powiedzieć, bo jeszcze nie mam tych planów sprecyzowanych, ale na pewno chciałbym też stricte jako opiekun medyczny pracować. To tak, bo też tak sobie myślę, że szkoda byłoby tej wiedzy nie spożytkować w praktyce. Ja ją, wprawdzie tak jak mówię, ona mi pomaga w pracy wolontariackiej bardzo, ale pewnych czynności nie mogę wykonać, bo po prostu mi nie wolno. Mhm. Więc żeby pogodzić jedno i drugie, no to myślę, że tak, chciałbym to ciągnąć. Tak mówiąc może niezbyt ładnie, ale chciałbym, żeby to trwało na pewno. Mhm. I chciałbym też podkreślić to, że znam albo z widzenia, albo osobiście naprawdę wiele osób, które albo zmieniły swoje życie w tą stronę, pomagania, albo troszeczkę przeorganizowały swój czas po to właśnie, żeby mieć większe pole manewru, jeśli chodzi o pomaganie. I wolontariusze, którzy są chociażby w szpitalu miejskim w Gliwicach, to są naprawdę absolutnie genialni ludzie. Począwszy od takich, przepraszam wszystkich wolontariuszy, że takich nazwę, jak ja, zwykły wolontariusz, czyli takich są niezwykli, bo na przykład przychodzą z psem, albo z kredkami, albo z farbkami i malują z dzieciakami, rysują, opowiadają. Przychodzi pies Willy, a raczej, przepraszam, przychodzi Bettina z psem Willy. Pies rozkłada wszystkich na łopatki, wszystkich pacjentów. Pacjent, który się nie uśmiecha przez 2 tygodnie, nagle zaczyna się uśmiechać. To są nieprawdopodobne sytuacje. Takich ludzi jest bardzo dużo i Ja się cieszę, że mam, to wielkie słowa wiem, ale muszę to powiedzieć, ja się cieszę, że mam zaszczyt być na jednej liście właśnie z tymi ludźmi, którzy takie rzeczy niesamowite robią.
1: Ten znajomy skądinąd głos należy do Bogdana Widawki. Rozmawialiśmy o wolontariacie i o tym, co może z niego wyniknąć.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Z Agnieszką Batuk, założycielką Fundacji W Tym i Graj, założycielką Lufcika na Korbkę, Teatru Złego, rozmawiałyśmy już nie raz i nie dwa, ale nigdy nie mówiłyśmy o kulisach powstawania spektakli, kulisach powstawania teatru. I teraz taka właśnie rozmowa. Ola Brodziak, zapraszam. Agnieszka Batuk jest z nami.
2: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
7: Dawno, dawno temu, ponad dekadę temu, ale jeszcze przed pandemią, byłam współorganizatorką takiego festiwalu artystów ulicy Ulicznicy. I tam zawiązaliśmy pierwsze znajomości pod Lufcika na Korbkę, tak mi się wydaje. Zarówno tam, jak i z moimi przyjaciółmi, z którymi grałam później w Teatrze Młodego Widza, z którymi organizowałam gry fabularne na Śląsku, tak zaczęliśmy się poznawać. Organizowaliśmy wtedy castingi. Jako ten młodziutki Lufcik, który nie miał jeszcze stałego zespołu, organizowaliśmy castingi, pracujemy ze sobą, z niektórymi z osób, które poznaliśmy tę dekadę temu, pracujemy do dzisiaj. Część zespołu się zmieniła. No i później robiąc coraz więcej rzeczy, rozwijając się coraz bardziej, tak jak pani redaktor była uprzejma powiedzieć, ta marka się rozrastała i dzięki temu bardzo często aktorzy zgłaszają się do nas sami.
1: Już sami, tak?
7: Tak, ale my również jeździmy na festiwale. Oglądamy rzeczy, oglądamy dobre rzeczy, poznajemy kolegów i koleżanki a z braci aktorskiej i lubimy mówić miłe rzeczy, lubimy komplementować, jeśli ktoś na te komplementy zasługuje. I lubimy zapraszać do współpracy. Jest, absolutnie się od tego nie odżegnujemy. Także
1: to ile osób w tej chwili tworzy Lufcik na Korbkę?
7: Na przykład podczas festiwalu Kierunek GZM, kiedy to jest tych wydarzeń tak sporo, czy Industriady, czy Nocy Muzeów, no dochodzimy do 30-40 kilku na pewno. A biorąc pod uwagę, że zespół teatralny to nie zespół aktorski, tylko są też scenarzyści, jest reżyser, są osoby odpowiedzialne za kostiumy, rekwizyty, no to do 50 współpracowników takich.
1: To jest duża firma, że tak powiem.
7: Tak, tak, tak. Współpracujemy na zasadach przeróżnych ze sobą. Czy to są tam powiązania przyjacielskie, czy są to powiązania właśnie takie zawodowe, firmowe, ale myślę, że potrafimy listę współpracowników zrobić taką, żeby było to 50 osób. To jeżeli chodzi o takie teatry instytucjonalne, to nie jest dużo, bo wiadomo, że za instytucją stoi cała machina administracji, która jest niejednokrotnie większa niż zespół aktorski. U nas zespół aktorski jest większy. Zespół aktorski, zespół muzyczny, taneczny, kuglarski, no bo to jest Lufcik na Korbkę i to jest Teatr Zły. To są te przeróżne estetyki, że to nie tylko jest teatr słowa i nie tylko jest teatr przedmiotu czy lalki, ale my jesteśmy też bardzo, bardzo mocno właśnie rozśpiewani, roztańczeni i rozkuglowani. Natomiast za tymi osobami stoją zarówno osoby związane z tym, jak zespół aktorski wygląda, jak i to, co zespół aktorski prezentuje na scenach, które niekoniecznie zawsze są scenami w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Mamy za mało koordynatorów pracy artystycznej i za mało producentów, więc tutaj zapraszamy olbrzymie do współpracy.
1: Opowiedz o tych scenach. Niekoniecznie profesjonalnych. Mamy jakąś taką najmniej profesjonalną scenę,
7: gdzie graliśmy
1: wystąpić? Tak. Jakie warunki takie, które warunki mieć?
7: No to stara fabryka drutów w Gliwicach, stara fabryka drutu, która jest nieczynną fabryką jak najbardziej, ale my często gramy w fabrykach, bo przecież my jesteśmy industrialni i to był pierwsze nasze kroki, były stawiane w obiektach na szlaku zabytków techniki. Natomiast stara fabryka drutu to było miejsce takie typowo niedostosowane do końca do działań teatralnych. Tam właśnie występowali kuglarze, cyrkowcy na festiwalu Ulicznicy, ale my też z takimi typowymi spektaklami fabularnymi. To było świetne miejsce, jeżeli chodzi o działania plastyczne, ale jeżeli chodzi o działania teatralne, jest to wyzwanie, bo tam trzeba postawić całą technikę, oświetlenie, nagłośnienie. Natomiast zdarzało nam się występować na przeróżnych scenach, na gdzie teatry instytucjonalne złapałyby się być może za głowę. W przeróżnych warunkach zdarzało nam się występować zarówno w plenerze przy minus 15 stopniach, jak i przy 40 stopniach. Także to jest cudowne wyzwanie. Żaden dzień nie jest podobny do poprzedniego, co daje oczywiście napęd, no ale nie daje takiego poczucia, to co daje rutyna, czasami poczucie bezpieczeństwa. Mm-hmm. To na pewno nie.
8: Mm-hmm. A zatrzymajmy się jeszcze przy Teatrze Złym.
7: Tak jest.
8: Bo Teatr Zły to jest projekt, no nie powiem, że nowy, ale stosunkowo nowy, tak?
7: Postpandemiczny, na pewno.
8: Postpandemiczny.
7: Mm-hmm. Tak mi się wydaje, że to był wtedy się urodził. Urodził się może troszeczkę wcześniej. Urodził się w momencie, kiedy robiliśmy na zakończenie Industriady którejś bal w operze. U nas nazywał się to Bal nad Bale. Tuwima. I nie dość, że Tuwim, i nie dość, że lufcik na korbkę, no to wszystko się kojarzyło właśnie, że teatr familijny, teatr rodzinny, teatr dla młodego odbiorca z opiekunami, a zupełnie nie było to dla dzieci. No i wtedy mieliśmy troszeczkę taki zgryz, jak zobaczyliśmy naszą publikę, że musimy to troszeczkę dywersyfikować, żeby ludzie wiedzieli, na co przychodzą. Później przyszła pandemia, która troszeczkę podcięła nam, może nie skrzydła, ale na pewno wywołała w nas emocje. Tym bardziej, że to był rok, kiedy przejęliśmy fundację W Tom i Graj. Mieliśmy olbrzymie plany, byliśmy po pierwszym zagranym spektaklu na specjalnie zbudowanej dla nas scenie w PreZero Arena Gliwice, gdzie 500 osób, tak miło, na pierwszy spektakl, to myślę, że sceny instytucjonalne naprawdę muszą bardzo się postarać, żeby mieć tylu odbiorców na spektaklach skierowanych do młodych widzów. No i zaraz potem spektaklu...
8: Czyli tak trochę podcięcie skrzydeł.
7: No, było to takie dla nas trudne doświadczenie i w pandemii któryś z tych lat był rokiem Tyrmanda, który oczywiście...
8: I stąd zły?
7: Zły z Tyrmanda, tak. I jaki jest rok Tyrmanda zły, a jaka jest teraz nasza sytuacja zła, a nasz teatr jaki jest? Bardzo, bardzo, bardzo zły. No i tak może z tego takiego troszeczkę nie pokoju, ale z tego też pragnienia, żeby grać, nie tylko dla dzieci. Aktorzy i cały zespół teatralny bardzo chciał tworzyć też dla starszego odbiorcy. I pierwsze spektakle Teatru Złego to był Różewicz. To nie były wcale jakieś takie rzeczy, które znacie Państwo ze skansenu, czy z naszych teatrogier, które są robione po zmroku, bo to już nie tylko teraz w ramach kierunku GZM, te nasze spacery. To były wszystkie wieczorne spacery i były to wieczorne spacery organizowane przez Teatr Zły.
8: Agnieszka Batuk, założycielka Fundacji W Tom i Graj, założycielka Lufcika na Korbkę i Teatru Złego, zachęca do spotkania z teatrem. Te spotkania mogą się odbywać w różnych okolicznościach przyrody, w różnych miastach, miasteczkach, w czasie najróżniejszych wydarzeń. Weźmy na przykład Industriadę, czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki, albo Noc Galerii w Gliwicach, czy też najróżniejsze wydarzenia w Chorzowskim Skansenie.
2: Aktywnie na Śląsku i w Zagłębiu.
8: Wspominaliśmy już w naszych programach o spacerach krajobrazowych organizowanych przez Uniwersytet Śląski. To taki program pilotażowy, który ma dużą szansę na to, żeby zaistnieć też poza województwem śląskim. Takie spacery odbyły się na przykład w Wodzisławiu Śląskim, w Katowicach czy w Żywcu. Spacerom towarzyszy specjalny e-book, po który można sięgnąć i z którego można korzystać. Zachęca do tego dr Anna Rzemła-Siesicka.
2: To warto wiedzieć.
8: Pani powiedziała, taka podpowiedź, pomoc dydaktyczna, czyli osoby, które idą z Państwem na spacer, potem zabierają innych na spacer, tak? I mogą korzystać z tych wszystkich informacji zawartych w e-booku.
9: Tak, oczywiście. Mm-hmm. Czyli jeśli nauczyciel bierze udział w spacerze, może...
8: Później... Ściąga do nauczyciela.
9: Tak, najbardziej. Karta pracy, można powiedzieć, tak? Mm-hmm. Nauczyciel może potem zabrać swoich uczniów i skorzystać z całej treści i przekazać dokładnie, czy prawie dokładnie to samo, mm-hmm. o czym my mówiliśmy. Ja jeszcze dodatkowo na moim spacerze wykorzystuje coś w rodzaju karty pracy, czyli uczestnicy na początku dostają materiały i podczas spaceru uzupełniają tak zwaną krzywą wrażeń, czyli oceniają krajobraz.
7: Musimy się przy tym zatrzymać. Co to jest krzywa wrażeń?
9: Krzywa wrażeń Weicherta to jest taka metoda oceny krajobrazu, która wywodzi się z urbanistyki, czyli dotyczy oceny miasta. To jest już bardzo wiekowa metoda, ma chyba 70 lat, ale jest bardzo taką, powiedziałabym, przyjazną metodą. Służy temu, żeby ocenić krajobraz podczas poruszania się jakąś trasą, czyli właśnie idealnie się nadaje na taki spacer krajobrazowy. Zatrzymujemy się w jakichś szczególnych punktach, mamy kryteria oceny, zapisujemy je punktowo, czyli oceniamy w pewnej skali i na koniec rysujemy wykres po prostu. To jest ta krzywa wrażeń. I w ten sposób potem możemy sprawdzić, jak poszczególni uczestnicy spaceru ten krajobraz postrzegali. Tak? Na koniec porównujemy te wykresy, czy te odczucia były podobne, czy może się czymś różniły i na koniec rozmawiamy jeszcze na ten temat, omawiamy sobie te wykresy. No i wychodzą uczestnicy z czymś jeszcze, z czymś materialnym, tak, oprócz wrażeń i jakiegoś zasobu wiedzy, no coś tworzą, więc myślę, że to jest też...
7: Wychodzą ze swoją krzywą.
9: Tak, wychodzą ze swoją krzywą, jeszcze dodatkową z mapą zasobów widokowych, gdzie zaznaczają osie widokowe, punkty widokowe, więc to jest taka wydaje mi się ciekawa wartość dodana tego spaceru.
7: To może jeszcze przypomnijmy, na czym polega idea tych spacerów, jak wygląda taki spacer krajobrazowy, tak? Na czym się Państwo skupiacie? Weźmy na przykład Żywiec. Spacer krajobrazowy w Żywcu, czyli jak to wygląda, to spotkanie?
9: W Żywcu spacer odbywa się na górę Grojec, no jest to też punkt widokowy. W związku z czym uczestnicy obserwują z góry krajobraz górski, taki krajobraz wiejski, który jest w trakcie przekształceń. I tutaj akurat profesor Michał Sobala zwraca uwagę na procesy, które są widoczne. Też pokazuje historyczne mapy, jak układ wsi i pól wyglądał kiedyś i jakie procesy możemy w tej chwili zaobserwować, procesy zmian. Mhm. Jak postępuje zabudowa, jak zarastają pola uprawne na skutek zarzucania tej działalności.
7: Czyli jak wygląda zmiana po prostu?
9: Tak,
7: jak
9: tak.
7: się zmienia? Mhm. Tak. A czy jeszcze... Osoby, które uczestniczą w tych spacerach, na przykład, nie wiem, ten Żywiec czy Olsztyn, tak? Weźmy takie skrajne miejsca. To są osoby, które właśnie są z Olsztyna, z Żywca? Czy tutaj Państwo widzicie, że jest migracja, tak? Jak to wygląda?
9: Bardzo, bardzo różnie. Nie wiem, jak to wygląda we wszystkich spacerach. Nie wymienialiśmy się
7: właśnie,
9: aż tak bardzo tymi danymi. Są osoby, którym się bardzo spodobały te spacery i uczestniczą po prostu w kilku z nich, więc niezależnie od tego, skąd pochodzą. Są osoby faktycznie z okolic, które no, traktują to jako taki właśnie spacer, nie wiem, sobotni, niedzielny, tak? W swoich okolicach, ale są osoby, które właśnie jeżdżą z daleka. Mieliśmy raz po serii wykładów, mieliśmy panią, która z Suchej Beskidzkiej przyjeżdżała do nas na każdy spacer. Na moim spacerze była też studentka z Lublina, która specjalnie na ten spacer przyjechała pociągiem z Lublina, także no, te osoby szczególnie zainteresowane faktycznie potrafią poświęcić się, tak? Mnóstwo
7: Lublina,
9: swojego czasu. Całe spacery zresztą też nie są krótkie, bo one trwają gdzieś od 2 do 3 nawet godzin, tak? To nie jest taka chwila, to już wymaga pewnego zaangażowania.
7: Ale studentka z Lublina to studentka, nie wiem, geografii, czy jakaś w temacie będąca,
9: tak?
7: W ten sposób. Spacery krajobrazowe to jest projekt naukowców z Uniwersytetu Śląskiego. Sztuka czytania krajobrazu, taki jest tytuł, temat tych spacerów. Opowiadała o nich dr Anna Rzemła-Siesicka z Uniwersytetu Śląskiego. Projekt pilotażowy wymyślony przez naukowców z UŚ, prowadzony przez naukowców z UŚ, ale projekt z potencjałem. Niewykluczone, że takie spacery będą się odbywać także w innych częściach kraju. Wszyscy, którzy mają ochotę zgłębić troszkę temat, mogą zaglądać na profil facebookowy na przykład Polskiego Towarzystwa Geograficznego, oddział katowicki. Tutaj informacje, fotorelacje z tych spacerów, no wszystko to, co fajnie byłoby przed spacerem wiedzieć. A dla tych, którzy chcą wiedzieć jeszcze więcej, Polskie Towarzystwo Geograficzne przygotowało specjalny e-book, można go ściągnąć ze strony internetowej towarzystwa.
2: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM. Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.